cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: jest Melo Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nudach.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegryzka w

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Dużo dobre.
15: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
16: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
17: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
19: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
22: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
21: Już od 400 zł studiuj.
22: Pedagogikę wczesnoszkolną
0: szkolną i przedszkolną.
21: Ekonomię i logistykę.
0: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
21: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
21: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
21: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: 3,17,41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
26: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
27: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu sporo będziemy mówić o grzybach.
28: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy, zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
27: Do tego tematu powrócimy za kilka minut, a na początek tego wydania magazynu Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Niebawem do Poznania powrócą studenci i tutaj mamy garść porad dla tych studentów, którzy będą korzystać z komunikacji miejskiej w Poznaniu.
29: Tak, zachęcamy studentów do tego, żeby już się zainteresować ofertą Zarządu Transportu Miejskiego. Mamy specjalnie dla studentów przygotowane bilety semestralne. To jest naprawdę bardzo atrakcyjna oferta. Jeżeli chodzi o kasę, a każdemu studentowi zależy na tym, żeby oszczędzać, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zostało. I dlatego zachęcamy do tego, żeby rozważyć możliwość zakupu biletu semestralnego. Jeżeli mamy takie bilety na strefę A, czyli na Poznań, między innymi, bo oczywiście one są też na inne strefy, ale jeżeli ktoś się przemieszcza tylko po Poznaniu, no to tutaj mamy strefę A i możemy skorzystać z takiego biletu na 120 dni. Ten bilet kosztuje 167 zł i wówczas no, przeliczając taki bilet na jeden dzień, no to on taki koszt tych przejazdów jednego dnia, jeżeli taki bilet sobie kupimy, no to jest wydatek rzędu niespełna 40 zł, także to rzeczywiście to są naprawdę bardzo atrakcyjne warunki. Jest też bilet na 150 dni, który kosztuje 202 zł, czyli tak przeliczając to na jeden dzień, no to mamy wydatek około złoty 34 grosze, także naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna oferta, specjalnie przeznaczona dla studentów i z takich praktycznych informacji, które warto wiedzieć, warto założyć sobie albo aplikację PK, jeżeli chcemy z takiego biletu korzystać, albo wyrobić sobie kartę PK. To są tak naprawdę nośniki tego biletu okresowego, tego biletu semestralnego, ale możemy także naszą elektroniczną legitymację studencką, to oczywiście dotyczy przede wszystkim studentów, którzy będą zaczynać tutaj studia w Poznaniu, czyli studentów pierwszego roku, możemy aktywować tą elektroniczną legitymację studencką i traktować ją tak samo jak kartę PK, także wtedy nie musimy sobie osobno karty PK wyrabiać, ale możemy po prostu zapisywać ten bilet właśnie na swoim ELS-ie. Jak to zrobić? Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie ztm.poznań.pl. Natomiast jeżeli ktoś chce tylko korzystać z biletu okresowego, tego biletu semestralnego, no to tutaj najwygodniej będzie korzystać z aplikacji PK, ponieważ nie musimy mieć żadnej karty plastikowej, wszystko mamy w telefonie. Natomiast karta, czy to ten aktywowany ELS w systemie PK lub odrębna karta PK, jeżeli byśmy chcieli sobie taką kartę wyrobić. Ona daje dodatkową możliwość jeszcze korzystania z tak zwanej teportmonetki, czyli takiego biletu przystankowego, czyli jeżeli nie mamy na przykład w danym momencie biletu semestralnego, no to możemy sobie doładować tą teportmonetkę określoną kwotą, 10, 20, 15, jak nam zależy, jak chcemy złotych i korzystać, wydawać te pieniądze na okazjonalne przejazdy, jazdy z te portmonetki, czyli na przykład jeżeli chcemy przejechać jeden przystanek, no to płacimy grosze, możemy przejechać 2, 3, 4, płacimy po prostu za liczbę przejechanych przystanków, nie płacimy za czas. Taką możliwość dają właśnie elektroniczne nośniki w postaci kart. Jeżeli chcemy tylko mieć bilet okresowy, tutaj zachęcamy do tego, żeby sobie pobrać aplikację PK.
27: Mówił Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią zabierzemy Was teraz do lasu. Będzie o grzybach.
28: Możemy śmiało powiedzieć, że sezon grzybowy jest otwarty. Coraz więcej porad tutaj u nas z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Coraz więcej grzybiarzy, no i oczywiście coraz większej ilości grzybów. Udzieliliśmy bardzo dużo porad grzybowych i grzybiarze opowiadają nam, że olbrzymie ilości grzybów pojawiły się w wielkopolskich lasach.
27: Jakie grzyby pojawiają się teraz najczęściej w wielkopolskich lasach?
28: Przede wszystkim mamy borowiki szlachetne, czyli prawdziwki. Dodatkowo też podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim bądź borowikiem rzosowym. No to jest grzyb, który upodobał sobie Polskę. On został do Polski zawleczony prawdopodobnie z sadzonkami drzew iglastych. Pierwsze pojawił się na terenie krajów nadbałtyckich, później wzdłuż Morza Bałtyckiego przedostał się do Polski. No i oczywiście jego ulubionymi lasami, w których rośnie, są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce. W związku z tym warunki mu sprzyjają i rozwija się i wędruje sobie od basenu Morza Bałtyckiego przez, w zasadzie już zawędrował do południa naszego kraju. W okolicach nawet Rzeszowa jest notowany.
27: W Wielkopolsce sezon na grzyby rozpoczął się już na całego, że tak się wyrażę.
28: Zdecydowanie możemy to stwierdzić już przejeżdżając wzdłuż lasów, bo bardzo duże ilości zaparkowanych samochodów, co już świadczy, że grzybiarzy jest w nich bardzo dużo. Zresztą też wyniki grzybobrania, bo tutaj nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy, więc bardzo duże ilości. Więc jak najbardziej, myślę, Wielkopolska grzybobranie się zaczęło i zachęcamy, żeby grzyby zbierać w Wielkopolsce. Wielkopolska grzybem stoi we wrześniu. Też były intensywne opady deszczu, więc nadchodzący tydzień na pewno sprawi, że to grzybobranie będzie bardzo owocne. Różne są historie. Niektórzy wybierają się do lasu po raz pierwszy i zbierają praktycznie wszystkie grzyby, które są w lesie i przychodząc na poradę chcą dowiedzieć się, jakie owocniki wylądowały w ich koszu, więc wtedy udzielamy porady, instruujemy, w jaki sposób poszukiwać grzybów i jakie cechy są najważniejsze. Zdarzają się też osoby, które zbierają grzyby, ale określone gatunki, i czytając informacje w internecie zaczynają zbierać inne grzyby i chcą potwierdzenia, czy ten gatunek, który zebrali, jest tym właśnie gatunkiem. Zdarzają się też osoby, które idąc do lasu korzystają z atlasów i chcą już po zebraniu tylko zweryfikować z nami swoje zbiory. No ale coraz częściej widzimy też grzybiarzy, którzy korzystają z licznych aplikacji, które pomagają w identyfikacji grzybów. To znaczy, powiem tak, należy ostrożnie podchodzić do tych narzędzi. Na chwilę obecną jeszcze sztuczna inteligencja troszeczkę myli się, jeśli chodzi o identyfikację grzybów. Zaobserwowaliśmy to na poradach, bo tutaj mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych, natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki. Więc mamy grzyba goryczaka żółciowego, który jest grzybem niejadalnym, i koźlarza babkę, który jest aromatycznym, bardzo dobrym grzybem, który wspaniale można wykorzystać w gastronomii. No i tak z delikatną ostrożnością, zawsze korzystając z aplikacji, powinniśmy ten wynik, który nam wskazuje aplikacja, zweryfikować z atlasem grzybów. Ewentualnie, no tak jak tutaj w Poznaniu, można upewnić się z grzyboznawcą w wojewódzkiej stacji, czy też z osobami, które po prostu znają się na grzybach, z jakimiś doświadczonymi grzybiarzami. Myślę, że przede wszystkim osoby wykonujące zdjęcia już dopuszczają się na tym etapie pomyłek, bo te zdjęcia mogą być rozmazane w niewłaściwym oświetleniu, więc to przekłamuje. Jakby algorytm na bazie tego, co jest dostępne w internecie, analizuje to podesłane zdjęcie. W związku z tym, jeśli już je na samym wstępie wykonamy niewłaściwie, no to będzie miał trudności z rozpoznaniem i będzie identyfikował niewłaściwie. Jesteśmy w lesie, są czasami opady, jest zacienienie bądź za intensywne światło, więc ten kolor chociażby kapelusza, trzonu może być przekłamany. Dodatkowo, jeśli nie wskażemy algorytmowi konkretnych cech, które są ważne dla gatunku, na przykład, nie wiem, struktury trzonu, zakończenia trzonu, powierzchni hymenoforu, powierzchni kapelusza, nie wykonamy kilku czy kilkunastu tych zdjęć, tylko jednego, jedne zdjęcie jakby ukazujące całość owocnika, to rzeczywiście może mieć problemy nawet sztuczna inteligencja z rozpoznaniem. Tak, no przede wszystkim zbierajmy grzyby te, które znamy. Wtedy nie będziemy mieć żadnych pomyłek, jeśli chodzi o to, czy zebraliśmy grzyba trującego, czy też niejadalnego. Kolejną rzeczą do lasu przede wszystkim zabieramy ze sobą kieszonkowy atlas grzybów. To jest też istotne. Już na miejscu możemy weryfikować, co też trafia do naszego kosza. No, idealną sytuacją byłoby ze sobą zabrać doświadczonego grzybiarza, który na bieżąco będzie oceniał nasze zbiory. Ewentualnie no, grzyboznawcę, jeśli już mamy takiego, powiedzmy, farta. Dodatkowo no, też do tego lasu musimy się odpowiednio przygotować, bo oprócz tego, że idziemy zbierać grzyby, też musimy się w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Czyli właściwy ubiór, stosowny do tego miejsca, żeby zabezpieczyć się chociażby przed kleszczami, czy też innymi insektami. Możemy wykorzystywać do tego strój, długie spodnie, wysokie buty, różne repelenty, które zabezpieczają nas przed ukąszeniami. Ważne też, i myślę, że jedną z ważniejszych informacji jest to, żeby grzyby nie zbierać do torebek foliowych, do reklamówek foliowych, ze względu na to, że jeśli jesteśmy na tym grzybobraniu kilka, czasami nawet kilkanaście godzin i jest dość ciepło, to te grzyby cały czas oddychają i niestety grzyby się mogą zaparzyć w takiej reklamówce foliowej, co będzie powodowało, że w grzybach pojawią się substancje, które mogą wpływać na nasz organizm, mianowicie mogą spowodować zatrucia pokarmowe.
27: Mówimy tutaj nawet o grzybach jadalnych?
28: Nawet te grzyby jadalne, dokładnie. Więc najbezpieczniej jest zabierać ze sobą kosz wiklinowy, przewiewne, jakieś bawełniane torby, czy też papierowe, no, które po prostu nie będą generowały takich sytuacji jak zaparzenie grzybów. No i oczywiście warto też mieć ze sobą aplikację, ale aplikację, która będzie nam mówiła, gdzie dokładnie znajdujemy się, żeby po prostu nie zgubić się w lesie. No i z szacunku do mieszkańców lasu też, o czym chyba nie muszę przypominać, ale zachowujmy się cicho, spokojnie, nie niszczmy grzybów napotkanych w lesie, które nie są jadalne albo są trujące. No i też nie straszmy zwierzyny. To chyba jest najważniejsze. Czujmy się wspaniale w lesie, delektujmy się ciszą, spokojem i pięknem, które nas otacza.
27: Można powiedzieć, że szykuje się nam jeden z lepszych sezonów?
28: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy. Zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
27: A ja przypomnę, grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu pomagają sprawdzić gatunek grzyba, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a my pozostajemy w temacie grzybów. Kto jedzie autem do lasu, powinien pamiętać.
1: Przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zostawiać szlabanów, bo często się zostawia te nasze leśne szlabany na dojazdach pożarowych i mieliśmy sytuację, że chociażby karetka pogotowa nie mogła dojechać po grzybiarza, który wezwał pomoc, bo samochody zostawiały ten wjazd do lasu. Trzeba było przy pomocy strażników leśnych przeprowadzić tą karetkę. Strata czasu. Może nam się wydarzyć coś poważnego i po prostu może skończyć się to bardzo poważnie dla nas. Także to też przypominamy, by w miejscach wyznaczonych przez leśników auto zostawiać samochód, a nie parkować, nie zostawiać wjazdów do lasu, szczególnie dróg pożarowych. One mają właśnie względy bezpieczeństwa na celu, żeby dojechała tam karetka, żeby tam dojechała straż pożarna w szybki i bezpieczny sposób.
27: Apelował na naszej antenie Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos jeszcze zbierania grzybów. Bezpieczeństwo zawsze powinno być ważniejsze niż koszyk pełen grzybów. Lepiej wrócić z mniejszym zbiorem, ale bezpiecznie do domu, niż narażać siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.
26: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
27: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczynamy od serii włamań w Poznaniu i okolicach, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
4: Od czerwca do sierpnia 2026 roku policjanci z Poznania odnotowali serię włamań na terenie Nowego Miasta, Kobylnicy i Szreniawy. Sprawcy za cel obrali według ustaleń śledczych restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do trzech samochodów. Działali przede wszystkim pod osłoną nocy. Do lokali dostawali się sprawcy m.in. poprzez podważanie okien i rolet, wyważanie drzwi czy wybijanie witryn. W przypadku samochodów wybijali szyby w tylnych drzwiach. Z wnętrza lokali zabierali głównie pieniądze, alkohol, papierosy oraz sprzęt elektroniczny. Z pojazdów kradli pozostawione w nich przedmioty. W jednym z przypadków, do którego doszło przy ulicy Żelaznej w Poznaniu, ich łupem padł specjalistyczny sprzęt do badania parametrów wody. Jego wartość wynosiła aż kilkanaście tysięcy złotych. Od początku sprawy policjanci szczegółowo analizowali każde zgłoszenie, zabezpieczali monitoringi, przesłuchiwali świadków i gromadzili informacje, które mogły pomóc w ustaleniu sprawców. Równolegle kryminalni prowadzili intensywne czynności operacyjne. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła im dostrzec pewne podobieństwa w sposobie działania sprawców. Mimo że do przestępstw dochodziło w różnych miejscach Poznania, a także powiatu poznańskiego, sposób dokonywania włamań, ale także charakter skradzionego mienia wskazywały, że za poszczególnymi zdarzeniami mogą stać te same osoby. Policjanci ustalili ich tożsamość, a następnie miejsca, w których mogli przebywać. Kolejnym etapem była policyjna realizacja. Pod koniec sierpnia kryminalni przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali trzy osoby. 29-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 36 i 41 lat. Podczas przeszukania jednego z wytypowanych adresów policjanci odzyskali skradziony w połowie lipca na terenie Poznania motocykl, a także rower. Na tym jednak nie zakończyły się efekty realizacji. U jednego z zatrzymanych funkcjonariuszy zabezpieczyli mefedron. Podczas przeszukań znaleźli również łomy, kominiarki, ale także inne narzędzia, które mogły być wykorzystywane podczas włamań. Policjanci odzyskali także część przedmiotów pochodzących z przestępstw. Wśród nich znalazły się m.in. akcesoria papierosowe oraz karton z dziecięcymi dresami skradzionymi podczas włamania do jednego ze wspomnianych samochodów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi 8 zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamań do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków. 29-letnia kobieta usłyszała 4 zarzuty związane z włamaniami do lokali i samochodów. 36-latek odpowie natomiast za 6 przestępstw, w tym kradzieży z włamaniem oraz kradzież motocykla. Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
27: Pozostałej dwójce podejrzanych grozi do 10 lat więzienia. W naszym magazynie teraz zajrzymy na poznańską Wildę.
5: Zakończyła się wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Kilińskiego na poznańskiej Wildzie. W ostatnim czasie odbyły się końcowe odbiory robót budowlanych. W ramach metamorfozy ulicy Kilińskiego jesienią zostaną posadzone drzewa, krzewy i byliny. Prace na ulicy Kilińskiego rozpoczęły się od modernizacji sieci gazowej pod koniec ubiegłego roku. Następnie wykonawca rozpoczął wymianę nawierzchni chodników jezdni. Rozebrano stare, zniszczone chodniki i ułożono nowe z płyt betonowych. Przy kamienicach zostały wykonane pasy kompensacyjne z łupanej kostki granitowej, a na zjazdach do posesji ułożono kostkę ciętą. W kolejnym etapie wymieniono nawierzchnię jezdni. W połowie ulicy, gdzie docelowo powstanie enklawa zieleni, ułożono ciętą kostkę rzędową, tak aby wizualnie wyróżnić wjazd w to miejsce. Podobna nawierzchnia znajduje się na obu krańcach ulicy, zarówno od strony ulicy 28 Czerwca, jak i od ulicy Prądzyńskiego. Kostka rzędowa została również ułożona na miejscach parkingowych. W pozostałej części ulicy nawierzchnia jezdni wykonana została z masy bitumicznej. W miejscu, gdzie już jesienią powstanie zielony zakątek, ustawione zostały ławki oraz zamontowane są stojaki rowerowe. Mieszkańcy mogą tam przysiąść, odpocząć w cieniu rosnących drzew. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz spójnej stylistyce ulica zyskała uporządkowany charakter, podkreślający jej historyczną tożsamość. Zdecydowanie poprawia się estetyka otoczenia oraz komfort poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców. Lepszą retencję wód opadowych w tym rejonie zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń. Ponad 300 metrów kwadratowych nowej nawierzchni zyska zieleń. Lepszą retencję wód opadowych zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń oraz nieutwardzone tereny wokół starych drzew. Jest to ponad 300 metrów kwadratowych. Ostatnim akcentem metamorfozy będą nowe nasadzenia na jesień. We wspomnianych odbrukowanych miejscach posadzimy drzewa. Będzie to 5 platanów oraz 3 wiśnie kanzan. Przybędzie również 570 krzewów róż i bylin oraz 3,5 tysiąca roślin cebulowych. Zróżnicowana i starannie dobrana zieleń nie tylko podniesie walory estetyczne ulicy, ale także korzystnie wpłynie na jej mikroklimat. Wszystkie prace są finansowane z wpływów ze strefy płatnego parkowania.
27: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a koszt wszystkich prac to prawie 2 miliony złotych. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w terenie, ale też w studio. I właśnie dzisiaj w moim studio przy 27 grudnia.
6: Ania Rzepka, Stowarzyszenie KRO, Poznańskie Centrum Wolontariatu. Witam.
27: A naszą rozmowę zaczniemy od maratonu.
6: Dokładnie, maratonu, ale nie takiego biegowego, tylko poznańskiego maratonu wolontariatu, który ponownie będzie gościł w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Założeniem tego wydarzenia jest takie hasło, że wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem. To znaczy podczas wydarzenia, które jest otwarte, bezpłatne, wstęp wolny, zapraszamy wszystkich, będzie można włączyć się w pomaganie poznańskim organizacjom pozarządowym tam na miejscu. Można poświęcić na to moment, można poświęcić na to kilka godzin, ponieważ wydarzenie odbywa się w godzinach 10-17. Oczywiście przy każdym stanowisku znajdziemy animatora, znajdziemy osobę prowadzącą, która wspomoże nas w tworzeniu tych przedmiotów, które będą wspierać organizacje pozarządowe. Także jeżeli ktoś na co dzień nie zajmuje się rękodziełem, nie musi się obawiać, że nie podoła, bo na pewno wspólnie damy radę. Tak jak wspominałam, to będzie kolejna edycja Maratonu Wolontariatu i ponownie w Centrum Kultury Zamek. Tym razem jednak będziemy działać na pierwszym piętrze w przestrzeni atrium. No i oczywiście oprócz stref, które będą dedykowane pomaganiu, znajdziecie też stanowisko Poznańskiego Centrum Wolontariatu, gdzie będziecie mogli porozmawiać z nami o możliwościach zaangażowania się w wolontariat w innej formie, być może systematycznej, być może również w jakieś akcje wolontariackie. Także serdecznie zapraszamy. Powtórzę jeszcze raz, że będzie się to działo w środę, 7 października w Centrum Kultury Zamek w przestrzeni Atrium na pierwszym piętrze w godzinach 10-17.
27: Przypomnijmy, obowiązują jakieś zapisy?
6: Nie obowiązują zapisy. Jest to wydarzenie otwarte, bezpłatne dla osób w każdym wieku, bo też poziom trudności, poziom zaawansowania tego rękodzieła, które będziemy tworzyć, będzie różnorodny, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast w wydarzeniu mogą wziąć też udział grupy zorganizowane, na przykład szkolne kluby wolontariatu czy kluby seniora, dlatego jeżeli ktoś chciałby przyjść większą grupą, większą ekipą, to zapraszamy serdecznie do kontaktu, na przykład mailowego na adres kro@centrumkro.pl. Można też wejść na naszą stronę www.centrumkro.pl, na stronę wolontariatpoznań.pl i tam znajdziecie dane do kontaktu z nami.
27: A teraz nieco zmienimy temat. Chciałbym zapytać o mini granty.
6: Tak, coś dla studentów, także jeżeli słuchają nas studenci, to teraz uwaga, ponieważ Poznańskie Centrum Wolontariatu otwarło nabór na mini granty dla studentów. Wystarczy, że zbierzecie grupę 3 studentów, studentek, osób studiujących na poznańskich uczelniach i napiszecie projekt właśnie na akcję wolontariacką. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, jeżeli brzmi to może jakoś trudno, to nie martwcie się. Na naszej stronie jest formularz, krótki opis projektu należy przygotować, no i też osoby z naszego zespołu wspierają w przygotowaniu, w realizacji tych inicjatyw. To musi być inicjatywa, która odpowiada na problemy, na potrzeby lokalnej społeczności i aktywizuje właśnie też społeczność studencką. Można zdobyć do 1000 zł na realizację takiej akcji, dlatego jeżeli komuś w głowie kiełkuje jakiś pomysł, chciałby coś zrobić, chciałby coś zrealizować, to jest ten moment, żeby wejść właśnie na naszą stronę wolontariatpoznań.pl i tam w odpowiedniej zakładce znajdziecie szczegóły, znajdziecie kontakt do osób z naszego zespołu, które Was w tym wspomogą. Także zachęcam, to jest ten moment, żeby zacząć działać.
27: Oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy, a tymczasem w kalendarzu mamy wrzesień, a jak wrzesień, to dzieje się sporo i również u Was, prawda?
6: Zgadza się. Między innymi po przerwie takiej wakacyjnej, urlopowej wróciły do Poznańskiego Centrum Wolontariatu nasze warsztaty. Warsztaty bezpłatne, odpowiadające znów na różne potrzeby wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu w naszym mieście. Także zachęcam, żeby na naszej stronie, na naszych social mediach Poznańskiego Centrum Wolontariatu sprawdzić harmonogram nowych warsztatów bezpłatnych, na które można się zapisać.
27: A jeśli ktoś czuje, że chciałby zostać wolontariuszem, droga nie jest wcale taka trudna.
6: Dokładnie. Niezmiennie na naszej stronie publikujemy najnowsze, aktualne oferty wolontariackie. Jeżeli słuchają nas na przykład rodzice, to można również skorzystać na naszej stronie z takiego filtra wieku wolontariusza. Można znaleźć wolontariat też dla swojego dziecka. Dziecko również może to zrobić. Same oferty są podzielone na różne kategorie, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A gdyby pojawiły się jakieś pytania, wątpliwości, to zapraszamy również do kontaktu z nami. Na naszej stronie wolontariatpoznań.pl znajdziecie kontakt do nas, także zapraszamy. Poznaniacy są bardzo pomocni i chętnie angażują się w wolontariat, w akcje społeczne, natomiast jak wiadomo, wolontariuszy nigdy za wielu, dlatego jeżeli ktoś z wolontariatem nie miał długo do czynienia albo nigdy nie miał do czynienia, to wejście na naszą stronę wolontariatpoznań.pl, sprawdzenie ofert wolontariatu jest dobrym pierwszym krokiem, który można wykonać z domu, albo przyjście właśnie na maraton wolontariatu 7 października, gdzie będzie można włączyć się w pomaganie tu i teraz na miejscu, ale też właśnie porozmawiać z naszym zespołem, porozmawiać o możliwościach, rodzajach wolontariatu, zasadach zaangażowania się w niego i dowiedzieć się, jak w naszym mieście można pomagać.
27: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że pięknie o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
6: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Krajopoznańskie Centrum Wolontariatu. Dziękuję.
27: Dziękuję pięknie. Sport. Ćwierć wieku biegania w stolicy Wielkopolski. Trwają zapisy na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
7: Przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł. I dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat, więc takie ważne, historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. Ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są poznaniacy, a cała reszta no to są jednak osoby spoza naszego miasta, dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas. Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka, czyli jak na ostatniej prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz.
27: Na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza zapraszamy 4 października.
26: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
27: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, a teraz w moim studio gość.
8: Tomasz Szwałek, Schron Kultury Europa.
27: Za nami wakacje, co dobre, szybko się kończy. No to może na początek naszej rozmowy podsumujmy, co działo się właśnie w tym sezonie letnim, który no już kończy się.
8: Tak, powoli się on kończy, jeszcze troszeczkę działamy, póki ta pogoda nam sprzyja, ale w okresie faktycznie tym letnim bardzo dużo działaliśmy w terenie. Byliśmy w naszym ogrodzie na ziemi wspólnej, działaliśmy w ogrodzie na terenie Nowego Cegielskiego przy ulicy 28 czerwca, a także angażowaliśmy się w działania w przestrzeni rodzinnych ogródków działkowych imienia Maksymiliana Jackowskiego przy ulicy Wspólnej. Tak jak już od kilku lat przy ziemi wspólnej prowadziliśmy akcję adopcji grządek, gdzie wybranych 12 osób opiekowało się grządkami, hodowało własne warzywa, zioła i starało się też dbać o tą przestrzeń. Z kolei na terenie Nowego Cegielskiego, tam bardziej oprócz tworzenia kolejnego miejsca do uprawy roślin, też organizowaliśmy warsztaty takie z pokroju tematyki kulturalnej, integracyjnej, ale też ekologicznej. Tworzyliśmy na przykład upcyklingowe dzwonki wieczne.
27: Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
8: Dzwonki wieczne to taka przeszkadzajka, którą często możemy gdzieś spotkać na balkonie czy w naszym ogrodzie, która troszeczkę pod podmuchem wiatru powoduje, wydaje różne dźwięki.
27: Czasami jakieś pióra się pojawiają, to jest coś takiego?
8: Tak, to jest coś w tym stylu, tylko my zamiast piór wykorzystaliśmy na przykład kapselki, które leżą na ziemi po różnego rodzaju napojach, tak żeby pokazać, że tym przedmiotom możemy też dać drugie życie.
27: Czyli takie ekologiczne podejście.
8: Tak jest, o to nam bardzo chodziło, żebyśmy pokazali, że jest wiele też takich materiałów, przedmiotów, no, które jakby w tych zasadach gospodarki obiegu zamkniętego możemy dać im kolejne jakieś tam formy życia.
27: Sporo osób wzięło udział w tych zajęciach?
8: O dziwo, bardzo dużo osób było zainteresowanych takimi warsztatami i widzimy też to, że bardzo fajnie sprawdza się taka formuła wykorzystania tych rzeczy przy czymś bardzo praktycznym, czyli rzeczy, która no, gdzieś tam będzie zdobiła nasz ogród, nasz balkon i inni ludzie, którzy do nas przyjdą, nas odwiedzą, też będą mogli to zobaczyć i pewnie w jakiś sposób ich to zaintryguje lub zainteresuje.
27: No i powróćmy jeszcze do tych ogródków. No sporo się działo latem, no bo przecież wiosną sialiście, później latem pierwsze pewnie zbiory i doglądanie, i podlewanie i tak dalej, i tak dalej.
8: Tak jest, zgadza się, no jakby przez ten cały sezon jest mnóstwo tej takiej pracy i porządkowej, i związanej jakby z takim bieżącym dbaniem o tą roślinność, a na sam koniec na przykład sezonu przy rodzinnych ogródkach działkowych postawiliśmy regał działkowa spiżarnia, czyli taki punkt food sharingu, gdzie teraz działkowcy mogą zostawić nadmiar swoich plonów bo często też się tak zdarza, że nie wiemy do końca, co później zrobić z tymi zbiorami. I teraz znajduje się to w takiej przestrzeni na ogródkach działkowych ogólnodostępnej, gdzie każdy mieszkaniec nawet z zewnątrz może podejść i skorzystać z tego nadmiaru, który zostawili działkowcy.
27: Za darmo?
8: Za darmo. Regał jest tak skonstruowany, że każdy ma do niego dostęp, w każdej chwili można w zasadzie do niego podejść i jeżeli zainteresują nas brzoskwinie, śliwki, to śmiało można się częstować i brać.
27: A propos tych owoców, a propos zbiorów, ja jestem miłośnikiem tych zbiorów, tych naturalnych owoców, warzyw. Co udało się właśnie posadzić i jakie tutaj owoce, jakie plony pojawiły się w tym sezonie u Was?
8: Na ziemi wspólnej między innymi bardzo dużo pojawiło się malin, fantastycznie urosły cukinie. Mamy, myślę, że kilkadziesiąt pomidorów i jeszcze do tej pory widzimy rosnące papryki.
27: Koniecznie muszę chyba do Was zajrzeć.
8: No, myślę, że czym prędzej, bo w każdej chwili może to już zniknąć.
27: A co jesienią? Bo powiedzieliśmy o tym, co działo się latem, tak pokrótce. A teraz powiedzmy, jakie są plany. Przed nami również piękna pora roku, kolorowa. Już powoli w Poznaniu zaczynają liście się tutaj przebarwiać. Co będziecie robić i jak będziecie działać?
8: Tak, zgadza się. Jesienią troszeczkę mniej będzie nas w tych działaniach w przestrzeni osiedla Wilda, ale będziemy nadal działali prężnie w Schronie Kultury Europa przy ulicy Rolnej 24. I tam już niedługo wracają chociażby z spotkania muzyczne z zespołem Klika. We wtorki od godziny 16.30 do 18.00 będzie można spotkać się z zespołem Klika, który gra własne utwory i covery. Wtedy spotyka się grupa seniorów i przy kawie, herbacie wspólnie mogą dołączyć do śpiewania i wykonywania tej muzyki. A oprócz tego zapraszamy na dźwiękową mapę Wildy, czyli takie warsztaty związane z pracą z mikrofonem, z rejestratorami dźwiękowymi i tworzeniem kolejnych nagrań związanych z Wildą. Skupiamy się na miejscach, wydarzeniach z przeszłości, ale też na ludziach, którzy obecnie funkcjonują i są ważni dla tego osiedla.
27: A kto nie był jeszcze w Schronie Kultury Europa, ja powiem, że miałem okazję kilka razy tam być i robi ten schron ogromne wrażenie. Takie pytanie, każdy z ulicy może przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy turyści, którzy zawitają do Poznania?
8: Tak, zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, który niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki no, z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
27: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
8: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
27: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
8: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
27: A na jakie inicjatywy czekacie?
8: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie niewydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
27: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej Wildzie, szczególnie przy Rolnej.
8: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się nawet na ulicy już przed schronem czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
27: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
8: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły i to w pewien sposób buduje później te więzi.
27: I o to właśnie chodzi, by być życzliwym, podchodzić do drugiego człowieka z uśmiechem. A ja przypomnę, że dziś w moim studio uśmiechnięty gość
8: Tomasz Szwałek, Schron Kultury Europa.
27: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję również.
27: Czas na sportowy temat. Wakacje za nami, a co za tym idzie?
7: No nie można już korzystać z basenów letnich, bo one zakończyły sezon, ale zapraszamy oczywiście jak zawsze na pływalnie kryte. Działają te pływalnie na osiedlu Zwycięstwa, na osiedlu Stefana Batorego i na ulicy Taborowej, czyli najnowsza nasza pływalnia Grunwald. Niebawem ruszą pływalnie na Ratajach i pływalnia na Chwiałce. Tam już od września trwają nauki pływania, czyli jak ktoś chce jesienią rozpocząć przygodę i nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie, to bardzo serdecznie zapraszamy.
27: A kto nie lubi wody, ma też okazję do uprawiania innych sportów, innych dyscyplin na terenie Poznania.
7: Dokładnie. Ja myślę, że już wiele osób czeka na przykład na lodowisko. Można korzystać z lodowisk dwóch w Poznaniu, ale one się otworzą dopiero w okolicach połowy października. To będzie lodowisko nad Jeziorem Maltańskim i drugie lodowisko, najnowsze nasze, oddane do użytku pod koniec ubiegłego roku, czyli lodowisko w hali Wilda. Ono także gdzieś w połowie października wystartuje i to są dwa lodowiska, które jak wystartują, to codziennie od rana do wieczora będą otwarte dla wszystkich poznanianek i poznaniaków. A jeżeli ktoś chce skorzystać z tego dużego lodowiska sportowego Chwiałka, to musi zaglądać na jego stronę internetową i szukać w grafiku lodowiska ślizgawek. Te ślizgawki teraz odbywają się również w weekendy, no ale tych jednostek dostępnych dla publiczności jest nieco mniej. Jeszcze ten sezon łyżwiarski się w pełni nie rozwinął, to jedno, a drugie, no to jest boisko sportowe, które w większym zakresie służy łyżwiarzom figurowym czy hokeistom, którzy tam mają swoje treningi, sport wyczynowy. Natomiast po to właśnie uruchomiliśmy drugie lodowisko w hali Wilda, żeby zapewnić mieszkańcom tą taką ciągłą dostępność lodu jesienią, ale to tak jak powiedziałem, od połowy października.
27: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. W naszym programie teraz zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy do nowego zoo w Poznaniu.
9: Tutaj wędruję w tej chwili ścieżką na tyłach wybiegu pandek rudych, bo pandki, które urodziły się pod koniec czerwca, one jeszcze na ten duży wybieg dostępny dla zwiedzających nie wychodzą. Ja spróbuję tutaj zerknąć. Może uda mi się je gdzieś wypatrzyć, ale jeżeli mi się nie uda, no to od razu Państwu wytłumaczę, dlaczego mi się to nie uda. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. No i mama Indira obserwuje mnie tutaj bacznie, natomiast sam maluchów niestety nie było mi dane zobaczyć, a więc jak Państwo widzą, nawet praca w zoo nie umożliwia zobaczenia małych pandek, które są pod czujną opieką swojej mamy. Pandki rozwijają się dosyć długo. Te urodziły się pod koniec czerwca 24. W tej chwili ważą około kilograma, ponad kilogram 300, kilogram sto kilkadziesiąt gramów, bo były ważone, były odrobaczane, zostały im podane wszelkie konieczne szczepienia, zostały też zaczipowane, no, całą tą standardową procedurę w stosunku do młodych drapieżnych, bo do rzędu drapieżnych pantki się zaliczają, mimo że dieta ich jest raczej wegetariańska. No więc cała ta procedura została w ich przypadku przeprowadzona. Mają się dobrze, mają otwarte oczy, są już coraz śmielsze, ale tak mocniej i częściej wychodzić ze swojej budki zapleczowej będą pewnie gdzieś dopiero po 90, może 100 dniach od narodzin, a więc będzie to pewnie gdzieś koniec września, początek października, a zanim zaczną wychodzić na wybieg, tak żeby Państwo je mogli zobaczyć, to pewnie celowałbym w koniec listopada, początek grudnia. Pantki rozwijają się dosyć długo, oczy otwierają jak na drapieżne, dosyć też późno, po mniej więcej 20 dniach od narodzin. No i przez pierwsze 2-3 miesiące są naprawdę bardzo, bardzo nieporadne i bardzo mocno uzależnione od mamy. Rodzą się jedna, dwie, czasami, ale bardzo rzadko więcej. U nas no, poprzednie narodziny to była jedna, też samica, Kumari. Kumari w tej chwili mieszka w Ustce nad Łabą. No i teraz mamy dwie samiczki. Ich imion jeszcze nie znamy, ponieważ ich imiona wybiorą mieszkanki Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego na Poznańskiej Wildzie.
27: Do końca września nowe ZOO w Poznaniu czynne jest do godziny 19, z kolei od października do 17.
26: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
27: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz dłuższa rozmowa. Wybrałem się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i właśnie ze mną...
1: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
27: Poznaniacy Wielkopolanie ruszyli na grzyby.
1: Zgadza się, teraz szczególnie w tym okresie tych grzybów jest sporo. Wielkopolska w zasadzie cieszy się teraz tym właśnie. Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
27: Poznaniacy Wielkopolanie ruszyli na grzyby.
1: Zgadza się, teraz szczególnie w tym okresie tych grzybów jest sporo. Wielkopolska w zasadzie cieszy się teraz tym właśnie wysypem grzybów. No, borowik.

0: lasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
1: To bardzo ważne, co pan powiedział. A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
0: No, głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie, także ciągle ten świat grzybów jest dla nas, czymś nas zaskakuje. I mają też właściwości prozdrowotne, nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
1: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
0: Zgadza się, pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki. No, wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów. Pojawiają się przybysze z Ameryki, no i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
1: A jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
0: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. To jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
1: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
0: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. No, trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no, po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
1: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
0: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
1: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
0: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto czy też pojazd silnikowy, bo to nie

0: musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej, jak takiego znaku nie ma, no to jesteśmy, możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie Przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
1: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
0: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi, dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny. No ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów, no, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno, wieczorami i poranki to są te właśnie, to jest ten czas, kiedy możemy usłyszeć porykiwania byków i to jest szczególny czas właśnie w przyrodzie. I tutaj chciałbym jeszcze dodać o ważną rzecz, jeśli chodzi o grzybobranie i zwierzynę, to też nie wszędzie w lesie możemy zbierać grzyby. Trzeba pamiętać, że mamy rezerwaty, mamy ostoje zwierzyny, tam nie możemy wchodzić i po to są te miejsca tworzone, żeby tam przyroda, zwierzyna miała spokój, żebyśmy tam jej nie niepokoili. Także to jest ważny apel, żebyśmy też zwracali uwagę, by no nie wszędzie z tym koszykiem wędrować i też by nie niepokoić zwierzyny.
1: Powiedzieliśmy o grzybach, powiedzieliśmy o zwierzętach, jeszcze tutaj świat roślin. Jesień to czas zbiorów także różnych roślin, które są jadalne.
0: Tak, zgadza się i tutaj też nasze arboretum leśne w Sycowie w okresie tym jesiennym, wrześniowym organizuje taką akcję dereniobrania. Możemy pojechać i narwać derenia własnoręcznie i po prostu po symbolicznej opłacie zabrać sobie do domu. Z derenia różne przetwory można robić, nalewki, także to jest też właśnie czas, kiedy w lesie dojrzewają i maliny, także możemy zbierać. No i jest wiele tych płodów runa. Trzeba pamiętać też o tym, że jak wędrujemy po lasach, warto zadbać o ubiór odpowiedni, no i cały czas pamiętajmy o kleszczach, które gdzieś na nas też czekają, więc musimy dobrze się ubrać, zastosować najlepiej te takie spreje, tak żeby odstraszały one takich pasażerów na gapę. No i właśnie dobry strój, długa nogawka, jeśli chodzi o spodnie, koszula z długim rękawem, nakrycie głowy. I możemy w sposób bezpieczny po tych lasach wędrować i sprawdzać co jakiś czas sobie właśnie te spodnie, czy gdzieś tam nie chodzą kleszcze. Po przyjściu do domu prysznic, obejrzenie się i wytrzepanie tych ubrań to są takie najlepsze zasady, które stosują leśnicy na co dzień i one rzeczywiście dają efekt.
1: i o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś gościłem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przy ulicy Gajowej, a o tym wszystkim opowiadał
0: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: W magazynie teraz o najmniejszym użytku ekologicznym w Poznaniu. Tak, tak, chodzi o Traszki Ratajskie.
2: Ono właśnie, to miejsce się taką specyficzną strukturą przestrzenną charakteryzuje, bo z jednej strony mamy właśnie to zagłębienie po tej Dolinie Piaśnicy. Tak naprawdę nic tam już z tej przepływającej rzeki nie widać poza charakterystycznym ukształtowaniem terenu. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mamy tam dwa sztuczne stawy wykopane na samym środku. To są sztuczne stawy wykopane podczas budowy ratajskich osiedli i dookoła park. Park, który z jednej strony jest ograniczony linią tramwajową, a z drugiej strony skarpą, na której znajduje się osiedle Tysiąclecia. Natomiast jeszcze od strony zachodniej jest taki obszar starej glinianki przy starej papierni i to spowoduje, że w tym takim właśnie zagłębieniu mamy bardzo różne wysokości terenu. Tam zbiera się dużo wody. Mikroklimat lokalny sprzyjał temu, żeby po prostu te zwierzęta mogły tam przetrwać. No i to, co obserwujemy, no to obserwujemy niesamowitą populację, jak chodzi o warunki miejskie. I to nie tylko populację traszki zwyczajnej, ale też badania, które tam prowadzimy, no pokazują różne inne ciekawe zjawiska. To tam wykryliśmy zdolność ropuch szarych do wchodzenia na stare wierzby, które na tym terenie znajdują się.
1: Pozwoli pan, to zapytam o liczbę. Wiadomo, ile traszek mamy w Poznaniu? Da się policzyć te płazy?
2: Jest to bardzo żmudne zadanie z tego powodu, że to są zwierzęta, tak jak ta nazwa wskazuje, traszka zwyczajna. Ta zwyczajność polega z jej pospolitości, więc to są zwierzęta, które w sprzyjających okolicznościach tworzą bardzo duże populacje. Są metody, które pozwalają określić, że ta traszka, którą spotykamy, to jest dokładnie ta traszka, którą, nie wiem, spotkaliśmy tydzień, dwa tygodnie czy rok wcześniej. Ich brzuszki mają bardzo takie charakterystyczne plamki. Ta plamistość brzuszna jest niczym nasz odcisk palca. Natomiast no problem w tym, że każdą taką traszkę należy sfotografować. W oprogramowaniu za pomocą sieci neuronowych można porównywać te wzorki. Natomiast wiąże się to z bardzo dużym nakładem pracy. My podczas takich nocnych, wieczornych kontroli, te kontrole się tak naprawdę odbywają bardzo regularnie od wielu lat. Jesteśmy w stanie nawet spotkać 20, 30, 50 osobników, więc to jest niesamowita ilość materiału. I no niestety metodycznie tak dużą populację bardzo trudno jest oszacować. Natomiast jeżeli chodzi o takie wartości względne, to przeprowadzaliśmy odłowy już z taką metodą nie bazującą na tym, żeby rozpoznać każdego osobnika, ale żeby po prostu określić liczbę traszek na jednostkę czasu użytą, wykorzystaną na badania. No i tutaj nasze wyniki przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu tam kilku dni prowadzonych badań odłowiliśmy ponad 1000 traszek dorosłych.
1: O płazach i nie tylko opowiadał doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski, specjalista herpetolog z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Widzieć detale, widzieć ostro. Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i z naszego regionu. Na początek tego wydania Mosina.
13: Policjanci z Mosiny otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu Renault Trafic. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jeszcze dzień wcześniej pojazd według relacji właściciela znajdował się na jego posesji, w nocy jednak zniknął. O tym poinformowani zostali policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania. Zabezpieczyli dostępne informacje i materiał dowodowy, a następnie rozpoczęli poszukiwania samochodu. Nie minęły 3 godziny od zgłoszenia, gdy policjanci ustalili, że skradziony pojazd może znajdować się na jednej z ulic w Mosinie, przy ulicy Chodkiewicza. Tam na miejscu jako pierwsi pojawili się pełniący obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Mosinie, aspirant Jakub Urbaniak, wraz z kierownikiem ogniwa kryminalnego. Szybko oni potwierdzili, że zaparkowany tam Renault Trafic to właśnie poszukiwany samochód. Wszystko wskazywało jednak na to, że sprawa będzie miała jeszcze jeden dość nietypowy etap. Policjanci zauważyli, że w pojeździe znajduje się mężczyzna. Na tylnej kanapie, przykryty materacem, spał, jak się okazuje, 48-latek. Funkcjonariusze wydali mu polecenie opuszczenia samochodu. Mężczyzna nie zamierzał jednak współpracować, nie reagował na polecenia, jedynie wzruszył ramionami, a następnie ponownie zasnął. W tej sytuacji policjanci podjęli zdecydowane działania. Po wybiciu bocznej szyby aspirant Jakub Urbaniak obezwładnił mężczyznę, który został następnie zatrzymany przez funkcjonariuszy. 48-latek był kompletnie pijany. Badanie policyjne alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. To jednak nie był koniec jego problemów. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że jest on również poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, a to w związku z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności. 48-latek usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu.
12: Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W naszym programie czas na dłuższą rozmowę w moim studio zagościł
14: Marek Frockowiak, rzecznik prasowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
12: Wakacje za nami, to na początek naszej rozmowy zaczniemy od statystyk.
14: Od 1 kwietnia mamy 205 utonięć, w tym wiele osób, małoletnich, dzieci. No to są zawsze straszne te statystyki i niestety skala ich rośnie z roku na rok. To jest drugi bardzo dziwny sezon, bym go nazwał. Mianowicie bardzo dużo dni było pochmurnych, deszczowych, wiecznych, takiej niepogody. Co do zasady, lato jest takie podzielone. Trochę jest ciepłych dni, trochę chłodnych. Natomiast w zeszłym roku i w tym przeważały dni chłodne, deszczowe, zimne, takie załamania pogody. To był bardzo nieciekawy sezon i bardzo było mało takich dni, gdzie można było wyjść nad tą wodę i sobie posiedzieć, odpocząć. Znów taki krótki sezon letni się nam zdarzył drugi pod rząd.
12: To można powiedzieć, że ze skrajności w skrajność, bo były też epizody, te upały 40, nawet ponad 40-stopniowe.
14: Tak, ale gdybyśmy to zebrali wszystko razem, to może takich upalnych dni było półtora tygodnia, maksymalnie dwa na całe wakacje. To nie jest dużo i no to dosyć ograniczało możliwości wypoczynku nad wodą. Stąd też dosyć niskie statystyki utonięć co do ogół i wieloletniej średniej.
12: Też trudno ratownikom zaplanować ten czas właśnie pracy, bo no ta pogoda ma ogromny wpływ, prawda? Jeden dzień jest 40 stopni, za chwilę plus 16.
14: Dokładnie tak, bo jeżeli mamy takie okienka pogodowe, to w to okienko bardzo dużo osób przybywa nad wodę, tak? I na przykład 8 dni pod rząd nie ma nikogo na plaży, bo jest pochmurnie wiecznie. Potem trafia się to okienko pogodowe, to wszyscy się kumulują w ten jeden dzień, jest olbrzymia ilość osób i potem znów kilka dni chłodnych i pusto na plaży, więc to nie jest korzystne, bo te obłożenie kąpieliska nie rozkłada się równomiernie, tylko są takie skoki, jeżeli chodzi o konkretne dni.
12: To, co pan powiedział, bywały dni, gdy no, plaże były wypełnione, które z kąpielisk cieszyły się największą tutaj popularnością wśród poznaniaków, wielkopolan?
14: No myślę, że jeżeli chodzi o poznaniaków, to lider jest jeden, jest to jezioro Strzeszynek, a jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to jezioro Skorzęcin, jezioro Powickie, jezioro Boszkowo, aczkolwiek zauważam, jeżdżąc po Wielkopolsce, że gminy naprawdę zaczynają dbać o te kąpieliska. Praktycznie w każdym miejscu mamy już bardzo ładnie urządzone plaże, pomosty, jakieś budki z jedzeniem. Widać, że gminom zależy, żeby te obiekty, jeżeli mają jakieś jezioro, wyglądały naprawdę dobrze.
12: A jak to jest tutaj, jeśli chodzi o wypoczywających i jak oni zachowują się na tych plażach?
14: Bardzo różnie. Co do zasady, kąpiący się słuchają ratowników, ale niestety bardzo wiele osób, żeby nie być tutaj nadzorowanym, czy żeby nie podlegać ratownikowi, po prostu wybiera kąpieliska nieszczerzone tam, gdzie nie ma ratownika i mogą robić, co chcą. I to niestety jest jedna z pierwszych przyczyn utonięć, no bo w razie jakiegokolwiek problemu ze zdrowotnego czy niedyspozycji nikt im nie pomoże.
12: Ratownicy to jedno, ale ratownikom pomaga też sprzęt. Jakim dysponujecie tutaj w Wielkopolsce sprzętem?
14: Tutaj konkretne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, które mówi, co musi być, tak? Podstawa to jest łódka wiosłowa, koło ratunkowe, rzutka ratunkowa, bojka, pas ratowniczy typu węgorz, zasobnik linowy, łodzie motorowe. Mamy, no tutaj jeżeli chodzi o sprzęt, to niczego nie brakuje. Brakuje tylko rozwagi kąpiących się.
12: Brakuje rozwagi kąpiących się, ale sezon zakończony, to co pan powiedział. Co teraz dzieje się z ratownikami? Oni się przenoszą na kryte pływalnie? Jak to wygląda?
14: Tak, dokładnie tak. Najpierw zwijamy cały sprzęt z kąpielisk, tak, ściągamy boje, wykopujemy regulaminy, czyścimy łodzie, sprzęty, konserwujemy, patrzymy, co trzeba naprawić, co można od razu schować do hangaru. A ratownicy nasi, no przeważnie jeszcze mają troszeczkę wolnego, bo to są studenci. Wrzesień wykorzystują najczęściej sami na urlopy, a od października zasiądą na naszych tutaj poznańskich basenach, pływalniach i większość z nich będzie dyżurować na pływalniach krytych.
12: A jesień to doskonała okazja, jesień i zima to doskonała okazja z pewnością, żeby nauczyć się pływać. Każdy może nauczyć się pływać?
14: Tak, proszę śledzić strony WOPR Wielkopolska. Tam bardzo często ogłaszamy bezpłatne nauki pływania, gdzie można się w różnych rejonach miasta zapisać nieodpłatnie i przez cały rok tą naukę pobierać. A dla chętnych, jeżeli ktoś by chciał zostać ratownikiem wodnym i zabezpieczać takie kąpieliska, to już 7 października WOPR organizuje kolejny kurs i będzie można zdobyć uprawnienie ratownicze i podjąć pracę od kolejnego sezonu.
12: To powiedzmy tak krok po kroku, na czym polega taki kurs?
14: No, kurs ratownictwa wodnego to nie nauka pływania. Tutaj dobre umiejętności pływackie to jest podstawa. I przede wszystkim trzeba przepłynąć 400 metrów poniżej 8 minut. Pod powiem jest to 16 basenów. Jeżeli osoba jest na takim stopniu rozpływania, że ten dystans radzi sobie z nim, to ze wszystkimi innymi umiejętnościami, które są w programie na kursie, na pewno sobie poradzi. Później są elementy samoratownictwa, skoku ratowniczego, holowanie osoby zmęczonej, holowanie osoby tonącej, wyciąganie na dosiężny brzeg takiej osoby, posługiwanie się sprzętem ratowniczym, uwalnianie się od ewentualnych chwytów tonącego. No tutaj jest cały szereg umiejętności, które mogą być wykorzystane i które mogą ratownikowi uratować też życie.
12: To przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłosić tego 7 października.
14: Na stronie WOPR Wielkopolska jest ogłoszenie, zakładka kursy ratownicze i tam jest podany kontakt do instruktora i termin oraz pierwszego spotkania.
12: To co powiedzieliśmy, sezon kąpielowy zakończony, a jak wygląda teraz wasza praca? Bo to nie jest tak, że zwijacie, kolokwialnie mówiąc, wszystko to, co było na plaży i koniec.
14: Bardzo fajną praktyką jest już właściwie z większością osób, które organizują kąpieliska, że robimy sobie takie zebranie. Czyli rozmawiamy, co się udało w tym sezonie, co się nie udało, co by należało poprawić, co zmienić, i bardzo sobie cenię takie spotkania, bo widzę, że jeżeli powiedziałem, że coś nie zadziałało w tym roku, to taki organizator kąpieliska naprawdę stara się w następnym roku to naprawić, poprawić, i to nasze uwagi nie idą w las.
12: Jak to wygląda w praktyce? O czym mówią ci, którzy przychodzą na takie spotkanie?
14: No na przykład, że brakuje jakichś regulaminów w języku obcym, tak? No bo mamy tutaj dużo osób, które nawet po angielsku nie potrafią rozmawiać. Musimy rozwiązać tą kwestię, tak? Być może jakieś QR-kody, gdzie jak się przybliży, to będzie taki regulamin, tak? Musimy zwiększyć ilość znaków, tak? Na przykład informować rodziców, żeby jednak wytężyli tą opiekę nad dziećmi, bo lawinowo rosną nam sytuacje, kiedy dzieci gubią się rodzicom, a to jest niestety zawsze bardzo duży dramat, bo taki zlękniony rodzic pierwszy przybiega do ratownika i intuicyjnie nie wiadomo dlaczego mówi, że dziecko prawdopodobnie było nad wodą, tak? A najczęściej dochodzi do tego, że to dziecko bawi się gdzieś tam na placu zabaw z innymi dziećmi, no ale to jest bardzo duży alarm, bardzo duży stres dla ratownika, dla wszystkich, no i sytuacja, która dezorganizuje nam pracę na dłuższy czas.
12: A ja przypomnę, że państwa i moim gościem dziś był
14: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
12: Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
12: Mam teraz kulinarne zaproszenie.
5: Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Przetwory na Zimę, kolejnej, trzeciej już edycji konkursu regionalnego wielkopolskiego. Zapraszamy z Poznania i okolic Koła Gospodyń Wiejskich, producentów, przetwórców i gastronomię do udziału w konkursie, gdzie można zgłaszać właśnie te przysmaki zamknięte w słoiku. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki Samorządowej Instytucji Kultury Powiatu Poznańskiego. Na zgłoszenia czekamy do 17 września. Wielki finał 20 września w Dworze Skrzynki Gminy Stęszew podczas kolejnej już edycji festynu rodzinnego Skrzynki Pełne Smaków – Pożegnanie Lata. Tradycja przygotowywania wielkopolskich konfitur, przetworów, weków, czyli właśnie wszystkiego, co zamknięte w słoiku od wiosny do jesieni, a cieszące nasze kubki smakowe przez cały rok, zwłaszcza zimą, jest już historyczna, ale nadal trwała. Poznaniacy lubią robić przetwory, nie lubią, kiedy produkty się marnują, a właśnie też wekowanie pozwala na to, że przetrwają dłużej. Oczywiście nie może zabraknąć powideł ze śliwek, no ale też takich przysmaków, które są dodatkami, jak ocet fiołkowy, różany czy malinowy. Także trzeba pamiętać, że tych przysmaków jest bardzo, bardzo dużo. Liczne soki: poziomkowy, malinowy, berberysowy, porzeczkowy. Mamy dział cały konfitury, soki i galarety, gdzie przygotowane są z różnych owoców, ale nie tylko. Mamy aprykozy, morele, mamy krążki jabłeczne, mamy włoskie orzechy, pigwy, marchew, ręklody, czyli jabłka, ale też ananas i melon. Także przysmaki różne znała właśnie Maria Śleżańska i przygotowała świetne rzeczy. I my nadal to tradycje w Poznaniu i okolicach kultywujemy, choć może nasze ulubione smaki nieco się zmieniły. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi możemy znaleźć taką oficjalną listę produktów tradycyjnych również dla województwa wielkopolskiego, gdzie możemy znaleźć właśnie te tradycyjne przetwory, o których chcemy pamiętać, chcemy to dziedzictwo kulinarne dalej kultywować. Nie brakuje tam borowików wielkopolskich, więc zachęcam do zbierania i przetwarzania, także zamykania w słoiku, ale wielkopolskie grzyby solone również, marynata skorbola, szabel w zalewie, czyli fasolka szparagowa, wielkopolskie kompoty, szparag kiszony pakosławski, mamy też wielkopolski dżem z wiśni, sokówki, ale też w słoiku możemy zamknąć coś, co wielkopolanie uwielbiają, myślę, że przez cały rok, choć mówi się, że to przysmak sylwestrowy i karnawałowy, czyli wielkopolski bigos. Wyśmienita kiszona kapusta może być z dodatkiem świeżej, suszone grzyby, nasze wyśmienite wielkopolskie wędliny, mięso, moc przypraw. Jest tam tyle wspaniałości, że właśnie zamknięty w tym słoiku bigos, który się będzie miał czas przegryźć, będzie jeszcze lepszy. Warto sięgać po lokalne produkty, poszukiwać na półkach sklepów warzywniaków okolicznych, ale też w różnych miejscach, jarmarkach, festynach, targach, właśnie tych produktów regionalnych, również tych zamkniętych w słoiku, nie tylko warzyw i owoców, ale też kiełbasy słoikowej, wspomnianego bigosu, gotowych dań, ponieważ są doskonałe z naszych lokalnych, wielkopolskich, poznańskich produktów, więc wspierajmy tych lokalnych producentów, których właśnie zapraszam do udziału w konkursie Przetwory na zimę, finał 20 września w Dworze Skrzynki. Regulamin konkursu znajduje się na stronie smakipowiatupoznańskiego.pl, czyli szlaku kulinarnego Smaki Powiatu Poznańskiego. Na samym szlaku również jest wiele wyśmienitych produktów zamkniętych w słoikach. Zachęcam więc do sprawdzenia strony internetowej, no i rozsmakowania się w naszych wielkopolskich smakach.
12: Jeśli chodzi o nasze specjały wielkopolskie, to jest w czym wybierać.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam teraz poza studio, a ze mną gość.
15: Jerzy Rumiński, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Znajdujemy się przed budynkiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
12: Sezon na grzyby ruszył i to już na dobre.
15: Tak, zgadza się. Bardzo dużo grzybów się w tej chwili pokazało w naszych lasach i to bardzo różnych. Nie tak, że powiedzmy jest jeden, dwa, trzy gatunki, tylko wtedy rzeczywiście jest ich bardzo, bardzo wiele. To są takie gatunki, którymi przychodzą do nas ludzie po poradę. A więc to są borowiki szlachetne, to są podgrzybki brunatne, to są różne gatunki maślaków, to są czubajki kanie zwane sowami, pieprznik jadalny, czyli kurka. To są najczęściej gatunki, z którymi przychodzą do nas ludzie po poradę.
12: Ja tutaj obserwuję a propos tych ludzi, a propos poznaniaków, wielkopalan, tutaj drzwi się nie zamykają.
15: No są takie dni i takie godziny w tygodniu, gdzie rzeczywiście no jest, można powiedzieć, kolejka po to, aby uzyskać poradę naszych tutaj grzyboznawców, kolegów i koleżanek.
12: Wyjaśnijmy słuchaczom, tym, którzy nie wiedzą, na czym takie porady polegają.
15: Chodzi o to, że ktoś, kto zbierze sobie grzyby, ma w koszyku, nie wie co ma. No więc w związku z tym przychodzi na ulicę Liberta 36 i my przeglądamy wszystko to, co ma w koszyku. Rozdzielamy poszczególne gatunki, no i omawiamy. To jest to, to jest to, to jest to. Tak, żeby ten człowiek, który z tym przyjdzie, wyszedł bogaty o wiedzę i spokojny przede wszystkim o to, co ma w tym koszyku.
12: Pojawiają się w koszyku grzyby trujące?
15: Muszę powiedzieć, że ostatnimi laty niewiele tych grzybów trujących jest. Nie ma na szczęście muchomora zielonawego, znanego bardziej jako muchomor sromotnikowy. Natomiast zdarzają się olszówki popularne, czyli krowiaki podwinięte. Zdarzają się krowiaki aksamitno-trzonowe, czubajeczki, czubajniki, o, tego typu gatunki się zdarzają. Przez te lata edukacji prowadzonej bardzo, bardzo intensywnie, bardzo szeroko, szczególnie z uwzględnieniem w dzisiejszych czasach atlasów, aplikacji, informacji internetowych, ta wiedza jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża.
12: W naszych lasach, również tutaj okolicznych, pojawiają się nowe gatunki.
15: No tak, jest głośno co roku od kilku lat o złotoborowiku amerykańskim, zwanym borowik amerykański, borowik złotawy. Jest to gatunek obcy, jest to gatunek inwazyjny, nazwijmy to w ten sposób, który no, przywędrował do Europy z Ameryki Północnej. No i obserwujemy od wielu lat, znaczy my i przede wszystkim naukowcy, przesuwanie się jego występowania z północy kraju coraz bardziej na południe i już jest wtedy obecny w naszych tutaj wielkopolskich lasach.
12: To jest jadalny grzyb?
15: Tak, jest to grzyb jadalny. Bardzo specyficzny smak ma według opinii zbieraczy, tych, którzy jedli te grzyby. Jedni uważają, że jest bardzo dobrym grzybem, inni uważają, że nie bardzo im to smakuje taki grzybek.
12: Wiele osób wybiera się na grzyby w północną część naszego regionu, bo tam ich najwięcej.
15: No to rzeczywiście to jest kierunek najbardziej, że tak powiem, oblegany przez grzybiarzy. Natomiast informacje, jakie my uzyskujemy, udzielając porad, jest to właściwie, są to okolice Poznania, każdy kierunek od Poznania, gdzie jeżdżą na te grzyby.
12: A w samym Poznaniu?
15: Oczywiście, że tak. Jest to, są to okolice Jeziora Maltańskiego, Lasek Marceliński, jest to Golęcin. Także grzyby są również w samym mieście.
12: O czym pamiętać, gdy wybieramy się na grzyby? Zacznijmy od ubrania. Ono jest też tutaj istotne.
15: No jest istotny ubiór, no bo jednak to jest środowisko no takie dosyć mogące, no są krzewy, można się podrapać i tak dalej, można złapać, nie daj Boże, kleszcza. No to w związku z tym ten ubiór jest dość istotny, żeby jak najbardziej zakrywał nasze ciało. Nasze ciało, tak. I natomiast co? Bierzemy do lasu, nie worek foliowy, to powtarzamy. Wiaderko plastikowe też nie bierzemy, tylko zabieramy kosze wiklinowe, przewiewne, takie, żeby ten powietrze no, obiegało te grzyby, żeby one się nie zaparzały.
12: A jak je zbieramy? Wykręcamy?
15: Tak, wykręcamy. Nie wycinamy, ale wykręcamy i taki wykręcony grzyb już możemy w lesie sobie, że tak powiem, obciąć te zbędne elementy tego na przykład trzonu.
12: Dlaczego tak ważne jest wykręcanie grzyba, a nie wyrywanie w jakiś sposób taki chaotyczny czy wycinanie nożykiem?
15: Wykręcamy dlatego, żeby nie uszkodzić po prostu grzybni, żeby grzybnia, jeśli grzyb jest przecięty nożem, zwiększa się powierzchnia inwazyjna dla różnego rodzaju mikroorganizmów, które nam mogą powodować szkody, jeżeli chodzi o grzybnię. Natomiast jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się gatunków grzyba w ogóle jako takiego, to należy pamiętać o tym, że nie duże owocniki grzyba rozsiewają zarodniki. Nie te małe, nie te nierozwinięte, tylko właśnie te duże i takie grzyby zostawiamy w lesie. Po to właśnie, żeby no, zarodniki się rozsiewały, żeby zawiązywała się nowa grzybnia.
12: Mówi się o tym, czy to jest mit, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych.
15: Nie jest to mit, który pokutuje częściowo jeszcze w naszej świadomości jako społeczeństwa, ale grzyby są, były i są oczywiście, dostarczają wielu mikroelementów, no oprócz wartości aromatycznych, smakowych, dostarczają konkretnych mikroelementów czy białek.
12: A ulubione grzyby poznaniaków, wielkopolan i nie tylko, kanie, tak zwane sowy.
15: No tak, tych porad związanych z tymi grzybami, z tym grzybem, z tym gatunkiem grzyba jest dużo, jest dużo wątpliwości, dużo niejasności. Dzisiaj nawet sam udzielałem takiej porady, kiedy no, osoba, która przyszła, miała właśnie czubajkę kanie i miała niejadalne czubajniki.
16: Czemu się robi?
15: No wielkością, układem, barwą, układem łusek, trzonami. Jedne mają ornamenty jak czubajka kania, a tamte nie mają.
12: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się przed Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, dokładnie przy ulicy Libelta i to właśnie tutaj można przyjść po tak zwane porady grzybowe.
15: Tak, dokładnie pod tym adresem, jak pan powiedział, porad udzielamy każdego dnia od godziny 7.30 do godziny 14.30 jest zawsze jakiś grzybozdawca.
12: Każdego dnia od poniedziałku do piątku?
15: Od poniedziałku do piątku udzielamy takich porad, natomiast planujemy, już jest taka informacja została podana, że pod koniec września i przez cały październik będą również porady udzielane w soboty między godziną 10 a godziną 16.
12: A proszę zdradzić, przychodzą jacyś tacy nietypowi mieszkańcy?
15: Tak, zdarzają się takie osoby, na przykład osoby, które zaczynają zbierać i chciałyby jak najwięcej poznać gatunku, więc mają w tym koszyku wszystko, dokładnie wszystko to, co znajdą.
12: Jaka jest pana reakcja?
15: No po prostu ja już jestem do tego niejako przyzwyczajony i staram się po prostu pomóc takim ludziom, wyjaśnić, jeżeli zaczynają przygodę z grzybami, to nie w ten sposób, bo to nic niewiele daje, bo ja przekazuję, czy koleżanki przekazują dużo informacji, które i tak nie zapamięta. Dlatego proponujemy zawsze, żeby zaczęli od poznawania kilku gatunków grzybów, kolejne, żeby to było stopniowa nauka.
12: Rozumiem, a ja sobie jeszcze pozwolę na takie pytanie. Wie pan o grzybach wszystko? Sam pan jada grzyby, przyrządza pan grzyby?
15: Bardzo lubię i jadam. Najbardziej oczywiście borowik szlachetny, czyli prawdziwka i kurki. To są moje ulubione.
12: Chodzi o walory smakowe, czy właśnie wartości odżywcze?
15: U mnie ma znaczenie walor smakowy. Mimo, że wiem o tym, jakie mają inne wartości, ale przede wszystkim walory smakowe i aromatyczne. Bardzo lubię je zbierać i spożywać.
12: To na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie mogą właśnie wszystkie osoby chętne przynosić grzyby.
15: Wojewódzka Stacja Sanitarna Epidemiologiczna w Poznaniu, ulica Libelta 36.
12: A o tym wszystkim mówił
15: Jerzy Rumiński, grzyboznawca Wojewódzkiej Stacji w Poznaniu.
12: Pięknie dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
12: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
16: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Pierwszy dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
12: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. A teraz będzie o mieszkaniach, które powstają w Poznaniu. Powiedzmy, jak to wygląda w liczbach, jakie są perspektywy tutaj na przyszłość.
17: Rzeczywiście można powiedzieć, że te inwestycje w Poznaniu cały czas rosną, jest ich coraz więcej. Łukasz Kubiak, ZKZR. Ten plan inwestycyjny, który był w ogóle nakreślony od roku 2018, on wskazywał, że ten wzrost mieszkań ma być spory i tak faktycznie jest. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co w planach ma ZKZL, no to czeka nas naprawdę prawdziwa bomba, ponieważ łącznie w najbliższych latach wybudujemy 490 mieszkań. Mówimy tutaj o czterech lokalizacjach. To jest ulica Darzyborska, ulica Jarzębowa, ulica Kotarbińskiego i ulica Kopanina. W tych czterech lokalizacjach właśnie powstanie te 490 mieszkań. To dla nas bardzo ważne inwestycje z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście zwiększamy zasób mieszkaniowy miasta, tych potrzeb mieszkaniowych, one cały czas są i one przybywają, ale też ważne, że tak jak w przypadku ulicy Jarzębowej czy w przypadku ulicy Kopanina, te nowe, nowoczesne bloki powstaną w miejsce starych baraków, które no tutaj jeszcze pamiętają czasy II wojny światowej. Cieszymy się, że już tych baraków się pozbyliśmy, że już nie ma ich w tej przestrzeni, że w to miejsce będą nowoczesne bloki, a jednocześnie też cieszymy się, że ta inwestycja nie będzie droga dla miasta. Udało nam się pozyskać aż 219 milionów złotych na te inwestycje z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest bezzwrotna pożyczka, także ogromnie się cieszymy, że udało się na to pozyskać środki. Zapewniam, że te bloki będą nowoczesne, będą zgodnie oczywiście ze wszystkimi normami. Już w tej chwili mogę zapewnić, że większość tych inwestycji będzie posiadało windę. To jest bardzo komfortowa rzecz, zarówno dla seniorów, jak i dla osób z małymi dziećmi. Będzie też oczywiście dookoła tych inwestycji niezbędna infrastruktura, place zabaw, chodniki, wiaty śmietnikowe, miejsce na rowery. Także ogromnie się cieszymy. Te wszystkie inwestycje są na różnych etapach, ponieważ na ulicy Dożyborskiej osoby, które gdzieś tam pewnie sobie spacerują, widzą już znaczne postępy prac. W przypadku innych inwestycji jesteśmy na etapie przetargów, postępowań przetargowych, ale zapewniam, że żadna z tych inwestycji nie jest zagrożona właśnie z tego powodu, że mamy już zapewnione finansowanie, więc nie ma obaw, jeżeli chodzi o postępy czy realizację tych inwestycji.
12: O inwestycjach na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, a tymczasem poruszamy kolejny temat. Tym razem zabierzemy Was do Kurnika. Jesień to doskonały czas, by odwiedzić tamtejsze arboretum.
18: Kurnik jest bardzo popularny. Cieszymy się, że poznaniacy, wielkopolani wybierają taką formę rekreacji opartą na obcowaniu z przyrodą, na obcowaniu z historią. Kinga Nowak, kierownik Arboretum Kurnickiego. Przecież przyjeżdżając do Kurnika nie sposób nie odwiedzić Zamku Kurnickiego, który też jest przecież dziełem Tytusa Działyńskiego. Jest przepiękna promenada, cudowne jezioro kurnickie. Także Kurnik, tak, miejsce tak blisko położone, podpoznańskie, gdzie możemy bardzo łatwo dojechać szybką trasą, jest myślę, że bardzo ważnym obiektem turystycznym, ale takiej turystyki, która pozwala nam troszeczkę zagłębić się w tą historię. Ptaki mają bardzo piękną enklawę w środku Kurnika i faktycznie jest ich bardzo dużo. Musimy też pamiętać o tym, że te drzewa, które są już w takim wieku, że wytwarzają nasiona, wytwarzają owoce, są idealnym miejscem do bytowania ptaków, dlatego że one mają po prostu pożywienie. A poza tym duże drzewa, często też drzewa dziuplaste, o tym też musimy pamiętać, też są bardzo istotne jako siedlisko dla bytowania różnych ptaków, ale mamy oczywiście też wiewiórki, mamy jeże. No, pielęgnacja takiego obiektu jest bardzo trudna, skomplikowana, bo musimy znać wymagania różnych grup roślin, musimy znać kalendarz wykonywania zabiegów właśnie dostosowany do tych różnych kolekcji.
12: A jeśli chodzi o drzewa, to warto poświęcić im trochę więcej uwagi, tym bardziej, że teraz zachęcają pięknymi kolorami.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a tym razem znajduję się w Zarządzie Transportu Miejskiego w Poznaniu, a ze mną...
19: Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
12: Za nami wakacje. Powiedzmy na początek, co udało się zrobić przez te ponad 2 miesiące.
19: Udało się zrobić bardzo dużo, ponieważ te wszystkie remonty, które były zaplanowane, zostały wykonane, niektóre nawet przed czasem, z czego jesteśmy zadowoleni, no bo tak naprawdę zyskali na tym pasażerowie. Jakby tak patrząc na to chronologicznie, no to w lipcu trwały jeszcze prace na rondzie Jana Nowaka Jeziorońskiego, tam były prace na węźle od strony Junikowa. Ten węzeł był remontowany po to, żebyśmy mogli z niego bezpiecznie, pewnie korzystać i te prace zostały zakończone 5 dni przed czasem, także szybciej pasażerowie mogli skorzystać już z tych linii, na których tramwajami można dojechać do Junikowa. Równolegle z tymi pracami także były prowadzone remonty na ulicy Zamenhofa, tam było wymieniane torowisko od strony ronda Starołęka na takim odcinku między innymi do ulicy Kruczej i także był remontowany węzeł Starołęka właśnie od strony ulicy Zamenhofa. To też były prace polegające między innymi na wymianie torowiska, także były wymieniane zwrotnice na rondzie Starołęka, też wszystko po to, żebyśmy mogli z tej infrastruktury bezpiecznie, pewnie korzystać. I te prace, tak jak były planowe w lipcu, zostały zakończone. Następnie remonty były prowadzone punktowe na ulicy Dąbrowskiego. To tak naprawdę te prace toczyły się w sierpniu. Na odcinku od Rynku Jeżyckiego w kierunku do skrzyżowania ulic Przybyszewskiego, Dąbrowskiego i Żeromskiego. I te prace też zakończyły się terminowo przed końcem sierpnia. Mniej więcej pod koniec lipca rozpoczęły się prace w tunelu na Franowo. To były prace konserwacyjno-remontowe. Pierwsze o tak dużej skali, jeżeli chodzi o tunel na Franowo, po jego otwarciu. Ten tunel, warto przypomnieć, był otwarty w roku 2012. Od tego czasu pełni ogromną, niebagatelną rolę, jeżeli chodzi o trasę na Franowo. I przyszedł czas na to, żeby te wszystkie instalacje, które służą temu, żebyśmy mogli pewnie, bezpiecznie korzystać z przejazdów tramwajem na tym odcinku, żeby doszło do konserwacji tych urządzeń, także tam został wymieniony drut jezdny, instalacje niskiego napięcia, także takie może to są sprawy, które laikowi niewiele mówią, natomiast one są niezbędne, konieczne do tego, żebyśmy mogli z przejazdów tam bezpiecznie korzystać.
12: Bo często tego nie widzimy gołym okiem, a ma to ogromne znaczenie w praktyce.
19: Dokładnie tak. Bez tych instalacji, które służą ruchowi tramwajowemu, nie moglibyśmy po prostu z przejazdów tramwajem tam korzystać. Także Te prace też udało się przed końcem sierpnia terminowo zakończyć. No i dzięki temu tramwaje już też kursują właśnie do pętli na Franowie. Na pewno pasażerowie z Górnego Tarasu Rata i z osiedli Lecha Czecha, czy też rejonu ulicy Kurnickiej cieszą się, ponieważ no, ruch tramwajowy na tym odcinku jest niezwykle ważny. On w ogromnym stopniu ułatwia komunikację w tej części Poznania. Tu warto przypomnieć, że nie ma tak naprawdę równoległych takich ulic, którymi można by poprowadzić tamtędy autobusy zastępcze za tramwaj. Oczywiście ta komunikacja jest organizowana, no ale to nie jest tak jak na przykład w przypadku trasy poznańskiego szybkiego tramwaju, gdzie wzdłuż tej trasy można poprowadzić trasy autobusów zastępczych za tramwaj. One i tak no, nie zapewniają tak pewnej i wygodnej komunikacji jak tramwaj w przypadku PST, no ale w przypadku trasy na Franowo, no to tym bardziej, ponieważ tam no, te autobusy muszą jeździć nieco innymi trasami. Ale oczywiście ta komunikacja była zapewniona, na szczęście już teraz każdy może skorzystać z tramwaju, chcąc dojechać czy to do centrum handlowego, czy w kierunku do Franowa, czy w ogóle dojechać do którychś osiedli Górnego Tarasu Rata i korzystając z tramwaju, z którejś z linii, na której tramwaje kursują do Franowa.
12: Powiedzieliśmy sporo o tym, co udało się zrobić podczas wakacji, a jakie remonty jeszcze trwają?
19: Tak, jeszcze jest prowadzone, teraz są prowadzone tak naprawdę prace takie remontowe, jeżeli chodzi o ten taki cykliczny, całoroczny plan remontowy, no to mamy teraz prowadzone prace na takim stosunkowo krótkim, ale niezwykle ważnym i można powiedzieć bardzo centralnie zlokalizowanym odcinku. To jest odcinek torowiska wzdłuż ulicy Roosevelta pomiędzy rondem Kaponiera a mostem teatralnym. I tutaj są wymieniane zwrotnice na węźle most teatralny od strony Kaponiery i odwrotnie na Kaponierze od strony mostu teatralnego. A także przy okazji tego, że tramwaje w momencie, kiedy te zwrotnice są wymieniane, no nie mogą na tym odcinku kursować. Dotyczy to dokładnie czterech linii. Także są prowadzone prace, jeżeli chodzi o przystanki. Tam są wymieniane takie płyty krawędziowe na przystankach, które też już wymagały wymiany. No i te prace jeszcze troszeczkę potrwają. Tramwaje, które tamtędy normalnie kursują, zostały przekierowane. Jedna z linii kursuje przez Jeżyce, ulicą Dąbrowskiego, Kraszewskiego i Zwierzyniecką. Tu chodzi o 11. Natomiast 10 i 3 kursują przez ulicę Fredry, mają objazd, następnie przez Gwarną. I jeżeli chodzi o 10, no to przez Towarową. Natomiast 15 ma wytyczoną trasę tak zwanym dolnym odcinkiem trasy poznańskiego szybkiego tramwaju, czyli 15 po prostu od mostu teatralnego jedzie tym dolnym odcinkiem aż do dworca zachodniego PST, następnie wyjeżdża na ulicę Głogowską i kieruje się już z powrotem w kierunku mostu dworcowego, następnie do przystanku Bałtyk i swoją stałą trasą w kierunku na Junikową. Także te zmiany jeszcze troszeczkę będą obowiązywały. No i można powiedzieć, że to są tak naprawdę te główne prace, które się toczą. Warto też wspomnieć o tym, że ze znacznym wyprzedzeniem udało się zakończyć też pewne prace, jeżeli chodzi o dużą inwestycję, czyli budowę trasy tramwajowej na ulicę Rytajczaka. Dzięki temu tramwaje, które miały wrócić później, już możemy z nich korzystać na ulicy Królowej Jadwigi. Ten odcinek ulicy Królowej Jadwigi od węzła Wierzbięcice do ulicy Półwiejskiej był od początku listopada minionego roku niedostępny dla tramwajów. Natomiast już od końcówki sierpnia tramwaje tam mogą kursować, także to jest ogromne ułatwienie dla wszystkich, którzy korzystają z ruchu tramwajowego od mostu dworcowego w kierunku do ronda Rataje, ponieważ tramwaje jadą prosto, nie muszą już korzystać z objazdu ulicą Wierzbięcice i Górną Willą. Także bardzo duża pozytywna zmiana, no dzięki temu, że te prace udało się szybciej wykonać. Tam też warto przypomnieć, że już jest zrobione wyprowadzenie zarówno jeżeli chodzi o tory, a także trakcję tramwajową w kierunku do ulicy Ratajczaka. Te prace oczywiście na Ratajczaka nadal się toczą, natomiast jakby one nie mają już wpływu na ten taki bieżący ruch na tej sieci, z której możemy korzystać obecnie, z której wcześniej korzystaliśmy. Także to też ogromna, pozytywna zmiana.
12: Powiedzmy, że tramwaj, który będzie przejeżdżał przez Ratajczaka, ma ogromne znaczenie dla pasażerów.
19: Tak, no to oczywiście, że komunikacja bardzo zyska. Każdy odcinek, który jest kolejnym w sieci, powoduje, że sieć jest bardziej elastyczna, zyskujemy nowe połączenia, nowe możliwości, będzie możliwość szybszego dojazdu, szybszego połączenia Wildy z centrum miasta i to, co będzie też miało wpływ nie tylko na to, że na tym odcinku będziemy mogli przejechać szybciej, ale także będzie miało to wpływ w ogóle na linie, które tamtędy zostaną poprowadzone, ponieważ no, będzie można po prostu łatwiej się dostać z tego rejonu w kierunku do centrum i dalej na tych liniach, które tamten odcinek będą obsługiwały, ale też warto zwrócić uwagę na taki aspekt oczywiście związany z komunikacją, ale nie tylko, w ogóle z takim no, wizualną stroną miasta, ponieważ trasa na Ratajczaka zupełnie zmieni tą ulicę. My sobie nie zdajemy sprawy, jak inwestycje komunikacyjne, jakie mają ogromny wpływ, zwłaszcza inwestycje komunikacyjne w trasy tramwajowe, jakie mają ogromny wpływ na to, jak miasto wygląda. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić miasto bez trasy na Rataje, trasy tramwajowej, która biegnie wzdłuż ulicy Lewandowskiej i dalej w kierunku do mostu Świętego Rocha. Można przypomnieć, że jeszcze no nie tak dawno, bo to było przed rokiem 2000, tej trasy nie było. Tam wtedy normalnie jeździły samochody. Mieliśmy normalne skrzyżowanie przy ulicy Wrocławskiej ze światłami. To był taki, można powiedzieć, najszybszy dojazd w kierunku do Rataj, samochodowy, kołowy. Dzisiaj, jeżeli patrzymy na tą okolicę i widzimy, jak tam fajnie jeżdżą tramwaje, jak to fajnie wygląda, no ciężko sobie wyobrazić ten fragment miasta bez trasy tramwajowej i no, trudno sobie wyobrazić, jak tam nie ma tramwaju, a jeżdżą tam samochody. No, jest to niemożliwe. Dlatego to ma ogromny wpływ na to, jak postrzegamy miasto, jak nasze miasto wygląda i jestem przekonany, że tak samo będzie z ulicą Ratajczaka, którą no, przez wiele, wiele lat można było kojarzyć z tym, że tam były no, bardzo dużo samochodów zaparkowanych tak naprawdę po obu dwóch stronach. Nie wyglądało to najlepiej. Można też zobaczyć, jak się zmienił Święty Marcin po przebudowie, jak ta ulica wygląda, jaka jest zielona, jak to fantastycznie naprawdę wygląda. Naprawdę no, bardzo dużo zyskujemy na takich właśnie inwestycjach komunikacyjnych, zwłaszcza tramwajowych. Warto też zobaczyć, jak wygląda trasa na Naramowice. No, niesamowita trasa, niesamowite. Jeżeli chodzi o komunikację, no to jest pierwsza klasa, bo można szybko sobie dojechać, ale też jak fajnie ten obszar wygląda teraz, to naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy nasze miasto, jak ono wygląda. Jedyną dostępną komunikacją była komunikacja autobusowa, nie było innej możliwości, a z uwagi na fakt, że ulica Naramowicka no, była jaka była, te autobusy i też, znaczy nie tylko z uwagi na to, że ulica Naramowicka po prostu no, nie miała jakby dużych, to nie była ulica o jakichś ogromnych parametrach i ogromnej przepustowości, ale z uwagi na to, jaki tam był ruch, to naprawdę wielość osiedli i naprawdę zabudowa spowodowała, że była ogromna potrzeba tego, żeby usprawnić tam przede wszystkim komunikację publiczną, bo jeżeli mamy sprawną komunikację publiczną i pasażerowie i mieszkańcy to widzą, no to jest tylko kwestią czasu, kiedy bardzo wiele osób przesiądzie się po prostu na tramwaj i zrezygnuje z samochodu, no bo wie, że ma pewny, bezpieczny, szybki transport w postaci tramwaju i nie ma sensu po prostu pchać się samochodem do centrum miasta. Dlatego takie inwestycje komunikacyjne mają naprawdę ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy, jak nam to ułatwia po prostu życie, a przy okazji powoduje, że mamy ładniejsze miasto, bo inwestycje tramwajowe z reguły porządkują daną przestrzeń, powodują, że ona ładniej wygląda i naprawdę łatwiej możemy z takiej przestrzeni korzystać.
12: A o to właśnie chodzi. Ja jeszcze na koniec przypomnę, że kto dawno nie jeździł komunikacją miejską w Poznaniu, to cały czas trwa przebudowa mostu Chrobrego w Poznaniu.
19: Tak, to jest ogromna inwestycja, ponieważ no, będziemy mieli, można powiedzieć, trzy nowe mosty zamiast tego, co tam było, zamiast tego mostu, który już naprawdę znajdował się w złym stanie technicznym. Będziemy mieli dwa mosty drogowe, jeden tramwajowy. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację, komunikację, no to jest oczywiste, że tutaj no tramwajem na razie nie możemy po prostu z tego tramwaju korzystać, bo nie jest to możliwe. Dopiero w momencie, kiedy będzie ten tramwajowy most zbudowany, to tramwaje wrócą. Natomiast no tam też doszło do pewnej istotnej zmiany, jeżeli chodzi o obsługę komunikacyjną na przełomie wakacji roku szkolnego, ponieważ nie tylko możemy korzystać z autobusu T7, który tam funkcjonuje od czasu, kiedy te prace się tam tak naprawdę poważnie rozpoczęły, ale także wróciły tam dwie linie, które zwyczajowo, standardowo tam ten odcinek obsługują, czyli linia numer 167, autobus z Naramowic znowu dojeżdża do Śródki właśnie przez ten odcinek, no i też autobus 911, to jest autobus miejsko-podmiejski, ponieważ to jest autobus, którym możemy też dojechać do Bydgoszczy. Od przełomu wakacji roku szkolnego możemy tym autobusem też dojechać do Ronda Śródka właśnie tym odcinkiem.
12: Sporo tych zmian czeka pasażerów, a kto tego wszystkiego nie zanotował, nie zapamiętał, to zawsze może wejść na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i sprawdzić dokładne trasy.
19: Dokładnie tak.
12: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie dziś mówił
19: Bartosz Trzymiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
12: Dziękuję bardzo za rozmowę.
19: Ja również dziękuję panu redaktorowi i państwu.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Ten kwadrans zaczniemy od okolic Poznania.
13: Policjanci z Komisariatu Policji w Stęszewie podczas patrolu zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki BMW. Sprawdzenie danych tego kierującego, którym okazał się 37-latek, w policyjnych systemach szybko wykazało, że mężczyzna posiada obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczony na okres 4 lat. Pomimo tego zakazu zdecydował się on prowadzić samochód. Policjanci dalej sprawdzili również pojazd, którym poruszał się mężczyzna. Wtedy okazało się, że BMW jest poszukiwane przez policjantów z Łodzi, a to w związku ze sprawą dotyczącą przywłaszczenia. Na tym nie zakończyły się ustalenia funkcjonariuszy. 38-latek był także osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości w celu odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za nieuiszczone wcześniejsze grzywny. Dodatkowo badanie policyjne alkomatem wykazało, że kierujący w trakcie prowadzenia samochodu znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna ten został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe oraz zgromadzili materiał dowodowy. Badanie policyjne alkomatem wykazało, że kierujący w trakcie prowadzenia samochodu znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Mężczyzna ten został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe oraz zgromadzili materiał dowodowy, a sprawa została

0: Kowalski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat, a teraz znajduję się w poznańskim zamku, a ze mną?
1: Dorota Żeglewska z działu wystaw.
0: I tym razem wyjątkowa wystawa.
1: Świat jak zielnik, czyli natura w sztuce od XVII do XXI wieku. A w tle muzyka, nagrane dźwięki, także dźwięki terenowe, a więc dźwięki przyrody, ptaków także, połączone z fragmentami wierszy Bolesława Leśmiana. A więc można powiedzieć docenienie też przyrody dźwiękowe, nie tylko wizualne.
0: I tutaj na dzień dobry przy drzwiach, co nas wita?
1: No, zaskakujący obiekt, bo spodziewamy się oczywiście, wchodząc na wystawę, o zielnikach pięknych, kolorowych, botanicznych ilustracji, czy wielu kwiatów. I nie zabraknie tego na wystawie, ale zaczynamy rzeczywiście od spalonego pnia, od ceramicznej takiej ogromnej kłody z systemem korzeniowym, czy może z gałęziami, przez które tutaj musimy się przedrzeć, żeby wejść na wystawę dalej. To jest taki pejzaż po przemianie. Praca współczesnego artysty Wojciecha Sobczyka, który dokumentuje przemiany przyrody i cykl, można powiedzieć, odwieczny cykl zmiany, przemijania i powrotów życia i śmierci zarazem.
0: Gdy wszedłem tutaj, no to robi trochę taki mroczny klimat ta instalacja.
1: No ta mroczność jest dla nas ważnym składnikiem wystawy i trochę wrażeniem, które chcemy, żeby zostało po obejrzeniu tej wystawy. Z jednej strony, to jest też nawet w samym tytule, z jednej strony świat jak zielnik kojarzy się z kolekcjonowaniem pięknych, zachwycających okazów, ale z drugiej strony ususzamy i preparujemy już coś, co przestaje być żywym organizmem, a co więcej, zielnik może być taką pamiątką po czymś, co już jest utracone, co nie istnieje w przyrodzie. Bardzo jest ważny na tej wystawie wątek ekologiczny, który w prasach współczesnych artystów i artystek no, jest podejmowany bardzo mocno, bardzo wyraźnie.
0: Dlaczego pani postanowiła przyjść i zobaczyć wystawę?
2: Ach, bo jestem miłośniczką przyrody. Botanika zawsze mnie pasjonowała. Wybrałam taki kierunek zawodu. 40 lat prowadziłam kwiaciarnię, czyli miałam po prostu do czynienia z kwiatkami tutaj na Świętym Marcinie. Tak? I dzisiaj przyszłam popodziwiać, co tutaj jest namalowane przez największych tego świata.
0: I jakie pierwsze wrażenia?
2: Niesamowite, że tak powiem. Niesamowite. Zwłaszcza ten pierwszy rysunek, taki prosty, Salvadora Dali. Jest urokliwy.
3: Ponieważ dopiero się wprowadziłam do Poznania i chciałabym poznawać jakby tutaj lokalne miejsca i uczyć się spędzać sama czas oraz lubię sztukę. Też kiedyś działałam na rzecz właśnie, starałam się w sensie naprawy klimatu, jakby rozmawiania z ludźmi na ten temat.
0: Możemy oglądać wystawę i jakie pierwsze wrażenia?
3: Byłam zaskoczona, że zobaczyłam pracę Salvadora Daliego, ponieważ to jednak nie jest żaden polski artysta, więc nie spodziewałam się takich większych nazwisk tutaj.
0: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się w poznańskim zamku i właśnie w tej pierwszej sali panuje taki półmrok.
1: Dokładnie tak. Z cienia wydobywają się właśnie pojedyncze obiekty. Co ciekawe, na wstępie możemy też zobaczyć, uwaga, ususzone, autentyczne rośliny z XIX-wiecznych, a nawet z XVIII wieku. To jest absolutna rzadkość. XVIII wiek to tutaj ta roślina, którą dobrze znamy, to kocimiętka.
0: Kocimiętka, faktycznie.
1: Ale znaleźć coś takiego, spotkać właśnie XVIII-wieczny okaz ususzony, to niesamowita rzadkość. To jest fragment kolekcji, z której pozyskanie jesteśmy tutaj szczególnie dumni, jeśli chodzi o naszą wystawę. To Biblioteka Krajewskich Siudów, kolekcja krakowska, która zbiera jedne z takich właśnie najcenniejszych w Europie, czy nawet na świecie, okazów botanicznych, czy ilustracji dzieł sztuki.
0: Widzimy tutaj to, co powiedzieliśmy, zasuszone rośliny, a po drugiej stronie uwagę przykuwa obraz.
1: Tak jest, to obraz Marcina Janusza, współczesnego artysty, który można kojarzyć, to jest moje osobiste kojarzenie, z makówkami. Z takim trochę psychodelicznym, tak, hipnotyzującym, może nawet trochę takim halucynogennym obrazem makówek. Wiele roślin na tej wystawie to są rośliny, które są w tradycji znane jako zarówno lecznicze, jak i niewłaściwie dozowane, trujące, czy właśnie jakieś takie narkotyczne. Tak jest z

0: makówką, tak jest, makiem leczniczym i na naszej wystawie świetnie. Na przykład właśnie mak, makówki można prześledzić w bardzo różnych wariacjach. Zarówno w bardzo dawnej sztuce, w sztuce współczesnej, w ilustracjach botanicznych, jak i właśnie już takich klasycznych dziełach sztuki.
1: Teraz przejdziemy sobie do następnej sali.
0: Tak, i już od razu widzimy decyzją kuratorki wystawy profesor Anny Król. Właściwie zawsze nam się mieszają te porządki. Sztuka współczesna występuje razem ze sztuką dawną. Młodopolscy artyści razem z żyjącymi artystami, artystkami. Dla kuratorki ważny był temat, sposób podjęcia tematu, a nie chronologia. Dlatego możemy na przykład zobaczyć zimowe pejzaże właśnie w wydaniu klasyka sztuki. Możemy podejść tutaj bliżej, bo to wymaga też trochę czasami takiego przybliżenia się. A więc na przykład Józef Czajkowski i taki pejzaż zimowy, a tutaj Michał Zawada, współczesny artysta, który obrazuje już taki bardzo niepokojący element, jakby odnoszący się do współczesnej naszej sytuacji.
1: Te ptaki, no właśnie, bo te ptaki są w locie, ale niestety...
0: No, one spadają po prostu. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy tutaj w tej pracy ze spadającymi ptakami trochę niewielki atlas ptaków. Możemy spróbować rozpoznać gatunki, to jest świetna, trochę taki szybki sprawdzian naszej wiedzy i tutaj orientacji w tym świecie.
1: Tutaj chyba widzę sikorkę, tak?
0: Tak, tak, jest żuraw, jest czapla, jest łabędź, ale to są ptaki właśnie w takich niepokojących, byśmy powiedzieli, nienaturalnych pozycjach.
1: Ale są też egzotyczne chyba ptaki, tam jest koliber?
0: Może być i koliber. Tak, na wystawie to też proszę być świadomym, że zobaczymy właśnie nie tylko rośliny. Pojawi się bardzo wiele ptaków, także w wydaniu na przykład XIX-wiecznych artystów, akademików, którzy uwieczniali wręcz w takich studiach malarskich, ucząc się puls, jakie przyjmują ptaki, tego jak w różnych właśnie pod różnymi kątami pokazać anatomię tych zwierząt, no ale właśnie także już takie odwołanie się do kryzysu klimatycznego.
1: Przypomnę, że znajdujemy się w Poznańskim Zamku. Ze mną Dorota Żaglewska z Poznańskiego Zamku.
0: Kolejnym takim ciekawym zbiorem, któremu warto poświęcić więcej uwagi, są prace Jana Stanisławskiego. To klasyk sztuki młodopolskiej, artysta znany z tego, że na bardzo niedużych drewnianych deseczkach malował, uwieczniał to, co dzisiaj nazywamy kresami, to, co jest dzisiaj terenami współczesnej Ukrainy. Widzimy ukraińskie stepy, widoki znad Dniepru, ale widzimy też już takie bardziej detaliczne ujęcia, na przykład maków, malw, słoneczników, czy dziewanny. Dziewannie też poświęciliśmy więcej trochę uwagi w audioprzewodniku naszej wystawy, bo to jest roślina, o której nie zawsze mamy pojęcie, nie zawsze mamy świadomość istnienia, a możemy ją bardzo często spotkać na poboczach dróg, na takich tak zwanych nieużytkach, na terenach, które nie są zagospodarowane przez człowieka. Warto o tym wspomnieć, bo to jest też przykład rośliny, która miała dużą rolę w tradycji ludowej. Ona była ceniona dla właściwości zdrowotnych. Możemy podejść do tej dziewanny bliżej. Ona jak na taki olbrzymi okaz prawdziwej rośliny jest bardzo niewielkim obrazem, ale to typowe dla Stanisławskiego. W jego kompozycji ta dziewanna zajmuje sporo miejsca, a jest rośliną, która w rzeczywistości osiąga rozmiary nawet do 2 metrów wysokości. Ceniona za takie lecznicze właściwości dla gardła, dla dróg oddechowych, była też synonimem lata i takiego rozkwitu żywotności, życia. Wręcz w takiej tradycji już od średniowiecza. Jan Długosz na przykład zestawia dziewannę z marzanną. Marzanna to symbol śmierci, którą potem żegnamy na wiosnę, zaś dziewanna właśnie życia, lata i tego, co w takim rozkwicie.
1: A tutaj mamy kolejną pracę.
0: Tak, to jest kompozycja Tadeusza Richtera pod tytułem Wrony. To jest taka mroczna, japonizująca kompozycja czarnych ptaków siedzących na czarnych gałęziach. Wron jeszcze zresztą zobaczymy tutaj na tej wystawie więcej. Możemy więc obserwować te same gatunki ujęte w różnych stylistykach, no i także w różnych symbolicznych zbiorach. To jest praca wypożyczona z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Ile łącznie do zobaczenia tych prac tutaj w Poznańskim Zamku?
0: Około 160 prac. To są rzeczywiście z bardzo różnych kolekcji, z różnych muzeów i kolekcji prywatnych wypożyczone obiekty właściwie z całej Polski. Cieszymy się, bo wiele z nich nigdy w ogóle nie było pokazywanych na wystawach. Inne są bardzo rzadkie i rzeczywiście połączenie, takie autorskie, kuratorskie połączenie sztuki współczesnej, tej klasycznej sztuki z dziełami botanicznymi, czyli takimi, które często nie były pomyślane jako artystyczne, ale miały pokazywać roślinę, służyły celom medycznym, kiedyś przecież jako zielniki, czy takim spożywczym, to jest coś, co czyni tą wystawę wyjątkową.
1: Przypomnijmy, do kiedy będzie można oglądać tę ekspozycję?
0: Wystawa jest czynna do 6 grudnia. Warto sobie zarezerwować już teraz czas, bo cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: A o tym wszystkim prosto z Poznańskiego Zamku mówiła
0: Dorota Żeglewska.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Byliśmy w Poznańskim Zamku, a teraz Nowe Miasto.
2: Zazieleniliśmy nieużytkowany plac na osiedlu piastowskim przy moście Królowej Jadwigi. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. To teren o powierzchni około 0,5 hektara. Teraz tam mamy nie tylko nowe rośliny, ale też niecki retencyjne czy małą architekturę. W takich nieckach retencyjnych po opadach gromadzi się deszczówka, a w tym nowym parku powstały 3 takie niecki, czyli są to odpowiednio przygotowane zagłębienia na wodę. Główną osią komunikacyjną parku jest alejka spacerowa z mineralnej i wodoprzepuszczalnej nawierzchni. Ona została również połączona z wartostradą. Mamy tam ścieżkę dydaktyczną z tablicami edukacyjnymi. Do tego w ramach zadania postawiono też tak zwane hotele dla owadów, na drzewach budki lęgowe dla ptaków. Do tego schronienie znajdą też płazy w specjalnie przygotowanych dla nich miejscach zimowania. Zagospodarowanie zielenią terenu na osiedlu piastowskim to część projektu, który obejmuje też większy teren przy stadionie Szyca na Bildzie.
1: A tam przypomnę, prace jeszcze trwają.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. ZKZL wymieni okna w mieszkaniach komunalnych. Od tego tematu zaczynamy.
14: Podpisaliśmy dużą umowę na wymianę stolarki okiennej.
13: Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
14: Ta wymiana obejmie 133 mieszkania komunalne i 2 lokale użytkowe. Myślę, że zadaniem ZKZL-u jest nie tylko budowa nowych mieszkań, remontowanie kamienic, ale też podnoszenie standardu tych mieszkań, które już są w zasobie, podnoszenia komfortu tych mieszkań i automatycznie też mieszkańców. Cieszymy się, że taka wymiana nastąpi. To dosyć duża umowa, bo koszt to blisko 2 miliony złotych. Będziemy sukcesywnie te okna wymieniać. Planujemy zakończyć tą wymianę w pierwszym kwartale 2027 roku, bo też musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy przed okresem zimowym, więc oczywiście tych okien też nie będziemy wymieniać przy mrozach, dlatego też ten czas jest taki długi. Dla nas to też jest istotne, że sporo z tych mieszkań są to mieszkania zabytkowe, więc musieliśmy też uzyskać i będziemy musieli pozyskać dodatkowe zgody miejskiego konserwatora zabytków, ale dzięki temu też te budynki będą wyglądać dobrze i w takim starym, historycznym stylu, z czego się bardzo cieszymy. No, oczywiście jest tak, że w przypadku zabytkowych kamienic, no to musimy uzyskać pozwolenia MKZ-u, także będą to okna drewniane, ale też już te same szyby będą już w tym nowym standardzie. Natomiast chodzi o to, żeby nie ucierpiała na ten wygląd całej kamienicy. Także tutaj mogę uspokoić słuchaczy, nie będzie takich normalnych okien w tych starych kamienicach, tylko będą wymieniane na drewniane, ale oczywiście ich jakość będzie na najwyższym poziomie. Te okna są wymieniane praktycznie w całym Poznaniu. My zwracaliśmy uwagę na te mieszkania, które faktycznie potrzebują wymiany tej stolarki. Także nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnych adresów z tego względu, że jest to rozsiane praktycznie po całym Poznaniu.
13: Tyle o oknach, a teraz o czujkach, bo przed nami sezon grzewczy. Planujecie również w tym roku akcję rozdawania czujek?
14: Tak, oczywiście, to jest dla nas bardzo ważna akcja, bardzo istotna. Trochę nawiązując do tych okien, można powiedzieć, że będą szczelne okna. To też warto zadbać o piece gazowe, żeby one również były szczelne. Warto tutaj przypomnieć, że najemcy powinni raz w roku, bo taki jest obowiązek ustawowy, serwisować piece gazowe, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i też przede wszystkim, żeby to było bezpieczne dla zdrowia i życia. My ze swojej strony jako ZKZL rozdajemy czujniki czadu właśnie po to, żeby ludzie czuli się bezpieczni. Taki czujnik może dostać każda osoba, która posiada kocioł gazowy. To małe urządzenie, ale bardzo ważne, bo potrafi uratować nasze życie. Ten czad to jest bezwonny jednak gaz, który jak się ulatnia, nie jest wyczuwalny przez człowieka, dlatego to małe urządzenie może nam pomóc i zachęcamy wszystkich najemców komunalnych, żeby po taki czujnik do nas przyszli.
13: W jaki sposób można to zrobić? Trzeba wcześniej gdzieś coś kliknąć, jak to się mówi kolokwialnie.
14: Tak na dobrą sprawę, wystarczy tylko przyjść, wylegitymować się, pokazać, że jest się najemcą komunalnym. My oczywiście sprawdzamy, czy taka osoba posiada taki kocioł gazowy. Mamy to w swojej ewidencji, ale ja też zachęcam osoby, które już pobrały taki czujnik, ponieważ taki czujnik ma swoją żywotność i jeżeli już ta żywotność tego czujnika się kończy, również takie osoby mogą przyjść i ponownie taki czujnik pobrać. Myślę, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem.
13: A ile takich czujników udało się już rozdać poznaniakom, poznaniankom?
14: No liczymy to już w tysiącach egzemplarzy, także szacujemy, że w tej chwili około 85-90% tego zasobu już odebrało ten czujnik, ale to nadal nie jest 100%. My byśmy sobie życzyli, żeby każdy, kto posiada kocioł gazowy w zasobie komunalnym, taki czujnik posiadał i żeby ten czujnik miał odpowiednią żywotność, dlatego zachęcamy do sprawdzenia swoich starych czujników, a jednocześnie te osoby, które nie pobrały czujników, zapraszamy czy do biura obsługi klienta, czy do punktu obsługi klienta. Wystarczy przyjść, pokwitować, odebrać, zamontować i cieszyć się bezpieczeństwem.
13: Ta świadomość chyba jest coraz większa, jeśli chodzi o te czujniki, o czad, o te niebezpieczeństwa.
14: Rzeczywiście, zgadzam się. Coraz więcej osób jest świadomych, coraz więcej osób do nas przychodzi. Ludzie zaczynają dbać o swoje bezpieczeństwo. My prowadzimy takie akcje edukacyjne, czy właśnie odnośnie klatek schodowych, żeby nie zastawiać tych klatek schodowych w kontekście na przykład pożaru. Również jeżeli chodzi o czujniki czadu, to rozdaliśmy tych czujników dużo. My się ogromnie z tego cieszymy, że ta świadomość jest coraz większa, ale też naszym zadaniem jest cały czas edukować, cały czas przypominać, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat. Przeprowadziliśmy taką dosyć dużą akcję po pożarze, który zdarzył się przy ulicy Kraszewskiego. To oczywiście była ogromna tragedia. My od tego czasu przypominamy cały czas o tych akcjach i muszę przyznać, że takich sytuacji, gdzie są zastawione drogi ewakuacyjne, jest coraz mniej. Myślę, że ludzie mają świadomość, że to jest istotne, żeby taka droga ewakuacyjna była drożna. Mamy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzać, bo to będzie oznaczało, że wszystkie kamienice, takie pożary czy jakieś wypadki się nie zdarzają, czego bym sobie i wszystkim poznaniakom życzył, no ale musimy być gotowi na wszystkie rozwiązania, ale myślę, że ta świadomość jest dużo, dużo większa i tych problemów jest po prostu bardzo mało.
13: O tym wszystkim na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
13: Powracając do wymiany okien w Poznaniu, zakończenie prac we wszystkich lokalach planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. A tymczasem w naszym programie czas na kolejny temat z regionu. Leśnicy z nadleśnictwa Grodzisk zawiesili na drzewach 3 kłody bartne.
7: A kolejną barć ustawili na ziemi. To specjalnie przygotowane fragmenty pni, które mają stworzyć potencjalne miejsca do życia dla dzikich rodzin pszczelich. 3 z barci zawieszono na dębach na wysokości kilku metrów, a 1 ulb ustawiono na ziemi. Do ich wykonania wykorzystano drewno sosnowe i modrzewiowe. Każda kłoda ma około 2 metrów długości i co najmniej 55 cm średnicy. Kłody zawieszone na dębach ze względu na ich stabilność i długowieczność. Mamy nadzieję, że te kłody bartne przez to będą mogły bezpiecznie utrzymać się na tych drzewach przez kolejne lata. Kłody bartne mają stworzyć miejsca dla dzikich rodzin pszczelich. Leśnicy nie będą tam przenosić pszczelich rodzin, ale pozostawiam to naturalnym procesom. Rój musi sam znaleźć barć i uznać ją za odpowiednie miejsce do życia. Dlatego na efekty tego przedsięwzięcia będziemy musieli troszkę poczekać. Bartnictwo to poprzednik pszczelarstwa, nieodłącznie związany z lasami. Barcie wykonywano w pniach starych drzew, a bartnicy opiekowali się żyjącymi w nich rodzinami pszczelimi, by otrzymać miód i wosk. Współczesne jednak kłody bartne nawiązują do tej tradycji, ale w Grudzisku ich podstawowym zadaniem nie jest pozyskiwanie miodu. Mają przede wszystkim stworzyć dodatkowe miejsca, które pszczoły będą mogły wykorzystać jako schronienie. Zapylacze potrzebują nie tylko kwitnących roślin czy źródła pokarmu, ale również odpowiednich miejsc do życia. W lasach ważną rolę odgrywają stare drzewa, dziuple, martwe drewno, a kłody bartne są uzupełnieniem takich naturalnych siedlisk. Zależy nam na tym, aby las był możliwie jak najbardziej różnorodnym miejscem do życia dla wielu gatunków. Nowe barcie są też częścią szerszych działań prowadzonych przez nadleśnictwo Grodzisk. Na przykład na terenie nadleśnictwa powstają też poletka z roślinami miododajnymi, łąki kwietne, a też leśnicy z innych nadleśnictw poznańskich dyrekcji lasów państwowych stosują chociażby ekstensywne koszenie, co oznacza, że trawa koszona jest raz do roku, a część roślinności pozostaje w ogóle nieskoszona, dzięki czemu owady zachowują miejsca żerowania i schronienia. Dodatkowo prowadzone są nasadzenia, pielęgnowane są stare odmiany, chociażby w sadach, czy też pielęgnowane są kasztanowce, no i też zakładane są remizy śródpolne, czy też zawieszane schrony dla nietoperzy przy leśniczówkach, jak i również wymieniane jest oświetlenie, by ograniczyć zanieczyszczenie światłem. To połączenie różnych działań ma właśnie największe znaczenie. Kwiaty zapewniają owadom pokarm, stare drzewa i martwe drewno miejsce schronienia, a kłody bartne mogą stać się domem dla kolejnych rodzin pszczelich.
13: Mówił Tomasz Maćkowiak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A w naszym magazynie Poznańskie Naramowice szykuje się tam ważna inwestycja.
8: Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie prac budowlanych polegających na realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej łączącej ulicę Błażeja z nowym peronem kolejowym Poznań-Naramowice. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Droga rowerowa i chodnik powstaną na odcinku od skrzyżowania ulicy Błażeja z Aleją Praw Kobiet do granicy platformy peronowej przystanku kolejowego Poznań-Naramowice. Powstanie również odnoga w kierunku zachodnim, która poprowadzi do istniejącej infrastruktury drogowej na osiedlu przy ulicy Błażeja. Przewidziane są również pasy zieleni, oświetlenie, czy też miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci. Planowana jest również budowa wiaty rowerowej, stacji napraw rowerów, czy miejsca postoju dla hulajnóg. Prace na Naramowicach to część większego planu, którego celem jest dostosowanie towarowej obwodnicy Poznania do połączeń pasażerskich. Przewiduje się budowę 5 zintegrowanych węzłów przesiadkowych w obrębie Poznania. Oprócz Naramowic to również Franowo, Kobyle Pole, Zieliniec i Piątkowo. Po stronie miasta jest usprawnienie dostępu do stacji, a same przystanki kolejowe realizowane są przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
13: I jeszcze z poznańskich Naramowic przenosimy się do nowego zoo, a tam zamieszkały 3 słonice. Ale zacznijmy od początku, od samego transportu.
12: Kilkadziesiąt osób przy samym transporcie pracowało i ekipa transportowa, i załogi z Duisburga, i załogi z Poznania. Remigiusz Kraziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Ta współpraca bardzo, bardzo wielu osób jest niezbędna przy tego typu przedsięwzięciach, a przypominam, że ogrody zoologiczne się z bardzo różnymi przedsięwzięciami transportowymi mierzą na co dzień w zasadzie, bo to jeden z elementów naszej stałej pracy. Przypominam, że ogrody zoologiczne, ich podstawową funkcją jest hodowla różnych gatunków zwierząt, także zapewnianie im jak najlepszego dobrostanu, a to wszystko wymaga bardzo, bardzo daleko idącej współpracy. I tutaj ten przykład przyjazdu do Poznania słonic z Duisburga jest takim, można powiedzieć, sztandarowym elementem tej współpracy. Dlaczego słonice z Duisburga przyjechały do Poznania? Powodów jest kilka. Pierwszym, najważniejszym jest to, że Duisburg nie był w stanie zapewnić im w ich dotychczasowym lokum wystarczająco dobrych warunków. To, co powiedziałem, podstawowym zadaniem ogrodów zoologicznych jest hodowla różnych gatunków zwierząt, ale także zapewnianie im jak najlepszego dobrostanu, a więc dobrych warunków bytowania. Musimy dbać o to, aby mieszkańcy ogrodów zoologicznych nie tylko dobrze się rozmnażali, ale też dobrze żyli. I przyjazd słonic, które już ten czas rozmnażania, jeżeli chodzi o wiek, mają za sobą, one już raczej potomstwa się nie doczekają, jest przykładem i pokazuje, że właśnie ten czas po biologicznej aktywności w przypadku słonic, które nie rodziły po raz pierwszy w warunkach hodowlanych, raczej koordynatorzy nie decydują się na to, żeby doprowadzać do ich rozmnażania się, kiedy one skończą 30-35 rok życia. No i tutaj taką sytuację właśnie mamy. A więc powodem pierwszym, najważniejszym przyjazdu słonic z Duisburga do Poznania było poprawienie ich warunków życia. Nie fokusowanie się tylko na hodowlę, ale również na to, żeby tym słonicom po prostu się lepiej żyło. Te lepsze warunki życia będą także dla słoni mieszkających w Poznaniu, ponieważ słonic w grupie, zgodnie z różnego rodzaju podręcznikami, opracowaniami naukowymi, jeżeli mówimy o hodowli słoni sawannowych, a o takim gatunku tutaj mowa, nie powinno być w grupie mniej niż 4. No i właśnie w Poznaniu teraz to minimum osiągamy. Kiedy zaczynaliśmy myślenie o przyjeździe słonic z Duisburga do Poznania, była opcja, że słonic będzie jeszcze 5, ale przypominam, że w październiku ubiegłego roku umarła Kinga, jedna ze słonic mieszkająca w naszym nowym zoo.
15: Maciej Sotnicki, koordynator sekcji słonie, żyrafy, nosorożce nowego zoo w Poznaniu. Otworzyliśmy bramy, po drugiej stronie leżały rzeczy, które miały je zachęcić. Dynie, marchewki, banany, duże ilości siana, duże ilości gałęzi. Także wyszły bardzo chętnie, w tej chwili spożywają to, co dla nich przygotowaliśmy. Razem ze słonicami przyjechała trójka opiekunów z Duisburga. Bardzo pomagają nam, ale też przede wszystkim pomagają słoniom w tym okresie adaptacyjnym. To są opiekunowie, którzy pracują z nimi od wielu lat. To jest bardzo ważne dla słoni, żeby oni tutaj byli. Pracujemy w bardzo podobny sposób. I my, i oni pracują na pozytywnym wzmocnieniu, czyli zwierzęta za wszystko dostają nagrodę, nie ma kar. W momencie, kiedy zwierzęta nie chcą czegoś robić, po prostu tego nie robią.
13: Oczywiście trzymamy kciuki, by słonice szybko zaklimatyzowały się w poznańskim zoo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, a teraz zapraszam na dłuższą rozmowę, a ze mną...
16: Siostra Józefa Elżbietanka. Znajdujemy się w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogich w Poznaniu przy ulicy Łąkowej 2.
13: Wakacje za nami, a to już praktycznie ruszają przygotowania do tego sezonu jesienno-zimowego.
16: Tak, już osoby w kryzysie bezdomności coraz częściej nam mówią, że już jest chłodno w nocy. To są już sygnały, że potrzebne koce, zaraz śpiwory, termosy, ciepłe obuwie, ciepła odzież. Oczywiście już myślimy o tym, w miarę możliwości gromadzimy, ponieważ w ubiegłym roku nie było osoby w kryzysie bezdomności, która by nie miała termosu. I naprawdę, wychodząc tutaj po obiedzie, taka osoba mogła sobie zabrać gorącą kawę czy herbatę i na drugi dzień dziękowali, bo przyszły przymrozki, były chłodne gdzieś tam noce. Te osoby się cieszyły, że miały coś gorącego, dlatego już dzisiaj dziękuję za to, co było, a zwracam się z prośbą, z otwartością. Już można dostarczać nawet tutaj do centrum przeróżne termosy. Myślę, że takie najlepiej półlitrowe termosy. Też właśnie już myślimy o skarpetkach, o tej całej ciepłej odzieży zimowej.
13: Potrzebujących nie brakuje. Widziałem to dziś, gdy wszedłem tutaj do budynku. No, sporo osób na korytarzu w tych pomieszczeniach.
16: Tak. Tych osób podopiecznych to mamy. Tam przeszło chyba już 1300 osób. Ostatnio pytałam osoby przychodzące nowe, szczególnie w kryzysie bezdomności. Ja mówię, bracie, gdzie ty do tej pory byłeś? Tak jakoś cię nie widziałam. A mówi tak, siostro, no to na działkach, to gdzieś w jakim pustostanie, ale była większa możliwość pozbierania butelek, puszek, ale dzisiaj wszyscy zbierają. Kiedyś mi starczyło na coś, żeby gdzieś jedzenie kupić, a dzisiaj właśnie tutaj przychodzą i proszą, ale też z tej racji, że tutaj w samym centrum naszego miasta, w sercu naszego miasta Poznania jest łaźnia. Ostatnio zapytałam, ile w przeciągu 2 miesięcy skorzystało z łaźni, to jest 400 osób. To jest naprawdę, uważam, bardzo dużo. Skala się coraz bardziej poszerza korzystających i z pralni, i z łaźni, i kobiet przeszła setka reszta mężczyźni, ale dobrze, że to, co zostało zrobione wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i z Urzędem naszego miasta Poznania, ta wspaniała współpraca i dzięki wielu ludziom dobrej woli, że udało się tutaj w centrum stworzyć tą przestrzeń taką higieniczną dla tych osób, bo to jest bardzo ważne, ponieważ po pandemii wiele takich miejsc tutaj już nie ruszyło i cieszymy się, że to żyje, ale też ufamy, że damy radę to utrzymać, żeby to mogło funkcjonować jak najdłużej.
13: I bardzo ważna jest resocjalizacja.
16: Tak, ponieważ do tej pory te kilka lat nasza posługa gdzieś, można powiedzieć, ograniczała się do ulicy. Ten remont podjęty przy tej całej współpracy jakoś jest prawie na ukończeniu o tym, co myśleliśmy. I tutaj ten większy taki teraz nacisk na resocjalizację tych osób przychodzących. Jesteśmy w trakcie takich jeszcze opracowań różnych projektów, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności. Mamy tutaj takiego młodego studenta, który będzie chciał koordynować tutaj tą pracą też z tymi osobami w kryzysie bezdomności poprzez pracę, poprzez pomoc i wsparcie psychologa, żeby dojść do usamodzielnienia się, wrócić jakoś w pełni do społeczeństwa, może coś wynająć i rzeczywiście może pokonać tą swoją barierę bezdomności.
13: Ja słuchaczom wyjaśnię, że co chwilę ktoś tu puka, a to pokazuje, że z siostrą tak na spokojnie usiąść i porozmawiać tutaj, no nie jest łatwo. Ciągle ktoś coś chce, a siostra znajduje czas.
16: Rzeczywiście każdego dnia przychodzą osoby, mają różne problemy życiowe. Też czy terapia, czy taka trudna sytuacja materialna. I ostatnio teraz matka zdępca prosząca o chleb, nie o jakieś tam nie wiadomo nadzwyczajności, ma czwórkę dzieci, mówi, jak wszystkie dzieci wyposażyła do szkoły, to po prostu brakuje jej chleba i coś do chleba. No, także to nie tylko, że funkcjonuje tutaj centrum przy ulicy Łąkowej jako pomoc osobom ubogim, ale są sytuacje różnych rodzin, gdzie staramy się też odpowiedzieć im i nieść tą pomoc, jakakolwiek jest potrzebna. Ja myślę, że tak jak świat istnieje, zawsze były osoby ubogie, biedne, bezdomne. Myślę też, że różne sytuacje ekonomiczne, międzynarodowe wpływają na takie sytuacje, że są osoby bogate, ale osoby biedne zawsze będą, ale też myślę, że musimy o tym mówić, żebyśmy się nawzajem uwrażliwiali, wspierali, bo niektóre osoby, które przychodzą, miały kiedyś firmy, wykształcenie mają, prawnicze, mam tutaj mecenasów byłych, inżynierów, magistrów, na przykład, nie? Oczywiście są też osoby, które są po szkole podstawowej, ale to też pokazuje, że nikt z nas nie może być pewny jutra, bo przyjdzie choroba, przyjdzie jakaś utrata pracy, wypadek. To są różne czasami takie losowe przypadki, które spowodują, że będę szukał tej pomocy. Dlatego nie dam sądzić, nie oceniać, ale starać się wysłuchać daną osobę, która przyjdzie, jak możemy pomóc, co się stało, że jest w tym momencie jego życia taka trudna sytuacja.
13: I ja przypomnę, że ta pomoc płynie z Łąkowej w Poznaniu. A teraz nieco zmienimy temat, bo tu jednym okiem spoglądam sobie na ten fotel i widzę barwy Lecha.
16: Tak, to jest taka moja cicha miłość. Tak od lat, już od 44 lat, ponieważ w ogóle kocham sport od dziecka. Miałam braci, którzy grali w takim klubie sportowym Jasień Stal. Do dzisiaj ten klub istnieje. Zabierali mi na te mecze, ale jak przyszłam do Poznania, no to rzeczywiście Lech tutaj grał i gra. Ja towarzyszę, ale tym bardziej zawsze to podkreślam, że Lech został założony, czy tak oficjalnie, w dniu 19 marca, to jest świętego Józefa, a ja mam imię świętego Józefa, ja jestem nawet zobowiązana prosić świętego Józefa, żeby dobrze czuwał nad Lechem, nad zawodnikami, całą ekipą Lecha, ale też i kibicami, którzy są pełni wrażliwości. Jak tylko mam możliwość, czas, obowiązki mi pozwalają, chętnie biegnę na stadion, by tam rzeczywiście podgrzewać tych naszych piłkarzy, żeby to zwycięstwo było właśnie, niech zwycięża Lech, kolejosz.
13: I to podgrzewanie, kiedyś widziałem na stadionie Lecha, jest naprawdę tutaj dynamiczne, jest bardzo, bardzo takie prawdziwe.
16: Bardzo się cieszę, ponieważ wszystkie można troski takie codzienne idą na bok, a angażuje się w to, co się dzieje na boisku. Nie ukrywam, że jak nasza bramka jest zagrożona, to rzeczywiście serce mi bardziej bije i wzywam, kieruję tutaj wzrok ku niebu. Panie Boże, Święty Józefie, dalej tam pomagaj naszym piłkarzom. To są takie moje rozgrywki wewnętrzne, radości i cieszę się, że mogę uczestniczyć. Ja też dziękuję w ogóle kibicom, że jestem bardzo życzliwie przyjmowana na stadionie. Lubię chodzić do kotła. Tam się dużo dzieje i tyle sympatycznych kibiców. Pozdrawiam. Tam wiele się dzieje, takich sympatycznych rozmów, pięknych rozmów, głębokich rozmów też. No i każda bramka rzeczywiście jest pełna entuzjazmu i gorących emocji.
13: Kibice również podchodzą do siostry i zadają pytanie, co siostra tu robi. Są jakieś takie reakcje, pytania?
16: Nie w tym kierunku, tylko siostro, ja pracuję, cieszę się, że siostra jest. Dobrze, że siostra się w końcu ujawniła, że jest to siostra z nami. Nie ma takiego pytania, dlaczego, po co i na co. Tylko jest taka radość, że jesteśmy, a możemy zdjęcie zrobić, pokażę mojej żonie. I super są historie nawet tych ludzi, bo niektórzy w czasie przerwy siadają, opowiadają, nawet jakieś mają pytania, co ich nurtują. Na temat wiary, na temat kościoła i chętnie z nimi rozmawiam.
13: A jak jesteśmy już tutaj w temacie sportowym, to jakiś czas temu siostrę było można też spotkać na hulajnodze.
16: Tak, to mieszkańcy Domu Nadziei kupili mi szalik, a ponieważ byłam po takiej dosyć ciężkiej operacji nogi, długo nie jeździłam na tej hulajnodze i poczułam się lepiej, więc mieszkańcy podgrzali tą hulajnogę i zaczęłam jeździć. No i wtedy właśnie taki tam z mieszkańcami powstał filmik, gdzie dzień wcześniej nagrywaliśmy i takie wewnętrzne miałam przeczucie, wołanie z domu Świętego Józefa, żeby jutro, czyli tego 16 lipca, Lech Poznań zdobył super puchar i tak się też stało. I rzeczywiście ten filmik wpłynął na to, że serca naszych kibiców tak się otworzyły, że została założona zbiórka na portalu Fundacji Się Pomaga. Patrząc tam, nazbierało się przeszło 54 tysiące złotych. I tak sobie tutaj z moimi siostrami pomyślałyśmy, że za to wszystko zostanie zakupiona żywność. I to właśnie zamówiłyśmy. I z tego wyszło 4 tony i 200 kilogramów. Będziemy dziękować już tutaj. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy wrzucili to dobro serca do tego kotła, bo tam będzie i mąka, będzie cukier, będzie oliwa, będą tam też przeciery, ale też będzie 4,5 tysiąca puszek mięsnych długoterminowych, bo też będzie to bardzo potrzebne do kanapek na różne sytuacje trudne. I wiele jeszcze innych produktów, które zostaną przywiezione i taki wspólny będzie odzew podziękowania wszystkim kibicom. Ja mówię, nie tylko Poznań, ale Polska i świat usłyszy, że kibice nie tylko mają gorące serca do kibicowania, ale też i do pomagania.
13: A skąd ma siostra tyle siły?
16: Myślę, że właśnie nie myślę, ja to wiem, że to jest Duch Święty, daje mi tę siłę, daje energię, kocham życie, kocham ludzi i mam wewnętrzne takie szczęście, przekonanie, że kiedyś to dobro wróci, że to dobro kierowane do drugiego człowieka przyniesie jakąś pomoc tej osobie i rozbudzi nadzieję, że jutro może być lepiej.
13: O poznaniakach mówi się, że są oszczędni, ale nie są obojętni na drugiego człowieka.
16: Tak, myślę, że czasami słyszałam, że skąpi, ale powiedziała, że hojni. Oni są mądrze hojni. To jest, nie jest rozrzutność, to jest po prostu mądrość, uważam, taka gospodarna mądrość poznaniaków i też staramy się to, co otrzymujemy właśnie od społeczeństwa, dobrze wykorzystać, dobrze przekazać, żeby to było naprawdę wykorzystane z wolą wszystkich darczyńców.
13: Czego potrzebujecie tutaj? Co można i gdzie przynosić?
16: Myślę, że tutaj na dzień dzisiejszy już można rozpocząć gromadzenie termosów, śpiworów, ciepłej odzieży, skarpetek. To są takie pierwsze, ważne, podstawowe rzeczy, które są potrzebne dla osób, które znajdą się w tej trudnej sytuacji w okresie zimowym.
13: I to wszystko można przenosić tutaj, przy Łąkowej.
16: Tak, do Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej 2 w Poznaniu.
13: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
16: siostra Józefa Elżbietanka.
13: Pięknie dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i dziękuję za wszelkie dobro.
13: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w naszym programie o zdarzeniu niedaleko Poznania.
17: Policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że mężczyzna zataczał się, a następnie wsiadł do samochodu marki Audi i odjechał w kierunku Poznania. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Lubońscy policjanci, którzy niedługo po otrzymaniu zgłoszenia pojawili się w rejonie zdarzenia, natychmiast rozpoczęli poszukiwania pojazdu. Dobra znajomość topografii miasta oraz dokładne sprawdzenie okolicznych ulic szybko przyniosły efekt. Funkcjonariusze zauważyli Audi odpowiadające przekazanemu opisowi. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. Już po otwarciu drzwi od strony kierowcy funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu. 45-latek odmówił jednak poddania się badaniu policyjnym alkomatem. W związku z tym został poinformowany o konieczności doprowadzenia go do placówki medycznej, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych. W trakcie kontroli policjanci sprawdzili również dane kierującego. Okazało się, że mężczyzna posiada obowiązujący dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jego podróż dobiegła końca. 45-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pobrana od niego krew została przekazana do badań. W chwili prowadzenia samochodu mężczyzna miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. W sprawie wykonano niezbędne czynności procesowe i zgromadzono materiał dowodowy. Czynności te przeprowadzili policjanci Komisariatu Policji Poznań-Wilda, którzy następnie przygotowali sprawę do rozpoznania w trybie przyspieszonym, umożliwiając szybkie skierowanie jej przed sąd. 45-latek odpowiadał w warunkach recydywy, co oznacza, że ponownie popełnił przestępstwo mimo wcześniejszej karalności. Dwa dni po zatrzymaniu mężczyzna stanął przed sądem. Sąd uznał go za winnego i wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kolejny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto mężczyzna został zobowiązany do wpłaty 15 tysięcy złotych na fundusze pomocy, a także do zapłaty 6 tysięcy złotych nawiązki na rzecz Skarbu Państwa.
13: To zdarzenie miało miejsce, przypomnę, w podpoznańskim Luboniu, a tymczasem 8 października wystartuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Przez ponad 2 tygodnie rywalizować będą ze sobą muzycy z całego świata.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu sporo będziemy mówić o grzybach.
18: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy, zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
13: Do tego tematu powrócimy za kilka minut, a na początek tego wydania magazynu Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Niebawem do Poznania powrócą studenci i tutaj mamy garść porad dla tych studentów, którzy będą korzystać z komunikacji miejskiej w Poznaniu.
19: Tak, zachęcamy studentów do tego, żeby już się zainteresować ofertą Zarządu Transportu Miejskiego. Mamy specjalnie dla studentów przygotowane bilety semestralne. To jest naprawdę bardzo atrakcyjna oferta. Jeżeli chodzi o kasę, a każdemu studentowi zależy na tym, żeby oszczędzać, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zostało. I dlatego zachęcamy do tego, żeby rozważyć możliwość zakupu biletu semestralnego. Jeżeli mamy takie bilety na strefę A, czyli na Poznań, między innymi, bo oczywiście one są też na inne strefy, ale jeżeli ktoś się przemieszcza tylko po Poznaniu, no to tutaj mamy strefę A. I możemy skorzystać z takiego biletu na 120 dni. Ten bilet kosztuje 167 zł. I wówczas, no, przeliczając taki bilet na jeden dzień, no to on, taki koszt tych przejazdów jednego dnia, jeżeli taki bilet sobie kupimy, no to jest wydatek rzędu niespełna złoty 40, także to rzeczywiście to są naprawdę bardzo atrakcyjne warunki. Jest też bilet na 150 dni, który kosztuje 202 zł, czyli tak przeliczając to na jeden dzień, no to mamy wydatek około złoty 34 grosze, także naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna oferta, specjalnie przeznaczona dla studentów i z takich praktycznych informacji, które warto wiedzieć, warto założyć sobie albo aplikację aplikację PK, jeżeli chcemy z takiego biletu korzystać, albo wyrobić sobie kartę PK. To są tak naprawdę nośniki tego biletu okresowego, tego biletu semestralnego, ale możemy także naszą elektroniczną legitymację studencką, to oczywiście dotyczy przede wszystkim studentów, którzy będą zaczynać tutaj studia w Poznaniu, czyli studentów pierwszego roku, możemy aktywować tą elektroniczną legitymację studencką i traktować ją tak samo jak kartę PK, także wtedy nie musimy sobie osobno karty PK wyrabiać, ale możemy po prostu zapisywać ten bilet właśnie na swoim ELS-ie. Jak to zrobić? Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie ztm.poznań.pl. Natomiast jeżeli ktoś chce tylko korzystać z biletu okresowego, tego biletu semestralnego, no to tutaj najwygodniej będzie korzystać z aplikacji PK, ponieważ nie musimy mieć żadnej karty plastikowej, wszystko mamy w telefonie. Natomiast karta, czy to ten aktywowany ELS w systemie PK lub odrębna karta PK, jeżeli byśmy chcieli sobie taką kartę wyrobić, ona daje dodatkowo możliwość jeszcze korzystania z tak zwanej portmonetki, czyli takiego biletu przystankowego, czyli jeżeli nie mamy na przykład w danym momencie biletu semestralnego, no to możemy sobie doładować tą portmonetkę określoną kwotą, 10, 20, 15, jak nam zależy, jak chcemy złotych i korzystać, wydawać te pieniądze na okazjonalne przejazdy z te portmonetki, czyli na przykład jeżeli chcemy przejechać jeden przystanek, no to płacimy grosze, możemy przejechać 2, 3, 4, płacimy po prostu za liczbę przejechanych przystanków, nie płacimy za czas. Taką możliwość dają właśnie elektroniczne nośniki w postaci kart. Jeżeli chcemy tylko mieć bilet okresowy, tutaj zachęcamy do tego, żeby sobie wyrobić, pobrać aplikację PK.
13: Mówił Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią zabierzemy Was teraz do lasu. Będzie o grzybach.
18: Możemy śmiało powiedzieć, że sezon grzybowy jest otwarty. Coraz więcej porad tutaj u nas z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Coraz więcej grzybiarzy, no i oczywiście coraz większej ilości grzybów. Widzieliśmy bardzo dużo porad grzybowych i grzybiarze opowiadają nam, że olbrzymie ilości grzybów pojawiły się w wielkopolskich lasach.
13: Jakie grzyby pojawiają się teraz najczęściej w wielkopolskich lasach?
18: Przede wszystkim mamy borowiki szlachetne, czyli prawdziwki. Dodatkowo też podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowików wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim bądź borowikiem rzosowym. No to jest grzyb, który upodobał sobie Polskę. On został do Polski zawleczony prawdopodobnie z sadzonkami drzew iglastych. Pierwsze pojawił się na terenie krajów nadbałtyckich, później wzdłuż Morza Bałtyckiego przedostał się do Polski. No i oczywiście jego ulubionymi lasami, w których rośnie, są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce. W związku z tym warunki mu sprzyjają i rozwija się i wędruje sobie od basenu Morza Bałtyckiego przez, w zasadzie już zawędrował do południa naszego kraju. W okolicach nawet Rzeszowa jest notowany.
13: W Wielkopolsce sezon na grzyby rozpoczął się już na całego, że tak się wyrażę.
18: Zdecydowanie możemy to stwierdzić już przejeżdżając wzdłuż lasów, bo bardzo dużej ilości zaparkowanych samochodów, co już świadczy, że grzybiarzy jest w nich bardzo dużo. Zresztą też wyniki grzybobrania, bo tutaj nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy, więc bardzo duże ilości. Więc jak najbardziej, myślę, Wielkopolska, grzybobranie się zaczęło i zachęcamy, żeby grzyby zbierać w Wielkopolsce. Wielkopolska grzybem stoi we wrześniu. Też były intensywne opady deszczu, więc nadchodzący tydzień na pewno sprawi, że to grzybobranie będzie bardzo owocne. Różne są historie. Niektórzy wybierają się do lasu po raz pierwszy i zbierają praktycznie wszystkie grzyby, które są w lesie i przychodząc na poradę chcą dowiedzieć się, jakie owocniki wylądowały w ich koszu, więc wtedy udzielamy porady, instruujemy wiemy, w jaki sposób poszukiwać grzybów i jakie cechy są najważniejsze. Zdarzają się też osoby, które zbierają grzyby, ale określone gatunki, i czytając informacje w internecie, zaczynają zbierać inne grzyby i chcą potwierdzenia, czy ten gatunek, który zebrali, jest tym właśnie gatunkiem. Zdarzają się też osoby, które idąc do lasu, korzystają z atlasów i chcą już po zebraniu tylko zweryfikować z nami swoje zbiory. No ale coraz częściej widzimy też grzybiarzy, którzy korzystają z licznych aplikacji, które pomagają w identyfikacji grzybów. To znaczy, powiem tak, należy ostrożnie podchodzić do tych narzędzi. Na chwilę obecną jeszcze sztuczna inteligencja troszeczkę myli się, jeśli chodzi o identyfikację grzybów. Zaobserwowaliśmy to na poradach, bo tutaj mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych, natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki. Więc mamy grzyba goryczaka żółciowego, który jest grzybem niejadalnym, i koźlarza babkę, który jest aromatycznym, bardzo dobrym grzybem, który wspaniale można wykorzystać w gastronomii. No i tak z delikatną ostrożnością, zawsze korzystając z aplikacji, powinniśmy ten wynik, który nam wskazuje aplikacja, zweryfikować z atlasem grzybów. Ewentualnie, no tak jak tutaj w Poznaniu, można upewnić się z grzyboznawcą w wojewódzkiej stacji, czy też z osobami, które po prostu znają się na grzybach, z jakimiś doświadczonymi grzybiarzami. Myślę, że przede wszystkim osoby wykonujące zdjęcia już dopuszczają się na tym etapie pomyłek, bo te zdjęcia mogą być rozmazane w niewłaściwym oświetleniu, więc to przekłamuje. Jakby algorytm na bazie tego, co jest dostępne w internecie, analizuje to podesłane zdjęcie. W związku z tym, jeśli już je na samym wstępie wykonamy niewłaściwie, no to będzie miał trudności z rozpoznaniem i będzie identyfikował niewłaściwie. Jesteśmy w lesie, są czasami opady, jest zacienienie bądź za intensywne światło, więc ten kolor chociażby kapelusza, trzonu może być przekłamany. Dodatkowo, jeśli nie wskażemy algorytmowi konkretnych cech, które są ważne dla gatunku, na przykład, nie wiem, struktury trzonu, zakończenia trzonu, powierzchni hymenoforu, powierzchni kapelusza, nie wykonamy kilku czy kilkunastu tych zdjęć, tylko jednego, jedne zdjęcie jakby ukazujące całość owocnika, to rzeczywiście może mieć problemy nawet sztuczna inteligencja z rozpoznaniem. Tak, no przede wszystkim zbierajmy grzyby te, które znamy. Wtedy nie będziemy mieć żadnych pomyłek, jeśli chodzi o to, czy zebraliśmy grzyba trującego, czy też niejadalnego. Kolejną rzeczą, do lasu przede wszystkim zabieramy ze sobą kieszonkowy atlas grzybów. To jest też istotne, już na miejscu możemy weryfikować, co też trafia do naszego kosza. No, idealną sytuacją byłoby ze sobą zabrać doświadczonego grzybiarza, który na bieżąco będzie oceniał nasze zbiory. Ewentualnie no, grzyboznawcę, jeśli już mamy takiego, powiedzmy, farta. Dodatkowo no, też do tego lasu musimy się odpowiednio przygotować, bo oprócz tego, że idziemy zbierać grzyby, też musimy się w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Czyli właściwy ubiór, stosowny do tego miejsca, żeby zabezpieczyć się chociażby przed kleszczami, czy też innymi insektami. Możemy wykorzystywać do tego strój, długie spodnie, wysokie buty, różne repelenty, które zabezpieczają nas przed ukąszeniami. Ważne też, i myślę, że jedną z ważniejszych informacji jest to, żeby grzyby nie zbierać do torebek foliowych, do reklamówek foliowych, ze względu na to, że jeśli jesteśmy na tym grzybobraniu kilka, czasami nawet kilkanaście godzin i jest dość ciepło, to te grzyby cały czas oddychają i niestety grzyby się mogą zaparzyć w takiej reklamówce foliowej, co będzie powodowało, że w grzybach pojawią się substancje, które mogą wpływać na nasz organizm, mianowicie mogą spowodować zatrucia pokarmowe.
13: Mówimy tutaj nawet o grzybach jadalnych?
18: Nawet te grzyby jadalne, dokładnie. Więc najbezpieczniej jest zabierać ze sobą kosz wiklinowy, przewiewne, jakieś bawełniane torby, czy też papierowe, no, które po prostu nie będą generowały takich sytuacji jak zaparzenie grzybów. No i oczywiście warto też mieć ze sobą aplikację, ale aplikację, która będzie nam mówiła, gdzie dokładnie znajdujemy się, żeby po prostu nie zgubić się w lesie. No i z szacunku do mieszkańców lasu też, o czym chyba nie muszę przypominać, ale zachowujmy się cicho, spokojnie. Nie niszczmy grzybów napotkanych w lesie, które nie są jadalne albo są trujące. No i też nie straszmy zwierzyny. To chyba jest najważniejsze. Czujmy się wspaniale w lesie, delektujmy się ciszą, spokojem i pięknem, które nas otacza.
13: Można powiedzieć, że szykuje się nam jeden z lepszych sezonów?
18: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy, zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
13: A ja przypomnę, grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu pomagają sprawdzić gatunek grzyba, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu prosto z Poznania, a my pozostajemy w temacie grzybów. Kto jedzie autem do lasu, powinien pamiętać.
14: Przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów, bo często się zastawia te nasze leśne szlabany na dojazdach pożarowych i mieliśmy sytuację, że chociażby karetka pogotowa nie mogła dojechać po grzybiarza, który wezwał pomoc, bo samochody zastawiały ten wjazd do lasu. Trzeba było przy pomocy strażników leśnych przeprowadzić tą karetkę. Strata czasu. Może nam się wydarzyć coś poważnego i po prostu może skończyć się to bardzo poważnie dla nas. Także to też przypominamy, by w miejscach wyznaczonych przez leśników auto zostawiać samochód, a nie parkować i nie zastawiać wjazdów do lasu, szczególnie dróg pożarowych. One mają właśnie względy bezpieczeństwa na celu, żeby dojechała tam karetka, żeby tam dojechała straż pożarna w szybki i bezpieczny sposób.
13: Apelował na naszej antenie Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos jeszcze zbierania grzybów. Bezpieczeństwo zawsze powinno być ważniejsze niż koszyk pełen grzybów. Lepiej wrócić z mniejszym zbiorem, ale bezpiecznie do domu, niż narażać siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczynamy od serii włamań w Poznaniu i okolicach, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
20: Od czerwca do sierpnia 2026 roku policjanci z Poznania odnotowali serię włamań na terenie Nowego Miasta, Kobylnicy i Szreniawy. Sprawcy za cel obrali według ustaleń śledczych restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do trzech samochodów. Działali przede wszystkim pod osłoną nocy. Do lokali dostawali się sprawcy m.in. poprzez podważanie okien i rolet, wyważanie drzwi czy wybijanie witryn. W przypadku samochodów wybijali szyby w tylnych drzwiach. Z wnętrza lokali zabierali głównie pieniądze, alkohol, papierosy oraz sprzęt elektroniczny. Z pojazdów kradli pozostawione w nich przedmioty. W jednym z przypadków, do którego doszło przy ulicy Żelaznej w Poznaniu, ich łupem padł specjalistyczny sprzęt do badania parametrów wody. Jego wartość wynosiła aż kilkanaście tysięcy złotych. Od początku sprawy policjanci szczegółowo analizowali każde zgłoszenie, zabezpieczali monitoringi, przesłuchiwali świadków i gromadzili informacje, które mogły pomóc w ustaleniu sprawców. Równolegle kryminalni prowadzili intensywne czynności operacyjne. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła im dostrzec pewne podobieństwa w sposobie działania sprawców. Mimo że do przestępstw dochodziło w różnych miejscach Poznania, a także powiatu poznańskiego, sposób dokonywania włamań, ale także charakter skradzionego mienia wskazywały, że za poszczególnymi zdarzeniami mogą stać te same osoby. Policjanci ustalili ich tożsamość, a następnie miejsca, w których mogli przebywać. Kolejnym etapem była policyjna realizacja. Pod koniec sierpnia kryminalni przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali trzy osoby. 29-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 36 i 41 lat. Podczas przeszukania jednego z wytypowanych adresów, w których mogli przebywać. Kolejnym etapem była policyjna realizacja. Pod koniec sierpnia kryminalni przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali trzy osoby. 29-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 36 i 41 lat. Podczas przeszukania jednego z wytypowanych adresów policjanci odzyskali skradzione

0: Akcesoria papierosowe oraz karton z dziecięcymi dresami skradzionymi podczas włamania do jednego ze wspomnianych samochodów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi 8 zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamaniem do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków. 29-letnia kobieta usłyszała 4 zarzuty związane z włamaniami do lokali i samochodów. 36-latek odpowie natomiast za 6 przestępstw, w tym kradzieży z włamaniem oraz kradzież motocykla. Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
1: Pozostałej dwójce podejrzanych grozi do 10 lat więzienia. W naszym magazynie teraz zajrzymy na poznańską Wildę.
2: Zakończyła się wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Kilińskiego na poznańskiej Wildzie. W ostatnim czasie odbyły się końcowe odbiory robót budowlanych. W ramach metamorfozy ulicy Kilińskiego jesienią zostaną posadzone drzewa, krzewy i byliny. Prace na ulicy Kilińskiego rozpoczęły się od modernizacji sieci gazowej pod koniec ubiegłego roku. Następnie wykonawca rozpoczął wymianę nawierzchni chodników i jezdni. Rozebrano stare, zniszczone chodniki i ułożono nowe z płyt betonowych. Przy kamienicach zostały wykonane pasy kompensacyjne słupanej kostki granitowej, a na zjazdach do posesji ułożono kostkę ciętą. W kolejnym etapie wymieniono nawierzchnię jezdni. W połowie ulicy, gdzie docelowo powstanie enklawa zieleni, ułożono ciętą kostkę rzędową, tak aby wizualnie wyróżnić wjazd w to miejsce. Podobna nawierzchnia znajduje się na obu krańcach ulicy, zarówno od strony ulicy 28 czerwca, jak i od ulicy Prądzyńskiego. Kostka rzędowa została również ułożona na miejscach parkingowych. W pozostałej części ulicy nawierzchnia jezdni wykonana została z masy bitumicznej. W miejscu, gdzie już jesienią powstanie zielony zakątek, ustawione zostały ławki oraz zamontowane są stojaki rowerowe. Mieszkańcy mogą tam przysiąść, odpocząć w cieniu rosnących drzew. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz spójnej stylistyce ulica zyskała uporządkowany charakter podkreślający jej historyczną tożsamość. Zdecydowanie poprawia się estetyka otoczenia oraz komfort poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców. Lepszą retencję wód opadowych w tym rejonie zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń. Ponad 300 metrów kwadratowych nowej nawierzchni zyska zieleń. Lepszą retencję wód opadowych zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń oraz nieutwardzone tereny wokół starych drzew. Jest to ponad 300 metrów kwadratowych. Ostatnim akcentem metamorfozy będą nowe nasadzenia na jesień. We wspomnianych odbrukowanych miejscach posadzimy drzewa. Będzie to 5 platanów oraz 3 wiśnie kanzan. Przybędzie również 570 krzewów róż i bylin oraz 3500 roślin cebulowych. Zróżnicowana i starannie dobrana zieleń nie tylko podniesie walory estetyczne ulicy, ale także korzystnie wpłynie na jej mikroklimat. Wszystkie prace są finansowane z wpływów ze strefy płatnego parkowania.
1: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a koszt wszystkich prac to prawie 2 miliony złotych. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w terenie, ale też w studio. I właśnie dzisiaj w moim studio przy 27 grudnia...
3: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Kroo Poznańskie Centrum Wolontariatu. Witam.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od maratonu.
3: Dokładnie, maratonu, ale nie takiego biegowego, tylko poznańskiego maratonu wolontariatu, który ponownie będzie gościł w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Założeniem tego wydarzenia jest takie hasło, że wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem. To znaczy podczas wydarzenia, które jest otwarte, bezpłatne, wstęp wolny, zapraszamy wszystkich, będzie można włączyć się w pomaganie poznańskim organizacjom pozarządowym tam na miejscu. Można poświęcić na to moment, można poświęcić na to kilka godzin, ponieważ wydarzenie odbywa się w godzinach 10-17. Oczywiście przy każdym stanowisku znajdziemy animatora, znajdziemy osobę prowadzącą, która wspomoże nas w tworzeniu tych przedmiotów, które będą wspierać organizacje pozarządowe. Także jeżeli ktoś na co dzień nie zajmuje się rękodziełem, nie musi się obawiać, że nie podoła, bo na pewno wspólnie damy radę. Tak jak wspominałam, to będzie kolejna edycja Maratonu Wolontariatu i ponownie w Centrum Kultury Zamek. Tym razem jednak będziemy działać na pierwszym piętrze w przestrzeni atrium. No i oczywiście oprócz stref, które będą dedykowane pomaganiu, znajdziecie też stanowisko Poznańskiego Centrum Wolontariatu, gdzie będziecie mogli porozmawiać z nami o możliwościach zaangażowania się w wolontariat w innej formie, być może systematycznej, być może również w jakieś akcje wolontariackie. Także serdecznie zapraszamy. Powtórzę jeszcze raz, że będzie się to działo w środę 7 października w Centrum Kultury Zamek w przestrzeni Atrium na pierwszym piętrze.

0: godzinach 10-17.
1: Przypomnijmy, obowiązują jakieś zapisy?
0: Nie obowiązują zapisy, jest to wydarzenie otwarte, bezpłatne dla osób w każdym wieku, bo też poziom trudności, poziom zaawansowania tego rękodzieła, które będziemy tworzyć, będzie różnorodny, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast w wydarzeniu mogą wziąć też udział grupy zorganizowane, na przykład szkolne kluby wolontariatu czy kluby seniora, dlatego jeżeli ktoś chciałby przyjść większą grupą, większą ekipą, to zapraszamy serdecznie do kontaktu, na przykład mailowego na adres kro@centrum.pl. Można też wejść na naszą stronę www.centrum.pl, na stronę wolontariatpoznań.pl i tam znajdziecie dane do kontaktu z nami.
1: A teraz nieco zmienimy temat. Chciałbym zapytać o mini-granty.
0: Tak, coś dla studentów, także jeżeli słuchają nas studenci, to teraz uwaga, ponieważ Poznańskie Centrum Wolontariatu otwarło nabór na mini-granty dla studentów. Wystarczy, że zbierzecie grupę 3 studentów, studentek, osób studiujących na poznańskich uczelniach i napiszecie projekt właśnie na akcję wolontariacką. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, jeżeli brzmi to może jakoś trudno, to nie martwcie się. Na naszej stronie jest formularz, krótki opis projektu należy przygotować, no i też osoby z naszego zespołu wspierają w przygotowaniu, w realizacji tych inicjatyw. To musi być inicjatywa, która odpowiada na problemy, na potrzeby lokalnej społeczności i aktywizuje właśnie też społeczność studencką. Można zdobyć do 1000 zł na realizację takiej akcji, dlatego jeżeli komuś w głowie kiełkuje jakiś pomysł, chciałby coś zrobić, chciałby coś zrealizować, to jest ten moment, żeby wejść właśnie na naszą stronę wolontariatpoznań.pl i tam w odpowiedniej zakładce znajdziecie szczegóły, znajdziecie kontakt do osób z naszego zespołu, które Was w tym wspomogą. Także zachęcam, to jest ten moment, żeby zacząć działać.
1: Oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy, a tymczasem w kalendarzu mamy wrzesień, a jak wrzesień, to dzieje się sporo i również u Was, prawda?
0: Zgadza się. Między innymi po przerwie takiej wakacyjnej, urlopowej wróciły do Poznańskiego Centrum Wolontariatu nasze warsztaty. Warsztaty bezpłatne, odpowiadające znów na różne potrzeby wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu w naszym mieście. Także zachęcam, żeby na naszej stronie, na naszych social mediach Poznańskiego Centrum Wolontariatu sprawdzić harmonogram nowych warsztatów bezpłatnych, na które można się zapisać.
1: A jeśli ktoś czuje, że chciałby zostać wolontariuszem, droga nie jest wcale taka trudna.
0: Dokładnie. Niezmiennie na naszej stronie publikujemy najnowsze, aktualne oferty wolontariackie. Jeżeli słuchają nas na przykład rodzice, to można również skorzystać na naszej stronie z takiego filtra wieku wolontariusza. Można znaleźć wolontariat też dla swojego dziecka. Dziecko również może to zrobić. Same oferty są podzielone na różne kategorie, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A gdyby pojawiły się jakieś pytania, wątpliwości, to zapraszamy również do kontaktu z nami na naszej stronie wolontariatpoznań.pl. Znajdziecie kontakt do nas, także zapraszamy. Poznaniacy są bardzo pomocni i chętnie angażują się w wolontariat, w akcje społeczne, natomiast jak wiadomo, wolontariuszy nigdy za wielu, dlatego jeżeli ktoś z wolontariatem nie miał długo do czynienia albo nigdy nie miał do czynienia, to wejście na naszą stronę wolontariatpoznań.pl, sprawdzenie ofert wolontariatu jest dobrym pierwszym krokiem, który można wykonać z domu, albo przyjście właśnie na maraton wolontariatu 7 października, gdzie będzie można włączyć się w pomaganie tu i teraz na miejscu, ale też właśnie porozmawiać z naszym zespołem, porozmawiać o możliwościach, rodzajach wolontariatu, zasadach zaangażowania się w niego i dowiedzieć się, jak w naszym mieście można pomagać.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że pięknie o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
0: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Kroa Poznańskie Centrum Wolontariatu. Dziękuję.
1: Dziękuję pięknnie. Sport. Ćwierć wieku biegania w stolicy Wielkopolski. Trwają zapisy na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
2: Przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł. I dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat. więc takie ważne, historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. Ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są poznaniacy, a cała reszta no to są jednak osoby spoza naszego miasta, dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas. Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka, czyli jak na ostatniej prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz.
1: Na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza zapraszamy 4 października.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
10: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, a teraz w moim studio gość.
14: Tomasz Szwałek, Schron Kultury Europa.
13: Za nami wakacje, co dobre, szybko się kończy. No to może na początek naszej rozmowy podsumujmy, co działo się właśnie w tym sezonie letnim, który no już kończy się.
14: Tak, powoli się on kończy, jeszcze troszeczkę działamy, póki ta pogoda nam sprzyja, ale w okresie faktycznie tym letnim bardzo dużo działaliśmy w terenie. Byliśmy w naszym ogrodzie na ziemi wspólnej, działaliśmy w ogrodzie na terenie Nowego Cegielskiego przy ulicy 28 czerwca, a także angażowaliśmy się w działania w przestrzeni rodzinnych ogródków działkowych imienia Maksymiliana Jackowskiego przy ulicy Wspólnej. Tak jak już od kilku lat przy ziemi wspólnej prowadziliśmy akcję adopcji grządek, gdzie wybranych 12 osób opiekowało się grządkami, hodowało własne warzywa, zioła i starało się też dbać o tą przestrzeń. Z kolei na terenie Nowego Cegielskiego, tam bardziej oprócz tworzenia kolejnego miejsca do uprawy roślin, też organizowaliśmy warsztaty takie z pokroju tematyki kulturalnej, integracyjnej, ale też ekologicznej. Tworzyliśmy na przykład upcyclingowe dzwonki wieczne.
13: Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
14: Dzwonki wieczne to taka przeszkadzajka, którą często możemy gdzieś spotkać na balkonie czy w naszym ogrodzie, która troszeczkę pod podmuchem wiatru powoduje, wydaje różne dźwięki.
13: Czasami jakieś pióra się pojawiają, to jest coś takiego?
14: Tak, to jest coś w tym stylu, tylko my zamiast piór wykorzystaliśmy na przykład kapselki, które leżą na ziemi po różnego rodzaju napojach, tak żeby pokazać, że tym przedmiotom możemy też dać drugie życie.
13: Czyli takie ekologiczne podejście.
14: Tak jest, o to nam bardzo chodziło, żebyśmy pokazali, że jest wiele też takich materiałów i przedmiotów, no, które jakby w tych zasadach gospodarki obiegu zamkniętego możemy dać im kolejne jakieś tam formy życia.
13: Sporo osób wzięło udział w tych zajęciach?
14: O dziwo, bardzo dużo osób było zainteresowanych takimi warsztatami i widzimy też to, że bardzo fajnie sprawdza się taka formuła wykorzystania tych rzeczy przy czymś bardzo praktycznym, czyli rzeczy, która no, gdzieś tam będzie zdobiła nasz ogród, nasz balkon i inni ludzie, którzy do nas przyjdą, nas odwiedzą, też będą mogli to zobaczyć i pewnie w jakiś sposób ich to zaintryguje lub zainteresuje.
13: No i powróćmy jeszcze do tych ogródków. owadów, no sporo się działo latem, no bo przecież wiosną sialiście, później latem pierwsze pewnie zbiory i doglądanie, i podlewanie, i tak dalej, i tak dalej.
14: Tak jest, zgadza się, no jakby przez ten cały sezon jest mnóstwo tej takiej pracy i porządkowej, i związanej jakby z takim bieżącym dbaniem o tą roślinność, a na sam koniec na przykład sezonu przy rodzinnych ogródkach działkowych postawiliśmy regał działkowa spiżarnia, czyli taki punkt food sharingu, gdzie teraz działkowcy mogą zostawić nadmiar swoich plonów, bo często też się tak zdarza, że nie wiemy do końca, co później zrobić z tymi zbiorami. I teraz znajduje się to w takiej przestrzeni na ogródkach działkowych ogólnodostępnej, gdzie każdy mieszkaniec nawet z zewnątrz może podejść i skorzystać z tego nadmiaru, który zostawili działkowcy.
13: Za darmo?
14: Za darmo. Regał jest tak skonstruowany, że każdy ma do niego dostęp, w każdej chwili można w zasadzie do niego podejść i jeżeli zainteresują nas brzoskwinie, śliwki, to śmiało można się częstować i brać.
13: A propos tych owoców, a propos zbiorów, ja jestem miłośnikiem tych zbiorów, tych naturalnych owoców, warzyw. Co udało się właśnie posadzić i jakie tutaj owoce, jakie plony pojawiły się w tym sezonie u Was?
14: Na ziemi wspólnej między innymi bardzo dużo pojawiło się malin. Fantastycznie urosły cukinie. Mamy, myślę, że kilkadziesiąt pomidorów i jeszcze do tej pory widzimy rosnące papryki.
13: Koniecznie muszę chyba do Was zajrzeć.
14: No, myślę, że czym prędzej, bo w każdej chwili może to już zniknąć.
13: A co jesienią? Bo powiedzieliśmy o tym, co działo się latem, tak pokrótce. A teraz powiedzmy, jakie są plany. Przed nami również piękna pora roku, kolorowa. Już powoli w Poznaniu zaczynają liście się tutaj przebarwiać. Co będziecie robić i jak będziecie działać?
14: Tak, zgadza się. Jesienią troszeczkę mniej będzie nas w tych działaniach w przestrzeni osiedla Wilda, ale będziemy nadal działali prężnie w Schronie Kultury Europa przy ulicy Rolnej 24. I tam już niedługo wracają chociażby spotkania muzyczne z zespołem Klika. We wtorki od godziny 16.30 do 18.00 będzie można spotkać się z zespołem Klika, który gra własne utwory i covery. Wtedy spotyka się grupa seniorów i przy kawie, herbacie wspólnie mogą dołączyć do śpiewania i wykonywania tej muzyki. A oprócz tego zapraszamy na dźwiękową mapę Wildy, czyli takie warsztaty związane z pracą z mikrofonem, z rejestratorami dźwiękowymi i tworzeniem kolejnych nagrań związanych z Wildą. Skupiamy się na miejscach, wydarzeniach z przeszłości, ale też na ludziach, którzy obecnie funkcjonują i są ważni dla tego osiedla.
13: A kto nie był jeszcze w Schronie Kultury Europa, ja powiem, że miałem okazję kilka razy tam być i robi ten schron ogromne wrażenie. Takie pytanie, każdy z ulicy może przyjść, każdy poznaniak, poznanianka, czy turyści, którzy zawitają do Poznania?
14: Tak, zapraszamy wszystkich. To, co jest wyjątkowego w Schronie Kultury Europa, to oprócz tego, że my organizujemy i planujemy jakieś wydarzenia, to oprócz tego Schron Kultury Europa działa też jak trochę taka świetlica. Jesteśmy otwarci od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych od 16 do 20 i każdy w tym czasie może do nas zawitać, więc nawet jeżeli nie mamy zaplanowanego konkretnego wydarzenia, to można przyjść w nasze przestrzenie, usiąść, wyciągnąć sobie jakąś grę planszową ze znajomymi, można obejrzeć funkcjonującą obecnie wystawę prac malarskich czy zdjęć fotograficznych, które niedawno miał wernisaż. Można się cofnąć w czasie, bo tam w tych naszych przestrzeniach znajduje się wiele antycznych mebli, pojawiają się stare instrumenty, są też pamiątki no, z dawnych czasów, które zbiera kierownik schronu, pan Jerzy Łuczak. Pan Jurek jest w Schronie Kultury Europa, jeżeli się nie mylę, około 20 lat z nami, więc jest bardzo związany z tym miejscem. W zasadzie aranżacja każdej przestrzeni to jego zasługa. No i myślę, że to jest osoba, z którą zawsze warto się spotkać, porozmawiać o tym, co w schronie się dzieje, jak schron wyglądał i poznać jego historię, ale też dowiedzieć się o malarstwie, którym pan Jurek się na co dzień tam zajmuje.
13: Tu jest chyba też przykład na to, że łączą się pokolenia.
14: Bardzo fajny przykład tego, że pan Jurek, no osoba już w starszym wieku, a z drugiej strony na przykład przykład ja, jako członek stowarzyszenia, pokazujemy, że te działania międzypokoleniowe mają miejsce nie tylko na tej linii uczestników różnych wydarzeń i zajęć, ale też na tej takiej linii zarządczej czy organizatorskiej wydarzenia w przestrzeni schronu.
13: Powiedzieliśmy o jesieni, a co w takim razie zimą?
14: Na zimę jeszcze konkretnego planu całego nie chcemy zdradzać. Nasz program też często tworzony jest na bieżąco z tym, jak się pojawiają pomysły mieszkańców u nas, bo też taką przyjmujemy formułę, że czekamy na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Wildy, więc to może się na bieżąco zawsze zmienić, ale odsyłamy bezpośrednio do naszej strony internetowej Schronu Kultury Europa, to jest www.skeuropa.pl i tam można na bieżąco znaleźć informacje i całe nasze kalendarium wydarzeń.
13: A na jakie inicjatywy czekacie?
14: Jesteśmy otwarci na szereg różnych wydarzeń, zarówno kulturalnych, takich integrujących społeczność lokalną. Dla nas bardzo ważne są nawet takie niewydarzenia, które są dla bardzo dużej publiczności, dla dużych grup osób, ale dla takich właśnie mniejszych, ale które się powtarzają częściej i są cykliczne, bo bardzo ważne dla nas jest tkanie relacji sąsiedzkich.
13: Tak a propos tych relacji, integracji, na integrację z pewnością nie narzekacie na poznańskiej Wildzie, szczególnie przy Rolnej.
14: Wydaje mi się, że nie mamy co narzekać. Cieszymy się, że tak wielu mieszkańców i mieszkanek już znamy z imienia i jakby znamy też ich historię. To jest zawsze bardzo miłe, że kiedy gdzieś spotykamy się nawet na ulicy już przed schronem czy w innym miejscu osiedla Wilda, zawsze możemy zamienić parę słów i porozmawiać o tym, co u kogo słychać.
13: A jaka jest recepta, by mieć tak doskonałe relacje sąsiedzkie?
14: Myślę, że przede wszystkim otwartość i życzliwość. To jest coś, co powoduje, że wszyscy otwieramy się na drugiego człowieka i łatwiej jest nam podzielić się swoimi emocjami, historiami, które się wydarzyły i to w pewien sposób buduje później te więzi.
13: I o to właśnie chodzi, by być życzliwym, podchodzić do drugiego człowieka z uśmiechem. A ja przypomnę, że dziś w moim studio uśmiechnięty gość
14: Tomasz Szwałek, Schron Kultury Europa.
13: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję również.
13: Czas na sportowy temat. Wakacje za nami, a co za tym idzie?
15: No nie można już korzystać z basenów letnich, bo one zakończyły sezon, ale zapraszamy oczywiście jak zawsze na pływalnie kryte. Działają te pływalnie na osiedlu Zwycięstwa, na osiedlu Stefana Batorego i na ulicy Taborowej, czyli najnowsza nasza pływalnia Grunwald. Niebawem ruszą pływalnie na Ratajach i pływalnia na Chwiałce. Tam już od września trwają nauki pływania, czyli jak ktoś chce jesienią rozpocząć przygodę i nauczyć się pływać albo udoskonalić swoje pływanie, to bardzo serdecznie zapraszamy.
13: A kto nie lubi wody, ma też okazję do uprawiania innych sportów, innych dyscyplin na terenie Poznania.
15: Dokładnie. Ja myślę, że już wiele osób czeka na przykład na lodowisko. Można korzystać z lodowisk dwóch w Poznaniu, ale one się otworzą dopiero w okolicach połowy października. To będzie lodowisko nad Jeziorem Maltańskim i drugie lodowisko, najnowsze nasze, oddane do użytku pod koniec ubiegłego roku, czyli lodowisko w hali Wilda. Ono także gdzieś w połowie października wystartuje i to są dwa lodowiska, które jak wystartują, to codziennie od rana do wieczora będą otwarte dla wszystkich poznanianek i poznaniaków. A jeżeli ktoś chce skorzystać z tego dużego lodowiska sportowego Chwiałka, to musi zaglądać na jego stronę internetową i szukać w grafiku lodowiska ślizgawek. Te ślizgawki teraz odbywają się również w weekendy, no ale tych jednostek dostępnych dla publiczności jest nieco mniej. Jeszcze ten sezon łyżwiarski się w pełni nie rozwinął. To jedno, a drugie, no to jest boisko sportowe, które w większym zakresie służy łyżwiarzom figurowym czy hokeistom, którzy tam mają swoje treningi, sport wyczynowy. Natomiast po to właśnie uruchomiliśmy drugie lodowisko w hali Wilda, żeby zapewnić mieszkańcom tą taką ciągłą dostępność lodu jesienią, ale to tak jak powiedziałem, od połowy października.
13: Mówił na naszej antenie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. W naszym programie teraz zupełnie zmieniamy temat. Zajrzymy do nowego zoo w Poznaniu.
16: Tutaj wędruję w tej chwili ścieżką na tyłach wybiegu pandek rudych, bo pandki, które urodziły się pod koniec czerwca, one jeszcze na ten duży wybieg dostępny dla zwiedzających nie wychodzą. Ja spróbuję tutaj zerknąć. Może uda mi się je gdzieś wypatrzyć. ale jeżeli mi się nie uda, no to od razu Państwu wytłumaczę, dlaczego mi się to nie uda. Remigiusz Kaziński, ogród zoologiczny w Poznaniu. No i mama Indira obserwuje mnie tutaj bacznie, natomiast samych maluchów niestety nie było mi dane zobaczyć, a więc jak Państwo widzą, nawet praca w zoo nie umożliwia zobaczenia małych pandek, które są pod czujną opieką swojej mamy. Pandki rozwijają się dosyć długo. Te urodziły się pod koniec czerwca, 24. W tej chwili ważą około kilograma, ponad kilogram, kilogram 300, kilogram 100 kilkadziesiąt gramów, bo były ważone, były odrobaczane, zostały im podane wszelkie konieczne szczepienia, zostały też zaczipowane, no, całą tą standardową procedurę w stosunku do młodych drapieżnych, bo do rzędu drapieżnych pandki się zaliczają, mimo że dieta ich jest raczej wegetariańska. No więc cała ta procedura została w ich przypadku przeprowadzona. Mają się dobrze, mają otwarte oczy, są już coraz śmielsze, ale tak mocniej i częściej wychodzić ze swojej budki zapleczowej będą pewnie gdzieś dopiero po 90, może 100 dniach od narodzin, a więc będzie to pewnie gdzieś koniec września, początek października, a zanim zaczną wychodzić na wybieg, tak żeby Państwo je mogli zobaczyć, to pewnie celowałbym w koniec listopada, początek grudnia. Pandki rozwijają się dosyć długo, oczy otwierają jak na drapieżne, dosyć też późno, po mniej więcej 20 dniach od narodzin. No i przez pierwsze 2-3 miesiące są naprawdę bardzo, bardzo nieporadne i bardzo mocno uzależnione od mamy. Rodzą się jedna, dwie, czasami, ale bardzo rzadko więcej. U nas no, poprzednie narodziny to była jedna, też samica, Kumari. Kumari w tej chwili mieszka w Ust nad Łabą. No i teraz mamy dwie samiczki. Ich imion jeszcze nie znamy, ponieważ ich imiona wybiorą mieszkanki Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego na Poznańskiej Wildzie.
17: Do końca września nowe zoo w Poznaniu czynne jest do godziny 19, z kolei od października do 17.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz dłuższa rozmowa. Wybrałem się do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i właśnie ze mną...
18: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
17: Poznaniacy w Wielkopolanie ruszyli na grzyby.
18: Zgadza się, teraz szczególnie w tym okresie tych grzybów jest sporo. Wielkopolska w zasadzie cieszy się teraz tym właśnie wysypem grzybów. No, borowików mamy w naszych wielkopolskich lasach pod dostatkiem i to widać rzeczywiście, ten ruch w lasach, szczególnie w weekendy, jest duży. Każdy grzyb to specyficzny zapach i też mamy idealne warunki za oknem do tego, by te grzyby rosły, czyli jest wilgoć, jest ciepło cały czas, także one się rozwijają. No i tutaj to jest bardzo dobry sposób właśnie na spędzanie wolnego czasu, czyli wybranie się z koszykiem do lasu i znalezienie grzybów. Najlepiej, i to jeszcze dzisiaj pewnie powiemy, pamiętać należy o tym, żeby zbierać te grzyby, które znamy.
17: To bardzo ważne, co pan powiedział. A powiedzmy, jakie grzyby królują? Mówię o tych jadalnych w Wielkopolsce, w okolicach Poznania.
18: Głównie są to podgrzybki, są to też borowiki. Był czas na kurki, jeszcze się pojawiają. Teraz kanie oczywiście, czyli te, które też wielu poznaniaków preferuje na talerzu. Także grzybów jest bardzo dużo. W ogóle w Polsce mamy ponad 1000 gatunków grzybów jadalnych, a przeciętnie zbieramy może kilka, tak jak znamy. Także to też trzeba o tym pamiętać. Grzyby są źródłem białek, są źródłem minerałów. Kiedyś się mówiło, że grzyb nie ma właściwości odżywczych. To nieprawda. Naukowcy już grzyby przebadali, a teraz cały czas badania trwają, bo grzyby też są wykorzystywane w medycynie, także ciągle ten świat grzybów jest dla nas, czymś nas zaskakuje i mają też właściwości prozdrowotne, nie mówiąc już o tym, że rzeczywiście połączenie grzybobrania, czyli takiej aktywności w lesie, też niesie szereg korzyści dla naszych organizmów.
17: Płyną też sygnały o nowym gatunku.
18: Zgadza się, pojawiają się nowe gatunki, w tym grzybów, w świecie roślin, grzybów czy zwierząt, w ogóle w lesie obserwujemy w Polsce te nowe gatunki, no wiąże się to ze zmianą klimatu i tak samo właśnie w świecie grzybów, pojawiają się przybysze z Ameryki, no i tutaj rzeczywiście są spotykane również w wielkopolskich lasach, no i zbierane przez grzybiarzy.
17: Jak te grzyby trafiły do nas, tutaj do naszych lasów?
18: No, zostały zawleczone, zostały po prostu przetransportowane, tak jak wiele organizmów z innych części świata. Globalizacja i to, że w zasadzie mówi się, że świat jest taką globalną wioską, transport, no łatwo przenieść też zarodniki grzybów i tak to się też wydarzyło w przypadku tych amerykańskich borowików, które spotykamy w lasach. To jest bardzo ważne, żeby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, które znamy. Jeżeli takich grzybów nie znamy, to ich nie zrywamy, nie niszczymy. Jeśli mamy wątpliwości, to należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. Mamy chociażby dyżury sanepidu, mamy grzyboznawców. Można zapytać się też właśnie w takich miejscach, czy ten grzyb, którego znaleźliśmy, możemy go spożyć, czy on jest jadalny. Oczywiście są też aplikacje, atlasy, ale no, najlepsze to jest drugi człowiek, to jest ekspert, to jest najpewniejsza, można powiedzieć, metoda, czyli też grzybobranie pod okiem takiej osoby, która zna się na grzybach, to też możemy się dużo nauczyć. No i też warto przy tej okazji pamiętać, żeby nie zrywać też takich młodych grzybów, bo czasami te grzyby, które dopiero co wyrastają, to można je pomylić z jakimiś takimi jadalnymi. W przypadku muchomora zielonawego to jest pomyłka właśnie z kanią, którą nam się wydaje, że zrywamy małą kanię, a to może być muchomor, który jest śmiertelnie niebezpieczny. Także tutaj takich przykładów możemy kilka jeszcze podać. Dlatego zbierać należy już osobniki takie dorosłe grzyba, które znamy, którego możemy rozpoznać i nie mamy wątpliwości.
17: A co jeśli stanie się najgorsze i podejrzewamy, że zjedliśmy właśnie gatunek, który no nie był jadalny? Zaczynają się jakieś tutaj objawy pojawiać?
18: No to już jest sprawa wtedy śmiertelnie poważna i w zasadzie wymagająca natychmiastowej pomocy lekarskiej, interwencji medycznej. No, trzeba też pamiętać, że jest kilka gatunków śmiertelnie niebezpiecznych w Polsce, muchomorów, które po prostu mogą nas zabić. Także tutaj czas jest bardzo ważny, czas reakcji. Co roku gdzieś mówi się w tej przestrzeni medialnej, że ktoś właśnie takiego muchomora zielonawego gdzieś tam spożył i potem no, po prostu się śmiertelnie zatruł. Także to jest niebezpieczeństwo, dlatego apelujemy o to, by zbierać grzyby, które znamy, co do których nie mamy wątpliwości.
17: A jeśli mamy wątpliwości do grzybów, które zebraliśmy, pamiętajmy, że zawsze możemy udać się do wielkopolskiego sanepidu.
18: Tak jest. Właśnie to jest instytucja, w której pracują osoby, które się specjalizują, które mają dyżury wykwalifikowanych grzyboznawców, organizują kursy, także jak najbardziej to jest właściwe miejsce.
17: Ja przypomnę, że znajduję się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiam z Tomaszem Maćkowiakiem z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Było o grzybach, ale na te grzyby musimy się jakoś dostać i często jeździmy samochodami i tutaj też ważne wskazówki dla poznaniaków, dla Wielkopolan.
18: Tak, zgadza się. Tutaj apelujemy podczas tego sezonu grzybowego, by auto czy też pojazd silnikowy, bo to nie musi być samochód, to może być motocykl, quad, no, zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli na parkingu leśnym, miejscu postoju pojazdów. Takich miejsc jest wiele. Nie wjeżdżajmy do lasów. W zasadzie możemy tylko wjechać do lasu, jak widzimy znak droga udostępniona dla ruchu. To wtedy możemy jechać pojazdem, ale inaczej jak takiego znaku nie ma, no to możemy być pewni, że to jest droga leśna, czyli nie możemy tam się poruszać takim środkiem lokomocji. No pamiętajmy też, by nie zastawiać szlabanów tych, które no, jeszcze są w lasach, na tych głównych drogach, ponieważ zdarzało nam się w ubiegłych latach, że nie mogły dojechać służby ratunkowe właśnie, ktoś potrzebował pomocy i karetka nie mogła dojechać, nasi strażnicy pomogli, no bo właśnie auto zastawiało szlaban, także to jest bardzo ważne, żeby nie zostawiać samochodów. Nasi strażnicy leśni właśnie w tym okresie teraz grzybobrania też są w lesie, są widoczni, w ogóle służba leśna i też zwracają na to uwagę, edukują, no właśnie w ten sposób, żeby był porządek w lesie, żeby też było bezpiecznie. Strażnicy leśni to też osoby i w ogóle służba leśna, która może nam pomóc w sytuacji, kiedy będziemy tego wymagali, bo pamiętajmy, że to są osoby przeszkolone, mają też torbę medyczną, chociażby R1 i w latach ubiegłych no, mieliśmy sytuację, gdzie osoby gdzieś zaginęły na grzybobraniu i też mamy specjalistyczny sprzęt, drony z termowizją. Udało się takiego starszego pana rok temu w nadleśnictwie Przedborów uratować, który właśnie zabłądził. Także tutaj też warto pamiętać, by mieć zainstalowaną aplikację na telefonie MBDL, Mobilny Bank Danych o Lasach, bo tam mamy mapę i możemy się w tym lesie zlokalizować. Nie zgubimy się po prostu, także o to też apelujemy.
17: O to też apelujecie. A teraz może o świecie zwierząt. Jesteśmy na grzybach i pamiętajmy, że to my jesteśmy tam gośćmi, a w lesie są również zwierzęta. Co dzieje się w świecie zwierząt teraz, gdy nadchodzi jesień?
18: No teraz w świecie zwierząt następuje, jeśli chodzi o jelenie chociażby, to rykowisko już teraz rozpoczyna się. No i tutaj też ważny apel do właścicieli psów. Każdy z nas i leśników też ma psa. My jak widzimy, że ktoś w lesie z tym psem po prostu spaceruje, biega beztrosko, to też apelujemy, mówimy, żeby pies chodził na smyczy, na otoku, też ze względu na bezpieczeństwo psa, no bo teraz jak mamy tej zwierzyny w lesie więcej, to czasami no, zdarza się, że pies pogoni za taką zwierzyną albo gdzieś się zagubi. Dlatego mówimy i edukujemy, żeby pies też był gdzieś na jakiejś dłuższej smyczy, był bezpieczny. No ale tak, rzeczywiście jesień to jest czas bardzo ważny, czas, okres godów. No, jeleni chociażby, no one teraz właśnie mają ten okres zwany rykowiskiem, także będzie w lesie dosyć głośno wieczorami i poranki. To są te właśnie, to jest ten czas, kiedy możemy usłyszeć porykiwania byków i to jest szczególny czas właśnie w przyrodzie. I tutaj chciałbym jeszcze dodać o ważną rzecz, jeśli chodzi o grzybobranie i zwierzynę, to też nie wszędzie w lesie możemy zbierać grzyby. Trzeba pamiętać, że mamy rezerwaty, mamy ostoje zwierzyny, tam nie możemy wchodzić i po to są te miejsca utworzone, żeby tam przyroda, zwierzyna miała spokój, żebyśmy tam jej nie niepokoili. Także to jest ważny apel, żebyśmy też zwracali uwagę, by no nie wszędzie z tym koszykiem wędrować i też by nie niepokoić zwierzyny.
17: Powiedzieliśmy o grzybach, powiedzieliśmy o zwierzętach, jeszcze tutaj świat roślin. Jesień to czas zbiorów także różnych roślin, które są jadalne.
18: Tak, zgadza się i tutaj też nasze arboretum leśne w Sycowie w okresie tym jesiennym, wrześniowym organizuje taką akcję dereniobrania. Możemy pojechać i narwać derenia własnoręcznie i po prostu po symbolicznej opłacie zabrać sobie do domu. Z derenia różne przetwory można robić, nalewki, także to jest też właśnie czas, kiedy w lesie dojrzewają i maliny, także możemy zbierać. No i jest wiele tych płodów runa. Trzeba pamiętać też o tym, że jak wędrujemy po lasach, warto zadbać o ubiór odpowiedni, no i cały czas pamiętajmy o kleszczach, które gdzieś na nas też czekają, więc musimy dobrze się ubrać, zastosować najlepiej te takie spreje, tak żeby odstraszały one takich pasażerów na gapę. No i właśnie dobry strój, długa nogawka, jeśli chodzi o spodnie, koszula z długim rękawem, nakrycie głowy i możemy w sposób bezpieczny po tych lasach wędrować i sprawdzać co jakiś czas sobie właśnie te spodnie, czy gdzieś tam nie chodzą kleszcze. Po przyjściu do domu prysznic, obejrzenie się i wytrzepanie tych ubrań. To są takie najlepsze zasady, które stosują leśnicy na co dzień i, no i one rzeczywiście dają efekt.
17: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś gościłem w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przy ulicy Gajowej, a o tym wszystkim opowiadał
18: Tomasz Maćkowiak, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
17: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję.
17: W magazynie teraz o najmniejszym użytku ekologicznym w Poznaniu. Tak, tak, chodzi o traszki ratajskie.
19: Ono właśnie, to miejsce się taką specyficzną strukturą przestrzenną charakteryzuje, bo z jednej strony mamy właśnie to zagłębienie po tej Dolinie Piaśnicy. Tak naprawdę nic tam już z tej przepływającej rzeki nie widać poza charakterystycznym ukształtowaniem terenu. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Mamy tam dwa sztuczne stawy wykopane na samym środku. To są sztuczne stawy wykopane podczas budowy ratajskich osiedli i dookoła park. Park, który z jednej strony jest ograniczony linią tramwajową, a z drugiej strony skarpą, na której znajduje się osiedle Tysiąclecia. Natomiast jeszcze od strony zachodniej jest taki obszar starej glinianki przy starej papierni i to spowoduje, że w tym takim właśnie zagłębieniu mamy bardzo różne wysokości terenu. Tam zbiera się dużo, dużo wody. Mikroklimat lokalny sprzyjał temu, żeby po prostu te zwierzęta mogły tam przetrwać. No i to, co obserwujemy, no to obserwujemy niesamowitą populację, jeśli jak chodzi o warunki miejskie. I to nie tylko populację traszki zwyczajnej, ale też badania, które tam prowadzimy, no pokazują różne inne ciekawe zjawiska. To tam wykryliśmy zdolność ropuch szarych do wchodzenia na stare wierzby, które na tym terenie znajdują się.
17: Pozwoli pan, to zapytam o liczbę. Wiadomo, ile traszek mamy w Poznaniu? Da się policzyć te płazy?
19: Jest to bardzo żmudne zadanie z tego powodu, że to są zwierzęta, tak jak ta nazwa wskazuje, traszka zwyczajna. Ona, ta zwyczajność polega z jej pospolitości, więc to są zwierzęta, które w sprzyjających okolicznościach tworzą bardzo duże populacje. Są metody, które pozwalają określić, że ta traszka, którą spotykamy, to jest dokładnie ta traszka, którą, nie wiem, spotkaliśmy tydzień, dwa tygodnie czy rok wcześniej. Ich brzuszki mają bardzo takie charakterystyczne plamki. Ta plamistość brzuszna jest niczym nasz odcisk palca. Natomiast no, problem w tym, że każdą taką traszkę należy sfotografować. W oprogramowaniu za pomocą sieci neuronowych można porównywać te wzorki. Natomiast wiąże się to z bardzo dużym nakładem pracy. My podczas takich nocnych, wieczornych kontroli, te kontrole się tak naprawdę odbywają bardzo regularnie od wielu lat. Jesteśmy w stanie nawet spotkać 20, 30, 50 osobników, więc to jest niesamowita ilość materiału i no niestety metodycznie tak dużą populację bardzo trudno jest oszacować. Natomiast jeżeli chodzi o takie wartości względne, to przeprowadzaliśmy odłowy już z taką metodą nie bazującą na tym, żeby rozpoznać każdego osobnika, ale żeby po prostu określić liczbę traszek na jednostkę czasu użytą, wykorzystaną na badania. No i tutaj nasze wyniki no, przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. W ciągu tam kilku dni prowadzonych badań odłowiliśmy ponad 1000 traszek dorosłych.
17: O płazach i nie tylko opowiadał doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski, specjalista herpetolog z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie jak zawsze mam sporo tematów z Poznania i z naszego regionu. Na początek tego wydania Mosina.
20: Policjanci z Mosiny otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu Renault Trafic. Podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jeszcze dzień wcześniej pojazd według relacji właściciela znajdował się na jego posesji, w nocy jednak zniknął. O tym poinformowani zostali policjanci z Komisaratu Policji w Mosinie. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania, zabezpieczyli dostępne informacje i materiał dowodowy, a następnie rozpoczęli poszukiwania samochodu. Nie minęły 3 godziny od zgłoszenia, gdy policjanci ustalili, że skradziony pojazd może znajdować się na jednej z ulic w Mosinie, przy ulicy Chodkiewicza. Tam na miejscu jako pierwsi pojawili się pełniący obowiązki komendanta Komisariatu Policji w Mosinie, aspirant Jakub Urbaniak, wraz z kierownikiem ogniwa kryminalnego. Szybko oni potwierdzili, że zaparkowany tam Renault Trafic to właśnie poszukiwany samochód. Wszystko wskazywało jednak na to, że sprawa będzie miała jeszcze jeden dość nietypowy etap. Policjanci zauważyli, że w pojeździe znajduje się mężczyzna. Na tylnej kanapie przykryty materacem spał, jak się okazuje, 48-latek. Funkcjonariusze wydali mu polecenie opuszczenia samochodu. Mężczyzna nie zamierzał jednak współpracować, nie reagował na polecenia, jedynie wzruszył ramionami, a następnie ponownie zasnął. W tej sytuacji policjanci podjęli zdecydowane działania. Po wybiciu bocznej szyby aspirant Jakub Urbaniak obezwładnił mężczyznę, który został następnie zatrzymany przez funkcjonariuszy. 48-latek był kompletnie pijany. Badanie policyjne alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. To jednak nie był koniec jego problemów. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że jest on również poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości, a to w związku z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności. 48-latek usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu.
17: Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. W naszym programie czas na dłuższą rozmowę. W moim studio zagościł
21: Marek Frockowiak, rzecznik prasowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
17: Wakacje za nami, to na początek naszej rozmowy zaczniemy od statystyk.
21: Od 1 kwietnia mamy 205 utonięć, w tym wiele osób, małoletnich, dzieci. No to są zawsze straszne te statystyki i niestety skala ich rośnie z roku na rok. To jest drugi bardzo dziwny sezon, bym go nazwał. Mianowicie bardzo dużo dni było pochmurnych, deszczowych, wiecznych, takiej niepogody. Co do zasady, lato jest takie podzielone. Trochę jest ciepłych dni, trochę chłodnych. Natomiast w zeszłym roku i w tym przeważały dni chłodne, deszczowe, zimne, takie załamania pogody. To był bardzo nieciekawy sezon i bardzo było mało takich dni, gdzie można było wyjść na tą wodę i sobie posiedzieć, odpocząć. Znów taki krótki sezon letni się nam zdarzył drugi pod rząd.
17: Można powiedzieć, że ze skrajności w skrajność, bo były też epizody, te upały 40, nawet ponad 40 stopniowe.
21: Tak, ale gdybyśmy to zebrali wszystko razem, to może takich upalnych dni było półtora tygodnia, maksymalnie dwa na całe wakacje. To nie jest dużo i no to dosyć ograniczało możliwości wypoczynku nad wodą. Stąd też dosyć niskie statystyki utonięć co do ogółu i wieloletniej średniej.
17: Też trudno ratownikom zaplanować ten czas właśnie pracy, bo no ta pogoda ma ogromny wpływ, prawda? Jeden dzień jest 40 stopni, za chwilę plus 16.
21: Dokładnie tak, bo jeżeli mamy takie okienka pogodowe, to w to okienko bardzo dużo osób przybywa nad wodę, tak? I na przykład 8 dni pod rząd nie ma nikogo na plaży, bo jest pochmurnie wiecznie. Potem trafia się to okienko pogodowe, to wszyscy się kumulują w ten jeden dzień, jest olbrzymia ilość osób i potem znów kilka dni chłodnych i pusto na plaży, więc to nie jest korzystne, bo te obłożenie kąpieliska nie rozkłada się równomiernie, tylko są takie skoki, jeżeli chodzi o konkretne dni.
17: To, co pan powiedział, bywały dni, gdy no, plaże były wypełnione. Które z kąpielisk cieszyły się największą tutaj popularnością wśród poznaniaków, wielkopolan?
21: No myślę, że jeżeli chodzi o poznaniaków, to lider jest jeden, jest to jezioro Strzeszynek, a jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to jezioro Skorzęcin, jezioro Powickie, jezioro Bożkowo, aczkolwiek zauważam, jeżdżąc po Wielkopolsce, że gminy naprawdę zaczynają dbać o te kąpieliska. Praktycznie w każdym miejscu mamy już bardzo ładnie urządzone plaże, pomosty, jakieś budki z jedzeniem. Widać, że gminom zależy, żeby te obiekty, jeżeli mają jakieś jezioro, wyglądały naprawdę dobrze.
17: A jak to jest tutaj, jeśli chodzi o wypoczywających i jak oni zachowują się na tych plażach?
21: Bardzo różnie. Co do zasady, kąpiący się słuchają ratowników, ale niestety bardzo wiele osób, żeby nie być tutaj nadzorowanym, czy żeby nie podlegać ratownikowi, po prostu wybiera kąpieliska nieszczerzone tam, gdzie nie ma ratownika i mogą robić, co chcą. I to niestety jest jedna z pierwszych przyczyn utonięć, no bo w razie jakiegokolwiek problemu ze zdrowotnego czy niedyspozycji nikt im nie pomoże.
17: Ratownicy to jedno, ale ratownikom pomaga też sprzęt. Jakim dysponujecie tutaj w Wielkopolsce sprzętem?
21: Tutaj konkretne rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, które mówi, co musi być, tak? Podstawa to jest łódka wiosłowa, koło ratunkowe, rzutka ratunkowa, bojka, pas ratowniczy typu węgorz, zasobnik linowy, łodzie motorowe mamy. No tutaj, jeżeli chodzi o sprzęt, to niczego nie brakuje. Brakuje tylko rozwagi kąpiących się.
17: Brakuje rozwagi kąpiących się, ale sezon zakończony, to co pan powiedział. Co teraz dzieje się z ratownikami? Oni się przenoszą na kryte pływalnie? Jak to wygląda?
21: Tak, dokładnie tak. Najpierw zwijamy cały sprzęt z kąpielisk, tak, ściągamy boje, wykopujemy regulaminy, czyścimy łodzie, sprzęty, konserwujemy, patrzymy, co trzeba naprawić, co można od razu schować do hangaru. A ratownicy nasi, no przeważnie jeszcze mają troszeczkę wolnego, bo to są studenci. Wrzesień wykorzystują najczęściej sami na urlopy, a od października zasiądą na naszych tutaj poznańskich basenach, pływalniach i większość z nich będzie dyżurować na pływalniach krytych.
17: A jesień to doskonała okazja, jesień i zima to doskonała okazja z pewnością, żeby nauczyć się pływać. Każdy może nauczyć się pływać?
21: Tak, proszę śledzić strony WOPR Wielkopolska. Tam bardzo często ogłaszamy bezpłatne nauki pływania, gdzie można się w różnych rejonach miasta zapisać nieodpłatnie i przez cały rok tą naukę pobierać. A dla chętnych, jeżeli ktoś by chciał zostać ratownikiem wodnym i zabezpieczać takie kąpieliska, to już 7 października WOPR organizuje kolejny kurs i będzie można zdobyć uprawnienie ratownicze i podjąć pracę od kolejnego sezonu.
17: To powiedzmy tak krok po kroku, na czym polega taki kurs?
21: No, kurs ratownictwa wodnego to nie nauka pływania. Tutaj dobre umiejętności pływackie to jest podstawa. I przede wszystkim trzeba przepłynąć 400 metrów poniżej 8 minut. Podpowiem, jest to 16 basenów. Jeżeli osoba jest na takim stopniu rozpływania, że ten dystans radzi sobie z nim, to ze wszystkimi innymi umiejętnościami, które są w programie na kursie, na pewno sobie poradzi. Później są elementy samoratownictwa, skoku ratowniczego, holowanie osoby zmęczonej, holowanie osoby tonącej, wyciąganie na dosiężny brzeg takiej osoby, posługiwanie się sprzętem ratowniczym, uwalnianie się od ewentualnych chwytów tonącego. No tutaj jest cały szereg umiejętności, które mogą być wykorzystane i które mogą ratownikowi uratować też życie.
17: To przypomnijmy raz jeszcze, w jaki sposób można się zgłosić tego 7 października.
21: Na stronie Wielkopolska jest ogłoszenie, zakładka kursy ratownicze i tam jest podany kontakt do instruktora i termin oraz pierwszego spotkania.
17: To, co powiedzieliśmy, sezon kąpielowy zakończony, a jak wygląda teraz wasza praca? Bo to nie jest tak, że zwijacie, kolokwialnie mówiąc, wszystko to, co było na plaży i koniec.
21: Bardzo fajną praktyką jest już właściwie z większością osób, które organizują kąpieliska, że robimy sobie takie zebranie, czyli rozmawiamy, co się udało w tym sezonie, co się nie udało, co by należało poprawić, co zmienić, i bardzo sobie cenię takie spotkania, bo widzę, że jeżeli powiedziałem, że coś nie zadziałał w tym roku, to taki organizator kąpieliska naprawdę stara się w następnym roku to naprawić, poprawić, i to nasze uwagi nie idą w las.
17: Jak to wygląda w praktyce? O czym mówią ci, którzy przychodzą na takie spotkanie?
21: No na przykład, że brakuje jakichś regulaminów w języku obcym, tak? No bo mamy tutaj dużo osób, które nawet po angielsku nie potrafią rozmawiać. Musimy rozwiązać tą kwestię, tak? Być może jakieś QR kody, gdzie jak się przybliży, to będzie taki regulamin, tak? Musimy zwiększyć ilość znaków, tak? Na przykład informować rodziców, że żeby jednak wytężyli tą opiekę nad dziećmi, bo lawinowo rosną nam sytuacje, kiedy dzieci gubią się rodzicom, a to jest niestety zawsze bardzo duży dramat, bo taki zlękniony rodzic pierwszy przybiega do ratownika i intuicyjnie nie wiadomo dlaczego mówi, że dziecko prawdopodobnie było nad wodą, tak? A najczęściej dochodzi do tego, że to dziecko bawi się gdzieś tam na placu zabaw z innymi dziećmi, no ale to jest bardzo duży alarm, bardzo duży stres dla ratownika, dla wszystkich, no i sytuacja, która dezorganizuje nam pracę na dłuższy czas.
17: A ja przypomnę, że państwa i moim gościem dziś był
21: Marek Frąckowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego.
17: Dziękuję bardzo za rozmowę.
21: Dziękuję bardzo.
17: Mam teraz kulinarne zaproszenie.
1: Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Przetwory na Zimę, kolejnej, trzeciej już edycji, konkursu regionalnego, wielkopolskiego. Zapraszamy z Poznania i okolic koła gospodyń wiejskich, producentów, przetwórców i gastronomię do udziału w konkursie, gdzie można zgłaszać właśnie te przysmaki zamknięte w słoiku. Liliana Kubiak, zastępca dyrektora Instytutu Skrzynki Samorządowej Instytucji Kultury Powiatu Poznańskiego. Na zgłoszenia czekamy do 17 września. Wielki finał 20 września w Dworze Skrzynki gminy Stęszew podczas kolejnej już edycji festynu rodzinnego Skrzynki Pełne Smaków – Pożegnanie Lata. Tradycja przygotowywania wielkopolskich kotwitur, przetworów, weków, czyli właśnie wszystkiego, co zamknięte w słoiku od wiosny do jesieni, a cieszące nasze kubki smakowe przez cały rok, zwłaszcza zimą, jest już historyczna, ale nadal trwała. Poznaniacy lubią robić przetwory, nie lubią, kiedy produkty się marnują, a właśnie też wekowanie pozwala na to, że przetrwają dłużej. Oczywiście nie może zabraknąć powideł ze śliwek, no ale też takich przysmaków, które są dodatkami, jak ocet fiołkowy, różany czy malinowy. Także trzeba pamiętać, że tych przysmaków jest bardzo, bardzo dużo. Liczne soki: poziomkowy, malinowy, berberysowy, porzeczkowy. Mamy dział cały konfitury, soki, galarety, gdzie przygotowane są z różnych owoców, ale nie tylko. Mamy aprykozy, morele, mamy krążki jabłeczne, mamy włoskie orzechy, pigwy, marchew, ręklody, czyli jabłka, ale też ananas i melon. Także przysmaki różne znała właśnie Maria Śleżańska i przygotowała świetne rzeczy. I my nadal tę tradycję w Poznaniu i okolicach kultywujemy, choć może nasze ulubione smaki nieco się zmieniły. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi możemy znaleźć taką oficjalną listę produktów tradycyjnych również dla województwa wielkopolskiego, gdzie możemy znaleźć właśnie te tradycyjne przetwory, o których chcemy pamiętać, chcemy to dziedzictwo kulinarne dalej kultywować. kultywować. Nie brakuje tam borowików wielkopolskich, więc zachęcam do zbierania i przetwarzania, także zamykania w słoiku, ale wielkopolskie grzyby solone również, marynata skorbola, szabel w zalewie, czyli fasolka szparagowa, wielkopolskie kompoty, szparag kiszony pakosławski, mamy też wielkopolski dżem z wiśni, sokówki, ale też w słoiku możemy zrobić, zamknąć coś, co Wielkopolanie uwielbiają, myślę, że przez cały rok, choć mówi się, że to przysmak sylwestrowy i karnawałowy, czyli wielkopolski bigos. Wyśmienita kiszona kapusta, może być z dodatkiem świeżej, suszone grzyby, nasze wyśmienite wielkopolskie wędliny, mięso, moc przypraw. Jest tam tyle wspaniałości, że właśnie zamknięty w tym słoiku bigos, który się będzie miał czas przegryźć, będzie jeszcze lepszy. Warto sięgać po lokalne produkty, poszukiwać na półkach sklepów warzywniaków okolicznych, ale też w różnych miejscach, jarmarkach, festynach, targach, właśnie tych produktów regionalnych, również tych zamkniętych w słoiku, nie tylko warzyw i owoców, ale też kiełbasy słoikowej, wspomnianego bigosu, gotowych dań, ponieważ są doskonałe z naszych lokalnych, wielkopolskich, poznańskich produktów, więc wspierajmy tych lokalnych producentów, których właśnie zapraszam do udziału w konkursie Przetwory na zimę, finał 20 września w Dworze Skrzynki. Regulamin konkursu znajduje się na stronie smakipowiatupoznańskiego.pl, czyli szlaku kulinarnego Smaki Powiatu Poznańskiego. Na samym szlaku również jest wiele wyśmienitych produktów zamkniętych w słoikach. Zachęcam więc do sprawdzenia strony internetowej, no i rozsmakowania się w naszych wielkopolskich smakach.
17: Jeśli chodzi o nasze specjały wielkopolskie, to jest w czym wybierać.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zapraszam teraz poza studio, a ze mną gość.
2: Jerzy Rumiński, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Znajdujemy się przed budynkiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
17: Sezon na grzyby ruszył i to już na dobre.
2: Tak, zgadza się. Bardzo dużo grzybów się w tej chwili pokazało w naszych lasach i to bardzo różnych. Nie tak, że powiedzmy jest jeden, dwa, trzy gatunki, tylko wtedy rzeczywiście jest ich bardzo, bardzo wiele. To są takie gatunki, którymi przychodzą do nas ludzie po poradę. A więc to są borowiki szlachetne, to są podgrzybki brunatne, to są różne gatunki maślaków, to są czubajki kanie zwane sowami, pieprznik jadalny, czyli kurka. To są najczęściej gatunki, z którymi przychodzą do nas ludzie po poradę.
17: Ja tutaj obserwuję a propos tych ludzi, a propos poznaniaków, wielkopalan, tutaj drzwi się nie zamykają.
2: No są takie dni i takie godziny w tygodniu, gdzie rzeczywiście no jest, można powiedzieć, kolejka po to, aby uzyskać poradę naszych tutaj grzyboznawców, kolegów i koleżanek.
17: Wyjaśnijmy słuchaczom, tym, którzy nie wiedzą, na czym takie porady polegają.
2: Chodzi o to, że ktoś, kto zbierze sobie grzyby, ma w koszyku, nie wie co ma. No więc w związku z tym przychodzi na ulicę Libelta 36 i my przeglądamy wszystko to, co ma w koszyku. Rozdzielamy poszczególne gatunki, no i omawiamy. To jest to, to jest to, to jest to. Tak, żeby ten człowiek, który z tym przyjdzie, wyszedł bogaty o wiedzę i spokojny przede wszystkim o to, co ma w tym koszyku.
17: Pojawiają się w koszyku grzyby trujące?
2: Muszę powiedzieć, że ostatnimi laty niewiele tych grzybów trujących jest. Nie ma na szczęście muchomora zielonawego, znanego bardziej jako muchomor sromotnikowy. Natomiast zdarzają się olszówki popularne, czyli krowiaki podwinięte. Zdarzają się krowiaki aksamitno-trzonowe, czubajeczki, czubajniki, o, tego typu gatunki się zdarzają. Przez te lata edukacji prowadzonej bardzo, bardzo intensywnie, bardzo szeroko, szczególnie z uwzględnieniem w dzisiejszych czasach atlasów, aplikacji, informacji internetowych, ta wiedza jest rzeczywiście bardzo, bardzo duża.
17: W naszych lasach, również tutaj okolicznych, pojawiają się nowe gatunki.
2: No tak, jest głośno co roku od kilku lat o złotoborowiku amerykańskim, zwanym borowik amerykański, borowik złotawy. Jest to gatunek obcy, jest to gatunek inwazyjny, nazwijmy to w ten sposób, który no, przywędrował do Europy z Ameryki północny. To co roku od kilku lat o złotoborowiku amerykańskim, zwanym borowik amerykański, borowik złotawy. Jest to gatunek obcy, jest to gatunek inwazyjny, nazwijmy to w ten sposób, który przywędrował do Europy z Ameryki Północnej. No i obserwujemy

0: im to smakuje taki grzybek.
1: Wiele osób wybiera się na grzyby w północną część naszego regionu, bo tam ich najwięcej.
2: No to rzeczywiście to jest kierunek najbardziej, że tak powiem, oblegany przez grzybiarzy. Natomiast z informacji, jakie my uzyskujemy, udzielając porad, jest to właściwie, są to okolice Poznania, każdy kierunek od Poznania, gdzie jeżdżą na te grzyby.
1: A w samym Poznaniu?
2: Oczywiście, że tak. Jest to, są to okolice Jeziora Maltańskiego, Lasek Marceliński, jest to Golęcin, także grzyby są również w samym mieście.
1: O czym pamiętać, gdy wybieramy się na grzyby? Zacznijmy od ubrania. Ono jest też tutaj istotne.
2: No jest istotny ubiór, no bo jednak to jest środowisko no takie dosyć mogące, no są krzewy, można się podrapać i tak dalej, można złapać nie daj Boże kleszcza. No to w związku z tym ten ubiór jest dość istotny, żeby jak najbardziej zakrywał nasze ciało. Nasze ciało, tak. I natomiast co? Bierzemy do lasu, nie worek foliowy, to powtarzamy. Wiaderko plastikowe też nie bierzemy, tylko zabieramy kosze wiklinowe, przewiewne, takie, żeby ten powietrze no, obiegało te grzyby, żeby one się nie zaparzały.
1: A jak je zbieramy? Wykręcamy?
2: Tak, wykręcamy. Nie wycinamy, ale wykręcamy i taki wykręcony grzyb już możemy w lesie sobie, że tak powiem, obciąć te zbędne elementy tego na przykład trzonu.
1: Dlaczego tak ważne jest wykręcanie grzyba, a nie wyrywanie w jakiś sposób taki chaotyczny, czy wycinanie nożykiem?
2: Wykręcamy dlatego, żeby nie uszkodzić po prostu grzybni, żeby grzybnia, jeśli grzyb jest przecięty nożem, zwiększa się powierzchnia inwazyjna dla różnego rodzaju mikroorganizmów, które nam mogą powodować szkody, jeżeli chodzi o grzybnie. Natomiast jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się gatunków grzyba w ogóle jako takiego, to należy pamiętać o tym, że nie duże owocniki grzyba rozsiewają zarodniki. Nie te małe, nie te nierozwinięte, tylko właśnie te duże i takie grzyby zostawiamy w lesie. Po to właśnie, żeby no, zarodniki się rozsiewały, żeby zawiązywała się nowa grzybnia.
1: Mówi się o tym, czy to jest mit, że grzyby nie mają żadnych wartości odżywczych.
2: Nie jest to mit, który pokutuje częściowo jeszcze w naszej świadomości jako społeczeństwa, ale grzyby są, były i są oczywiście, dostarczają wielu mikroelementów, no oprócz wartości aromatycznych, smakowych, dostarczają konkretnych mikroelementów czy białek.
1: A ulubione grzyby poznaniaków, Wielkopolan i nie tylko, kanie, tak zwane sowy.
2: No tak, tych porad związanych z tymi grzybami, z tym grzybem, z tym gatunkiem grzyba jest dużo, jest dużo wątpliwości, dużo niejasności. Dzisiaj nawet sam udzielałem takiej porady, kiedy no, osoba, która przyszła, miała właśnie czubajkę kanie i miała niejadalne czubajniki.
3: Czemu się robi?
2: No wielkością, układem, barwą, układem łusek, trzonami. Jedne mają ornamenty jak czubajka kania, a tamte nie mają.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajdujemy się przed Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu, dokładnie przy ulicy Libelta i to właśnie tutaj można przyjść po tak zwane porady grzybowe.
2: Tak, dokładnie pod tym adresem, jak pan powiedział, porad udzielamy każdego dnia od godziny 7.30 do godziny 14.30 jest zawsze jakiś grzybozdawca.
1: Każdego dnia od poniedziałku do piątku?
2: Od poniedziałku do piątku udzielamy takich porad, natomiast planujemy, już jest taka informacja została podana, że pod koniec września i przez cały październik będą również porady udzielane w soboty między godziną 10 a godziną 16.
1: A proszę zdradzić, przychodzą jacyś tacy nietypowi mieszkańcy?
2: Tak, zdarzają się takie osoby, na przykład osoby, które zaczynają zbierać i chciałyby jak najwięcej poznać gatunku, więc mają w tym koszyku wszystko, dokładnie wszystko to, co znajdą.
1: Jaka jest pana reakcja?
2: No po prostu ja już jestem do tego niejako przyzwyczajony i staram się po prostu pomóc takim ludziom, wyjaśnić, jeżeli zaczynają przygodę z grzybami, to nie w ten sposób, bo to nic niewiele daje, bo ja przekazuję, czy koleżanki przekazują dużo informacji, których i tak nie zapamięta. Dlatego proponujemy zawsze, żeby zaczęli od poznawania kilku gatunków grzybów, kolejne i kolejne, żeby to było stopniowa nauka.
1: Rozumiem, a ja sobie jeszcze pozwolę na takie pytanie. Wie pan o grzybach wszystko? Sam pan jada grzyby? Przyrządza pan grzyby?
2: Bardzo lubię i jadam. Najbardziej oczywiście borowik szlachetny, czyli prawdziwka i kurki. To są moje ulubione.
1: Chodzi o walory smakowe, czy właśnie wartości odżywcze?
2: U mnie ma znaczenie walor smakowy. Mimo że wiem o tym, jakie

0: Mają inne wartości, ale przede wszystkim walory smakowe i aromatyczne. Bardzo lubię je zbierać i spożywać.
1: To na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie mogą właśnie wszystkie osoby chętne przynosić grzyby.
0: Wojewódzka Stacja Sanitarna Epidemiologiczna w Poznaniu, ulica Libelta 36.
1: A o tym wszystkim mówił
0: Jerzy Rumiński, grzyboznawca Wojewódzkiej Stacji w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w nim o obowiązkowej deratyzacji w Poznaniu.
2: Od 1 października właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych, a także hoteli, placówek oświaty, schronisk dla zwierząt, lokali gastronomicznych i innych obiektów zobowiązani są wyłożyć trutki na szczury. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Trutki powinny znaleźć się w specjalnych karmnikach deratyzacyjnych, w takich miejscach jak piwnice czy miejsca gromadzenia odpadów. Na przykład na osiedlach będą to zasieki śmietnikowe. Nie zapominajmy również o niezbędnych ostrzeżeniach w miejscach wyłożenia trutek, zarówno tekstowych, jak i w formie piktogramu ostrzegającego o niebezpieczeństwie. Pierwszy dzień października to czas na działanie i wykładanie trutek, czyli tzw. rodentycydów, bo w kolejne dni strażnicy miejscy wyruszą na kontrolę sprawdzać, czy preparaty zostały terminowo wyłożone. Za niewywiązanie się z obowiązków deratyzacji grozi mandat karny do 500 zł lub wniosek o ukaranie do sądu. Straż Miejska nie prowadzi tylko kontroli w miejscach przetwarzania żywności. Tym zajmuje się sanepid. Zużyty preparat należy na bieżąco uzupełniać. I oczywiście dbać o czystość na posesji. Wtedy będą mniejsze szanse, że pojawią się na niej nieproszeni goście.
1: Szczegółowe informacje dotyczące zasad prowadzenia deratyzacji można znaleźć w materiałach Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania oraz na stronie Poznańskiej Straży Miejskiej. A teraz będzie o mieszkaniach, które powstają w Poznaniu. Powiedzmy, jak to wygląda w liczbach, jakie są perspektywy tutaj na przyszłość.
3: Rzeczywiście można powiedzieć, że te inwestycje w Poznaniu cały czas rosną, jest ich coraz więcej. Łukasz Kubiak, ZKZR. Ten plan inwestycyjny, który był w ogóle nakreślony od roku 2018, on wskazywał, że ten wzrost mieszkań ma być spory i tak faktycznie jest. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co w planach ma ZKZL, no to czeka nas naprawdę prawdziwa bomba, ponieważ łącznie w najbliższych latach wybudujemy 490 mieszkań. Mówimy tutaj o czterech lokalizacjach. To jest ulica Darzyborska, ulica Jarzębowa, ulica Kotarbińskiego i ulica Kopanina. W tych czterech lokalizacjach właśnie powstanie te 490 mieszkań. To dla nas bardzo ważne inwestycje z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście zwiększamy zasób mieszkaniowy miasta, tych potrzeb mieszkaniowych one cały czas są i one przybywają, ale też ważne, że tak jak w przypadku ulicy Jarzębowej, czy w przypadku ulicy Kopanina, te nowe, nowoczesne bloki powstaną w miejsce starych baraków, które no, tutaj jeszcze pamiętają czasy II wojny światowej. Cieszymy się, że już tych baraków się pozbyliśmy, że już nie ma ich w tej przestrzeni, że w to miejsce będą nowoczesne bloki, a jednocześnie też cieszymy się, że ta inwestycja nie będzie droga dla miasta. Udało nam się pozyskać aż 219 milionów złotych na te inwestycje z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest bezzwrotna pożyczka, także ogromnie się cieszymy, że udało się na to pozyskać środki. Zapewniam, że te bloki będą nowoczesne, będą zgodnie oczywiście ze wszystkimi normami. Już w tej chwili mogę zapewnić, że większość tych inwestycji będzie posiadało windę. To jest bardzo komfortowa rzecz, zarówno dla seniorów, jak i dla osób z małymi dziećmi. Będzie też oczywiście dookoła tych inwestycji niezbędna infrastruktura, place zabaw, chodniki, wiaty śmietnikowe, miejsce na rowery, także ogromnie się cieszymy. Te wszystkie inwestycje są na różnych etapach, ponieważ na ulicy Dożyborskiej osoby, które gdzieś tam pewnie sobie spacerują, widzą już znaczne postępy prac. W przypadku innych inwestycji jesteśmy na etapie przetargów, postępowań przetargowych, ale zapewniam, że żadna z tych inwestycji nie jest zagrożona właśnie z tego powodu, że mamy już zapewnione finansowanie, więc nie ma obaw, jeżeli chodzi o postępy czy realizację tych inwestycji.
1: O inwestycjach na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, a tymczasem poruszamy kolejny temat. Tym razem zabierzemy Was do Kórnika. Jesień to doskonały czas, by odwiedzić tamtejsze arboretum.
4: Kurnik jest bardzo popularny. Cieszymy się, że poznaniacy, wielkopolani wybierają taką formę rekreacji opartą na obcowaniu z przyrodą, na obcowaniu z historią. Kinga Nowak, kierownik Arboretum Kurnickiego. Przecież przyjeżdżając do Kurnika nie sposób nie odwiedzić Zamku Kurnickiego, który też jest przecież dziełem Tytusa Działyńskiego. Jest przepiękna promenada, cudowne jezioro kurnickie. Także Kurnik, tak, miejsce tak blisko położone, podpoznańskie, gdzie możemy bardzo łatwo dojechać szybką trasą, jest myślę, że bardzo ważnym obiektem turystycznym, ale takiej turystyki, która pozwala nam troszeczkę zagłębić się w tą historię. Ptaki mają bardzo piękną enklawę w środku Kurnika i faktycznie jest ich bardzo dużo. Musimy też pamiętać o tym, że te drzewa, które są już w takim wieku, że wytwarzają nasiona, wytwarzają owoce, są idealnym miejscem do bytowania ptaków, dlatego że one mają po prostu pożywienie. A poza tym duże drzewa, często też drzewa dziuplaste, o tym też musimy pamiętać, też są bardzo istotne jako siedlisko dla bytowania różnych ptaków, ale mamy oczywiście też wiewiórki, mamy jeże. No, pielęgnacja takiego obiektu jest bardzo trudna, skomplikowana, bo musimy znać wymagania różnych grup roślin, musimy znać kalendarz wykonywania zabiegów właśnie dostosowany do tych różnych kolekcji.
1: A jeśli chodzi o drzewa, to warto poświęcić im trochę więcej uwagi, tym bardziej, że teraz zachęcają pięknymi kolorami.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Po reklamie.
4: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, a u nas weekendowe melo i najgorętsza muzyka na sobotnie przedpołudnie. Self-Aware w remiksie Lumixa dla Was. Opoka, siema, hej.

podtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że tytuł tej piosenki Poza Tobą Nic to jest najlepsze wyznanie miłości i potwierdzenie, że kogoś bardzo, ale to bardzo kochamy, jest dla nas ważne. Liwka, jaki to jest piękny, genialny numer. Poza Tobą Nic. Zapamiętajcie ten tytuł, a swoje ulubione wspierajcie na playermeloradio.pl, bo tam cała 30 Meloradia na was czeka. Można głosować. No wypadałoby nawet. Sobota jest, nie macie lepszej roboty, więc proszę wejść i zagłosować. Może na coś od Tiesto, może na coś od LMFAO. Sprawdźcie, jakie propozycje dla was mamy. A teraz Ritual w Melo.

0: No świetnie, przy tym numerze się lata po sklepie z wózkiem. Naprawdę sprawdzałem. Sprawdźcie i wy, weźcie sobie słuchawki na zakupy, jak ktoś się wybiera. A jak nie, to głośnik można, pewnie. Nie wiem, jak się skończą te zakupy. Ale do odważnych świat należy. Axwell Bone z numerem Water Turns You On. Takie gorące numery gram wam przed południem w weekendowym. Mel Offenbach już szykuje się. Norma Jane Martin razem z nim. Overdrive nazywa się tytuł. Zaraz gramy.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe,
6: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
5: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
8: Stokrotka.
10: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
16: Codziennie. 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: Ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Włączamy niskie ceny.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
23: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
26: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Send me your love, Gromi Antonia w Melo Radio. Dajcie znać, co tam u was słychać jeszcze przed południem w sobotę, w nowym roku szkolnym. Wrzesień, jak się zaczął? Mam nadzieję, że wszystko leci na razie jak z płatka. Nasz WhatsApp oczywiście do waszej dyspozycji. Wbijajcie na smartfonach meloradio.pl i na dole znajdziecie przekierowanie. No to ja też przekierowuję was serdecznie i zapraszam na player meloradio.pl, bo tam cały line-up dzisiejszego dobrego Melo, o którym wkrótce sobie pogadamy na antenie, bo było trochę zmian. Topic Becky G. Sorry papi teraz.

ważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryz,

0: Start Me w Melo Radio, to David Guetta and Marie w przed 11 w weekendowym Melo, chciałem powiedzieć. A o 11 mamy dla was kolejną porcję potężnych, gorących numerów. Zaczniemy tym hitem.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
20: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
23: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
25: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
24: No dobrze, a taki fajny prezent...
25: Na mediaexpert.pl.
24: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
25: Na mediaexpert.pl.
26: Włączamy niskie ceny.
27: Po reklamie.
1: A jakby tak można było się jeszcze troszkę drzemnąć, co? Niektórym chodzi to pewnie po głowie, no więc jak rzeczywiście tak jest, to zróbcie głośniej. Już ja zadbam o to, żeby spać wam się odechciało. How does it feel, Dub Dogs dla was?

Take Me Back, Kygo i MacNown w Meloradiu. Tak gramy wam po godzinie 11. Gorące, imprezowe numery mamy właśnie my, bo to jest rozgrzewka przed wieczornym dobrym Melo, a cały line-up sprawdzić możecie wbijając oczywiście na player meloradio.pl. Dzisiaj sporo będzie działo się wieczorem, bo jak zwykle o 20 zaprosimy was na The Best of Tomorrowland, Rehab, Skytek, Armin też się pojawią, ale Armin przez godzinę. Potem nówka u nas, Blaster Jacks od północy. A kto jeszcze zagra, sprawdźcie zaglądając na player meloradio.pl. Zrobicie duże oczy.

0: Zapachniało wakacjami, co? No i dobrze, że takie zapachy się unoszą dookoła. Niech wakacje będą z wami. To był piękny czas, a numer, który przed chwilą pojawił się na antenie World Away od Griffin Bond i Ines, to właśnie numer wakacyjny. Endless Summer, za chwilę.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalia.pl.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
14: Stokrotka.
16: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
18: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach. Dużo
19: dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. 99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Po reklamie.
25: Meloradio Poznań.

Jak ktoś chciał, żeby wróciły wspomnienia z najlepszych imprez sprzed lat, no to bardzo proszę, Wet Fingers pomogliśmy, mam nadzieję, numerem Hi-Fi Superstar. Dzisiaj w ogóle to jest dzień pierwszej pomocy. Ciekawe, czy wiecie, jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać. Zasady RKO. Proszę słać na naszego WhatsAppa. Sprawdzam, a za chwilę trochę o szczegółach. Marshmello, Illinium i Close My Eyes teraz muzycznie, a potem David Guetta, który zrobił wielkie wow na Tomorrowland i to na dwóch weekendach. Naprawdę to był jeden z najlepszych setów, którego słuchałem. I Don't Wanna Wait pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Plistel, Rosie, ale Farmer, you know, teraz w Melo Radio, prawie południe. Co tam u was słychać? Marta, pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, gdzieś ty znalazła takie słońce. Dajcie znać, jak u was z pogodą dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy.
0: My zagramy Gorąca i Like, Marlon Hofstadt. No, to zaraz wracamy.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
10: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
17: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych. naszych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
22: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,90 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
24: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: kosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
2: 30 uciśnięć, 2 wdechy, to tak tylko przypominam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A jeśli potrzebujecie takiej muzycznej pierwszej pomocy dzisiaj po południu, to proszę bardzo. Mam coś dla was. Marlon Hofstadt, I Like na początek. Opoka, siema.

z Odry pan pochodzi, ma 26 lat. Jak miał 15, to już grał pierwsze imprezy, a dzisiaj gra dla was w Melo Radio. Neptunika, tak nazywa się DJ, który dostarczył wam numer What If. No właśnie, a co jeśli powiedziałbym, że mamy dla was szybką kasę? Możecie sięgnąć po nią, wbijając na meloradio.pl. Parę stówek może być twoje na weekend, na wieczór, na co tylko chcesz. Wystarczy, że dasz znać, na co tylko chcesz przeznaczyć te pieniądze. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, a tu zgłasza się Tiesto z numerem Secrets.

Jedna noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chłodniutko dzisiaj w nocy, na południu nawet 5 stopni będą pokazywały termometry, więc grzejcie się póki możecie, polecamy się do towarzystwa w nocy również, ale wszędzie tam, gdzie jesteście teraz. Eli Oaks, Reasons w Melo Radio, za chwilkę Ram Pam Pam. To wszyscy razem to zróbmy.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
10: Odkryj drugi etap Kawalii. 2 budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

No odrobinę za szybki numer, odrobinę za szybki, choć naprawdę genialny. Summer's Back, A-Log i Jess Glynn. Mówię oczywiście o tempie uciśnięć w trakcie RKO, czyli reanimacji. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dzień pierwszej pomocy. No a na WhatsAppa właśnie napisał Kuba, który mówi, że wśród tych najlepszych numerów do prowadzenia resuscytacji między innymi Stayin' Alive, i to nie są wcale żarty, bo właśnie utwory pomagają narzucić odpowiednie tempo między setką a 120 uciśnięciami na minutę. No to teraz ciśniemy z numerem Karnawał. Gibbs Peasant for Money w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Ride It Regard w Meloradiu, prawie 13. Tu weekendowe Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem. Najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny klubowej tylko dla was, tylko w Meloradiu. Wbijcie na player meloradio.pl, sprawdźcie cały line-up. Ja tylko dodam, że nówką od września jest Blaster Jacks.
1: A już od 13 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
10: Gdzie ty mnie prowadzisz?
9: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.

0: Wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
5: No tak.
4: A teraz jedziemy do Faktory.
5: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
1: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem Cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: O reklamie.
13: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
15: No cześć, 13 na zegarkach u nas, Zokaria, Andy Dust, to jest pierwszy najgorętszy numer tej godziny. Róbcie głośniej i dajcie się ponieść w stronę weekendu.

On Tonight, Silva Bampa w Meloradiu. Takie gorące numery nawet we wrześniu przypominają o tym, że może być pięknie. Wiem. Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o pogodę dziś za oknami, ale w nocy zrobi się naprawdę rześko, więc przygotujcie grube kołderki i zamknijcie okna na noc, bo temperatura może spaść nawet do 5 stopni powyżej zera. Można też przy uchu postawić radyjko i niech gra One More Time. Robin Schulz dla was teraz.

0: brzmi jak świeżaczek, no bo to jest świeżaczek. I numer Heaven, i artysta Thomas Gray w Melo Radio. Taką muzykę proponujemy wam w sobotnie popołudnie. No i co wy na to? Dajcie recenzję, czekam przy WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama.
3: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
2: No tak.
3: A teraz jedziemy do Factory.
2: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam. Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
22: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
23: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
24: Volkswagen. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
25: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną w Mellow Weekendzie Mellow Radia, a ja trafiłem na ranking miast idealnych na taki city break jesienny na przykład. Można zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, zabytki w tych miastach, w zasadzie nawet nie korzystając z komunikacji miejskiej czy też samochodu, bo wszystko jest bardzo blisko siebie. Poleca się Kordoba hiszpańska, poleca się, uwaga, Monako i Monte Carlo, poleca się Tartu w Estonii czy Nagasaki w Japonii. No to już dalsza wyprawa. Ale gdziekolwiek postanowicie polecieć, pojechać albo popłynąć, zabierzcie nas ze sobą. Apka do pobrania na smartfony, Self Award dla Was.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte w Melo Radio. Zbliżamy się do 14, po 14 między innymi Kungs na antenie Melo Radia, ale to nie tym numerem zaczniemy nasze spotkanie. Numer, który nucicie, śpiewacie i który pewnie za chwilkę znowu zacznie krążyć wam po głowach.
1: A już o 14 zagramy.

0: Sorry, papi. I od razu jakby cieplej się robi, co? Topik Becky G, punktualnie o 14.
1: Reklama. Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. Kawali wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Po reklamie.
8: Weekendowe Melo. Rozkręcamy się przed dobrym Melo. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie opoka w studiu Melo Radia. Leci do Was Sorry Papi. Inni gadają, a my gramy.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Jak zrobiło się już tak grubaśnie imprezowo, to warto wspomnieć o dobrym Melo, bo my w każdą sobotę zapraszamy Was od 20 na spotkanie z wielkimi nazwiskami światowej sceny EDM. Dzisiaj zaczniemy sobie klasycznie, czyli The Best of Tomorrowland. Wybraliśmy dla Was pewien wyjątkowy set, o którym na pewno jeszcze dzisiaj Wam opowiemy małe co nieco. Pojawi się Rehab, pojawi się Skytek. Panowie dość dobrze się znają i współpracują już od jakiegoś czasu. Nie zabraknie Armina Van Burena i dobrego Melo z Robinem Schulzem, a nowością będzie Blaster Jacks.

0: zakochałem się w tym numerze. Przy tym numerze też można się w kimś zakochać, bo nie jest taki romantyczny, co? Poza tobą nic, Liwka w Melo Radio, prawie 14.30. Marta napisała, że dzisiaj wybiera się w miasto, więc dołączy do nas dopiero później.
1: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
1: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Szykujemy skok.
7: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
8: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
9: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
10: Świat ciebie potrzebuje.
9: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
16: Dźgnął ją kilkanaście razy.
17: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
18: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
20: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
25: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
26: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
0: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
1: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

radiu w weekendowym Melo. Jeśli martwicie się cenami paliw, no bo one cały czas pędzą w górę jak szalone, to uważam, że to nie jest właściwy kierunek, by wasze myśli w tę stronę podążały. Pomyślcie inaczej. Wysokie ceny paliwa to mniej jeżdżenia autem, bo szkoda kasy. Można te pieniądze przeznaczyć na jakiś fajny wypad na miasto z przyjaciółmi, ze znajomymi, zapłacić za taksę. Tam są kwoty ustalone, wiecie ile wyjdzie, a przy okazji jeszcze dobrze się pobawicie. No i można też trochę bardziej połazić. Alan Walker, Ava Max dla was, Fate.

0: Ależ klasyk, Darude i Sandstorm na koniec ode mnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę zmiana za sterami, ale równie gruba i gorąca muzyka, którą będziecie przygotowywać i nakręcać na dobre melo. To rusza dzisiaj punktualnie o 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala. Super soboty wam życzę. I do jutra, opoka strzała.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zły dzień. Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
14: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
16: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
17: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje. Poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
18: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
19: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Meloradio Poznań.
1: Oj, się będzie działo w tej godzinie 15 już na zegarkach. Dracula na początek, za chwilę też Lady Gaga zrobi nam małe czary-mary. To abrakadabra za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

No z takimi numerami to od razu czuć, że jest sobota, 15 minut po 15, słuchacie Meloradia, Josh Baker i My Place za nami. Co byście powiedzieli, gdybyście 200 dostali na wasze konto? No myślę, że to całkiem przyjemna propozycja, biorąc pod uwagę, że jesień się zbliża, więc te wszystkie jesienne rzeczy trzeba ogarnąć, jakieś tam, wiecie, kawy i te inne. Także 200 już poniedziałek mogą być wasze, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a możecie to zrobić na meloradio.pl. Ja już teraz trzymam kciuki. A to on, Jason Derulo, Acapulco, to już teraz przed nami, za chwilę też m.in. Don't Want Your Love, to już za moment.

razie takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wbij

0: ten kawałek do reklamy.
1: Mocny numer, idealny na before przed dobrym melo. Soku, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy za nami, a za chwilę powiem wam o tym, że trzeba uważać na to, co się połyka. Naprawdę. Zagra też If Only You, to już za moment. Zostańcie z Melo.
2: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego. Melo. Słuchaj już dzisiaj.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
12: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
13: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Szykujemy skok.
19: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
20: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
21: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
22: Świat ciebie potrzebuje.
21: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
23: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
24: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
25: Gdzie ty mnie prowadzisz?
24: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
26: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
27: 3, 17, 41.
28: Co tak liczysz?
27: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
28: O, ja też umiem liczyć.
29: 8, 11.
30: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych.
0: punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

Ależ klimatycznie się zrobiło. David Guetta, Kim Petras, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 16. Uważajcie na to, co połykacie. Taki wniosek można mieć, słuchajcie, po nowej storce Julii z Owys Blind. To jest ta sama, której matka nie lubiła chłopaka, gdyby ktoś zapomniał. No i słuchajcie, teraz Julka się pożaliła w social mediach, że była w robocie, musiała gdzieś schować kartę SIM, no więc wrzuciła ją do opakowania od cukierków, a potem połknęła kartę razem z cukierkami. No tak, jak to zobaczyłem, to zareagowałem tak jak wy. No Julka smutna, bo karty nie ma, no ale w sumie może nie ma co płakać. Jest szansa, że lada dzień sama się znajdzie. To już Wasted. Podkręcamy tempo w Melo.

0: Głośniki rozkręcone na full, otwarte okno w furce i ten kawałek. Czy to nie brzmi jak idealny plan na korzystanie z ostatnich letnich dni? In My Bones, Lost Frequencies i David Kushner jeszcze przed 16 w Meloradio.
1: A już o 16 zagramy
0: Karnawał.
2: Zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was.
0: Oj, to też będzie bardzo przyjemny kawałek. Gibbs, PZ i 4Money u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę?

0: I merci bardzo.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną,
2: ekonomię i logistykę,
3: zarządzanie, finanse i rachunkowość,
2: administrację, bezpieczeństwo narodowe,
3: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
2: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan,
5: bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchan wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Po reklamie.
0: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
7: Oj, to będzie mocne wejście w 16. Karnawał otwiera nam tę godzinę, za chwilę też Waterfalls, będzie również Can't Deny. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Kajgo w Melo, to już 13 minut po 16, tak podkręcamy tempo. A Kasper Błoński, czyli Crusher, zmienił się, słuchajcie, nie do poznania ostatnio, mam wrażenie. Spotkaliśmy się ostatnio na ściance na premierze filmu 100 dni Misja Zeus. No i przyszedł, nie przyszedł sam w zasadzie, bo wziął, słuchajcie, za sobą ziomeczka, którego wcześniej poznał przed Pałacem Kultury. No i pomyślał, że miło będzie, jak weźmie jego ze sobą na premierę filmu. I tak sobie przyszli, niezła akcja, nie? Całą rozmowę możecie przejść na naszym TikToku, na naszych socialach też więcej rozmów z czerwonego dywanu. No i tak, tak, wiem, dziewczyny, że wy chętnie byście znalazły się na miejscu tego ziomka i to wy byście przyszły chętnie z Kacprem. No, trzymam kciuki, kto wie, czas pokaże.

0: to Neptunika, to Melo Radio, tak podkręcamy tempo 24 minuty po 16. No i korzystamy z tego, że jest sobota, że jest weekend i że to jest before przed dobrym Melo. No a skoro to before, to już za chwilę u nas Magic System.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
23: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Jack Jones w Melo, tak podkręcamy tempo, ale się drama w internetach rozpętała o kebsa. Książulo ostatnio wpadł do jednego z kebabów w Katowicach. No i powiedzieć, że nie było najlepiej, to jak nic nie powiedzieć, bo narzekał, że się lało z tego kebsa, że wszystko tłuste, że brzuch bolał później i tak dalej, no i jest ciąg dalszy. No bo właściciele niby zapraszają ponownie, no ale jednocześnie się rozpętała burza o to, że lajkowali hejterskie komentarze na Książula, co on wyczaił. No zobaczymy, jak to się skończy, ale widać, że kogoś zapiekło. No jak to po kepsie, choć tutaj podobno niekoniecznie dobrym. Bebe Rexha i David Guetta to Melo Radio.

0: Evacuate the Dance Floor w Melo jeszcze przed 17. No coś czuję, że dzisiaj w sobotę to raczej nikt się szybko nie będzie z parkietu ewakuował. No to jest Before oczywiście przed dobrym Melo. No i po 17 też będę miał do was kawałki, które rozgrzeją nas przed nocą.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno uderzymy. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest...

0: 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
21: Volkswagen.
22: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
23: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
24: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
23: No dobrze, a taki fajny prezent?
24: Na mediaexpert.pl.
23: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
24: Na mediaexpert.pl.
25: Włączamy niskie ceny.
26: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
27: A wy to na wieczór już gotowi, czy jeszcze nie? No kto nie, to po to jest Before, żeby się dobrze rozgrzać. John Summit, The Chainsmokers nam w tym pomogą. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Widzieć detale, widzieć ostro. Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do

Swedish House Mafia, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 17, ale pocisnęli swoim klientom. Jedna z lodziarni, słuchajcie, zaczęła akcję, w której ciśnie po tych, którzy wbijają, no i proszą na przykład, żeby zrobić im loda, no i tym podobne. No i króciutko tych wszystkich śmieszków w internetach i w swoich lokalach też wyjaśnili. No właśnie, a propos takich tekstów w robocie, których nie chcemy słyszeć, to jakie są wasze? Jakich tekstów w pracy nie lubicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Jakich tekstów w robocie nie lubicie? Link do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Run the Wave, Melo. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 17, jedna z lodziarni. Słuchajcie, chcę, żeby nie mówić, że się chce loda tam, tylko no coś innego, raczej takiego, wiecie, bardziej delikatnego. Ja pytałem was o to, jakich tekstów wy w waszej pracy nie lubicie, no i Paula nagrała się na WhatsAppie.
1: Kiedy zaczynam drugą zmianę, a koleżanka z pierwszej radośnie mówi: jeszcze chwilka i do domku.
0: O matko, najgorzej! Jakich tekstów jeszcze nie lubicie? Czekam na wasze głosówki, u nas za chwilę Two Colors.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
23: Tomek!
0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
25: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
26: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Mamy niskie ceny.
24: Po reklamie.

0: To Natalia Nykiel i Error. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Pytałem was parę chwil temu, jakiego tekstu w waszej pracy nie lubicie słyszeć. No i to głosówka od Irka.
1: W pracy nie lubię słyszeć dwóch rzeczy. Pierwsza to nie mogę wziąć paru dni wolnego, bo jestem niezastąpiony. A druga, nie mogę dostać podwyżki.
0: Irek, ale ty się nie przejmuj. Może i nie możesz dostać wolnego i może nie możesz dostać podwyżki, ale możesz na przykład dostać nadgodziny.

0: The Weeknd w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18, a po 18 też się dobrze pobawimy, bo pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. Tak wam już teraz mówię, żebyście sobie przygotowali telefony i żebyście byli gotowi. Gotowi też na to, co dla was zagram.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia

0: Superbka Rocky Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Marian. Zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
20: 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. To kto pobawi się ze mną w Podejmij Wyzwanie? 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. Dzwońcie już teraz. Konrad Traczek, witajcie.

0: wyzwanie. Magnetic za nami, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 18. Teraz będziemy bawili się w podejmij wyzwania, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Kuba. Siemanko Kuba.
1: Cześć wszystkim.
0: Ja słyszałem, że ty jesteś niezłym jesieniarzem, jeżeli chodzi o ten weekend.
1: Tak, to prawda. Chodziłem po lesie bardzo długo i zbierałem grzyby.
0: Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, spędzanie weekendu. No dobra, Kuba, czy ty jesteś gotowy, żeby podjąć wyzwanie?
1: Jestem w pełni gotowy.
0: Ideolo, takie odpowiedzi lubię najbardziej. No to dobra, Kuba, uwaga. Wyobraź sobie, że dubbingujesz postać z kreskówki. No i opowiedz mi o takim najlepszym sposobie na spędzenie sobotniego wieczoru.
1: Słuchajcie, najlepiej włączyć sobie telewizję, wziąć
0: Kuba,
1: popcorn.
0: Ale to by było za proste. Zmień trochę głos, jesteś w dubbingu.
1: Dobra. Okej. Włączcie telewizor, weźcie popcorn, odpalcie Coca-Colę, najlepszą bajkę puśćcie i oglądajcie do samej nocy.
0: O, bardzo dobry patent, słuchaj. Nie wiem, czyj to był głos, ale tak sobie...
1: Sam nie wiem.
0: Okej, okay. Taką odpowiedź też szanuję, ale zrobiłeś to znakomicie, więc skiety od Meloradia.
1: Jakiś czarny charakter może.
0: O, właśnie, tak mi się skojarzyło z takim starszym panem jakimś trochę, albo takim właśnie ciemnym.
1: Ty też tam w kreskówkach, także uszanujmy to.
0: O, to. Każdego trzeba szanować. Kuba, ja ciebie też bardzo szanuję, więc jak mówiłem, prezent od ciebie wysyłam, a jakbyś jeszcze takim głosem powiedział, że teraz będzie Wise i Tom Gregory?
1: Jeszcze raz, kto będzie?
0: Wise i Tom Gregory.
1: Będzie White i Tom Gregory. Zapraszamy wszystkich. Szanujcie to.
0: No to gramy. Podejmij wyzwanie.

0: Maja, i tak podkręcamy tempo w Melo. To 27 minut po 18, a internetowi detektywi prawdopodobnie wytropili nowy związek. O tym za chwilę. Zagra nam też za moment The Sound of Silence. Bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy, odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
11: Gdzie ty mnie prowadzisz?
10: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
12: Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
17: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
18: No tak.
17: A teraz jedziemy do Factory.
18: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
19: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
20: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: Po reklamie.
0: Meloradio Poznań.

To Bryska i Odbicie. Tak podkręcamy tempo w Melo na 18 minut przed 19. A detektywi z TikToka namierzyli prawdopodobnie nowy związek. No czy to prawda, czy to nie, no to się przekonamy pewnie niebawem, ale podobno Julia Żugaj i Oj Wojtek są razem. No jest na to kilka dowodów, chociażby to, że w podobnym czasie powiedzieli w wywiadach, że mają swoje drugie połówki. Jest też fotka, gdzie oni są razem, prawdopodobnie na jednym weselu. No pożyjemy, zobaczymy, ale i tak najciekawsze w tym wszystkim jest to, czy jeżeli oni faktycznie są razem, to czy ona do niego mówi też, tak jak do wszystkich, myszeczko.

0: Book of Love w Melonu. Mam nadzieję, że u was tej miłości też nie brakuje tego wieczora. Muzy wam na pewno nie zabraknie, to wam mogę zagwarantować, bo o to przecież dbam. Before przed dobrym Melo cały czas trwa. Po 19 będę miał do was m.in. świeżynkę w naszej playce, patent na to, jak zgarnąć trochę kasy. No, sporo się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Ed Sheeran, czyli najlepszy rudy na świecie. Będzie też Martin Garrix. To wszystko punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.

0: że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
13: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
14: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: O reklamie.
17: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
18: No niezłe to będzie połączenie. Martin Garrix jest Sheeran i Repeat It na początek 19. Będzie też w tej godzinie m.in. Sia. No i ja też razem z wami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Hips, PZT, For Money w Melo. Czy wy też tak macie, że jak wejdziecie do sklepu, to od razu chcecie kupić wszystko, bo wszystko wam się podoba? No, rzecz w tym, że nie zawsze ma się na wszystko hajs, ale od czego jest Melo Radio? Już w poniedziałek wam bardzo chętnie pomożemy, żebyście mogli sobie trochę zakupów porobić, takich za 200, bo właśnie 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, bo tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy, no a w poniedziałek miejcie telefony pod ręką. Ale zanim poniedziałek, no to jeszcze Before przed dobrym Melo, Avicii, Rita Ora, to już teraz przed nami, za chwilę też Axwell i Bon.

Szemonelki i Włodarski, każdy twój ruch. Tak podkręcamy tempo, to 27 minut po 19 i Biwaru przed dobrym melo, a za chwilę w nim będę miał dla was gorącą świeżynkę, więc nigdzie się nie ruszajcie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ teraz będę miał do was gorący kawałek idealny na before przed dobrym Melo. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harper i Satisfy You. To jest ten numer, pod którym jak spojrzałem w komentarze, no to jest naprawdę niezła podjarka i wcale się nie dziwię. No wszyscy piszą, że banger. Przekonajcie się o tym zresztą sami. Idealny numer do tego, żeby trochę poruszać nóżką przy weekendzie.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

No trudno się przy tym nie ruszać. Dior w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland i Oliver Holdens, więc koniecznie zostańcie z Melo. Ja tymczasem się odmeldowuję. Wracam do was jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, dobrej nocki, hej!

0: reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana. Graj w

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
11: The best of Tomorrowland.

0: 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
6: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
7: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie.

0: graficznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacjaup.poznań.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
9: Praca,
8: szkoła,
9: korki.
8: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
10: Od rana dużo pozytywnej energii.
11: I jeszcze fajniejszą muzę.
10: Świeże trendy prosto z sieci.
11: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
10: Od poniedziałku do piątku.
11: Już od 6:30.
8: Podkręcamy tempo.
10: Waldek Darłak.
11: Marcin Sikora.
10: I codziennie zrobimy ci kawę.
7: Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
12: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
7: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio.
12: Where imaginations run wild.
7: Dobre Melo w Meloradio. Melo.
12: A place where curiosity

0: to promocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: 6 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Pan Deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

on air, mixed by Blaster Jax. Like us on Facebook.

Revolution of Sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.